0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Specjaliści Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Biura Rzecznika Praw Dziecka będą dyżurować w Gdyni. Podpisano już porozumienie w tej sprawie. Punkt będzie działał w lokalu przy ulicy Starowiejskiej 25, gdzie realizowany jest projekt Gdynia Miasto Otwarte. Raz w miesiącu w godzinach 10-16 mieszkańcy będą mogli skorzystać tam z konsultacji. Konkretne terminy przyjęć będą ustalane w harmonogramie i podawane z wyprzedzeniem. Na miejscu będzie można uzyskać informacje dotyczące przysługujących praw, a także składać skargi i zgłaszać ich naruszenia w sprawach należących do kompetencji Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Biura Rzecznika Praw Dziecka. Konsultacji będą udzielać oddelegowani pracownicy lub współpracownicy obu instytucji. Konsultacje te nie będą jednak diagnozą ani terapią. Ich zadaniem będzie przekazanie informacji i pomoc w określeniu, gdzie i w jaki sposób szukać dalszego odpowiedniego wsparcia. W gdyńskim punkcie przedstawiciele obu instytucji będą mogli bezpośrednio rozmawiać z mieszkańcami, udzielać im informacji i przyjmować skargi w sprawach należących do kompetencji UODO i Rzecznika Praw Dziecka. Konsultacje będą bezpłatne. Zmiana na najwyższym stanowisku zaszła w Radzie Gminy Kosakowo. Radni odwołali dotychczasowego przewodniczącego Sławomira Konarskiego. Projekt uchwały w sprawie odwołania dotychczasowego przewodniczącego został wprowadzony do porządku obrad na wniosek grupy radnych. Sławomir Konarski kierował pracami Rady od początku obecnej kadencji. O jego dalszym losie zdecydowało tajne głosowanie. Za odwołaniem opowiedziało się 8 radnych, 5 było przeciw, a 1 osoba wstrzymała się od głosu. Jeszcze podczas tej samej sesji radni przystąpili do wyborów nowego przewodniczącego. W kolejnym tajnym głosowaniu funkcję powierzono Ryszardowi Daraszewiczowi. W obecnej kadencji pełni on również funkcję przewodniczącego Komisji do Spraw Finansów i Strategii Rozwoju. Zmiana na stanowisku przewodniczącego oznaczała także konieczność uzupełnienia składu prezydium rady. Na wiceprzewodniczącego wybrano Mirosława Marka, wielokadencyjnego radnego, który w latach 2010-2014 kierował również Radą Gminy Kosakowo. Drugą funkcję wiceprzewodniczącej nadal pełni Mirosława Piotrowska. Tradycja połączy się z nowoczesnością. W przyszłym miesiącu czeka nas 21. turniej kół gospodyń wiejskich województwa pomorskiego. Wydarzenie miejsce będzie miało 24 października o godzinie 10 w Szkole Podstawowej imienia Danuty Siedzikówny, pseudonim Inka w czarnym. Koła gospodyń wiejskich prezentować będą swoje umiejętności w 5 konkurencjach regulaminowych. Produkt, koktajl warzywno-owocowy z mojego ogrodu, tablica Tym się chwalimy, z tego jesteśmy dumni, moda białe z czarnym, a może odwrotnie, scenka kabaretowa z igły widły, piosenka z inscenizacją Rap po naszemu, Życie na wsi twarde jest. KGW zgłasza swoje uczestnictwo do wojewódzkiego turnieju KGW poprzez przesłanie karty zgłoszenia na adres e-mail e.szyc@podr.pl lub na adres korespondencyjny Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. Szczegółowe informacje odnośnie wydarzenia znajdziecie na internetowej stronie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. Policjanci z Komisariatu Policji w Gdyni-Oksywiu poszukują osób mogących mieć związek ze sprawą kradzieży. Mundurowi opublikowali wizerunek poszukiwanych. Funkcjonariusze z Komisariatu w Gdyni-Oksywiu prowadzą czynności w sprawie kradzieży w jednym z gdyńskich sklepów przy ulicy Unruga. Do zdarzenia doszło 23 kwietnia 2025 roku. Mężczyzna w wieku około 30 lat, o blond włosach, ubrany był na czarno, nosi okulary. Kobieta w wieku około 30 lat, ubrana była w niebieskie leginsy i czarną kurtkę. Miała upięte czarne włosy w wysoki kucyk, przez ramię przewiesiła dużą czarną torbę. Dotychczas nie udało się ustalić ich tożsamości, dlatego wszyscy, którzy rozpoznają osoby z monitoringu lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu ich miejsca pobytu, proszeni są o kontakt z Komisariatem Policji w Gdyni-Oksywiu. Zarząd Dróg Miejskich w Gdyni zrealizował kolejne inwestycje przy gdyńskich szkołach i przedszkolach. Zakończyły się modernizacje placów zabaw przy placówkach oświatowych w dzielnicach Oksywie i Obłóże. W ramach inwestycji przy Szkole Podstawowej nr 33 na Oksywiu zamontowano m.in. zestawy zabawowe z 2 zjeżdżalniami, podwójną huśtawkę, trampolinę, zestaw sprawnościowy, ławki z oparciami podłokietnikami czy stojaki rowerowe. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 466 000 zł. Autorką projektu budżetu obywatelskiego jest Wiktoria Janas. Prace związane z modernizacją placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 44 w Gdyni przy ulicy Majora Sucharskiego rozpoczęły się na przełomie lipca i sierpnia. Projekt przebudowy placu zabaw zakładał demontaż dotychczasowych wyeksploatowanych urządzeń.

0: W ich miejsce zamontowano nowe urządzenia zabawowe wraz z odpowiednimi bezpiecznymi nawierzchniami oraz elementami małej architektury. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 169 tysięcy złotych. Autorem projektu budżetu obywatelskiego jest Kazimierz Sierpiński.
1: Czterech nietrzeźwych kierujących policja zatrzymała jednego dnia w Gdyni. Teraz o ich losie zdecyduje sąd. W ciągu jednego dnia funkcjonariusze zatrzymali czterech nietrzeźwych kierowców. Badania trzeźwości wykazały, że dwóch z zatrzymanych miało po 2 promila alkoholu w organizmie, trzeci około 1 promila, natomiast 45-letnia kobieta około 0,5 promila. Dodatkowo jeden z mężczyzn kierował motorowerem pomimo orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów oraz cofniętych uprawnień do kierowania. Policjanci przypominają, że alkohol obniża koncentrację, wydłuża czas reakcji i zaburza prawidłową ocenę sytuacji na drodze. Nawet niewielka jego ilość może mieć wpływ na zdolność bezpiecznego prowadzenia pojazdu. Za kierowanie pod wpływem alkoholu grozi do 3 lat pozbawienia wolności, natomiast kierowanie pojazdu pomimo sądowego zakazu oraz cofniętych uprawnień grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Schody, ściany, poręcze i pozostałe elementy przejścia podziemnego pod ulicą Śląską zostały odnowione. Zakończyły się tam prace utrzymaniowe. Prace prowadzone były etapami, dzięki czemu przez większość czasu mieszkańcy mogli korzystać z przejścia. W pierwszej kolejności wykonawca zajął się schodami oraz elementami konstrukcyjnymi. Następnie przeprowadzono piaskowanie ścian, przygotowując ich powierzchnię do dalszych prac. W ramach zadania wykonano naprawę i odtworzenie nawierzchni schodów oraz elementów konstrukcyjnych. Piaskowaniu poddano ściany, które następnie zostały pomalowane, odnowiono również poręcze. Na powierzchniach zastosowano powłokę antygraffiti, która ma ułatwić ich późniejsze czyszczenie. Szacowany koszt prac wyniósł około 175 tysięcy złotych brutto.
2: Wydarzyło się na Nordzie.
3: Śniadanie z Norda FM.

0: Dzień dobry pani, dzień dobry panu, a przede wszystkim panu kierowniku. Dzień dobry, bo dzisiaj jest dzień kierownika. Witajcie, Arkadiusz Mięczewski, zapraszam na najlepszy poranny program w tym tygodniu, czyli piątek weekendu, początek, 18 dzień września, to 261 dzień roku, do końca którego zostało nam 104 dni. 6.15 wschód słońca, 18.40 zachód słońca, a dzień trwa 12 godzin i 29 minut i jest krótszy od najdłuższego, 4 godziny i 18 minut. Do końca lata już tylko 5 dni. Cieszmy się z tego, co mamy, bo za chwilę lata już nie będzie. Ale pamiętajcie, dzień bez uśmiechu jest dniem straconym. To krótka myśl na dziś, która obowiązuje właśnie w piątek, kiedy mamy weekendu początek. To na początek ja mówię wam jak zwykle piękny dzień dobry i zapraszam na nasze poranne spotkanie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM.
1: Mieszkańcy Milwina rozmawiali o inwestycjach w swojej miejscowości. O tym już za chwilę powiemy Wam. Także o końcu kolejnej kadencji Rady Seniorów Gminy Redzikowo usłyszycie o warunkach zabudowy w Łęczycach, a także powiemy Wam o zebraniu, które odbyło się w Wejherowie. Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów.

0: Rekorda FM. W Wejherowie odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych RP w Gdańsku. Stało się okazją nie tylko do rozmów o działalności oraz sprawach środowiska kombatanckiego, ale także była to okazja do poznania Wejherowa przez uczestników zebrania. W posiedzeniu wziął udział Stanisław Herasiuk, prezes Wejherowskiego Oddziału ZIW, który włączył się w organizację spotkania. W imieniu prezydenta miasta Wejherowa w miejskim ratuszu gości przywitała Alicja Włodarczyk, kierownik Wydziału Kultury, Sportu, Spraw Społecznych, Promocji i Turystyki. Program wizyty obejmował również zwiedzanie ratusza oraz wyjazdy do Piaśnicy, czyli miejsca szczególnego w tragicznej historii Pomorza. Doświadczenia, świadectwa i wspomnienia kombatantów stanowią bezcenne źródło wiedzy o czasach, o których warto rozmawiać szczególnie z młodszymi pokoleniami. Z kolei współpraca ze środowiskiem kombatanckim to wyraz pamięci o historii Polski, ale także przede wszystkim regionu. Zdjęcia z wydarzenia znajdziecie na stronie wejherowo.pl. Urząd Gminy Łęczyce wydał komunikat dotyczący decyzji o warunkach zabudowy. Powodem są pojawiające się wśród mieszkańców informacje dotyczące wpływu planu ogólnego gminy na wcześniej wydane decyzje warunków zabudowy. Urząd przypomina, że decyzja o warunkach zabudowy zachowuje moc również po uchwaleniu i wejściu w życie planu ogólnego. Samo wejście w życie tego dokumentu nie powoduje automatycznego wygaśnięcia wcześniejszych decyzji. Ważna jest również data złożenia wniosku. Wszystkie wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy złożone do 31 sierpnia będą rozpatrywane na dotychczasowych zasadach, zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie wszczęcia postępowania. Urząd przypomina także o terminach obowiązywania decyzji. Te, które uzyskały prawomocność do 31 grudnia ubiegłego roku, są bezterminowe. Bezterminowe pozostają również decyzje dotyczące postępowań wszczętych do 15 października ubiegłego roku. Z kolei decyzje, które uzyskały prawomocność po 31 grudnia, wygasają po 5 latach od uzyskania prawomocności. Urząd wyjaśnia również, dlaczego na wydanie decyzji o warunkach zabudowy trzeba czasem czekać nawet kilka miesięcy. Przyczyną jest duża liczba prowadzonych postępowań oraz konieczność wykonania szeregu czynności administracyjnych. Należą do nich m.in. poinformowanie stron postępowania, uzyskanie wymaganych uzgodnień oraz wprowadzenie zmian w projektach. Gmina apeluje o korzystanie z oficjalnych komunikatów przy sprawdzaniu informacji dotyczących warunków zabudowy. Rada Seniorów Gminy Redzikowo zakończyła swoją drugą kadencję. Ostatnia sesja była okazją do podsumowania 4 lat działalności obejmujących lata 2022-2026. W tym czasie seniorzy aktywnie uczestniczyli w życiu gminy, wspierając i współtworząc między innymi senioriadę, bal seniora, dni mieszkańca, wigilię seniorów oraz gminne uroczystości. Angażowali się również w sprawy dotyczące całą lokalną społeczność, w tym w działania związane z obroną granic gminy Redzikowo. Podczas ostatniego posiedzenia rozmawiano także o wyborach do trzeciej kadencji Rady Seniorów. Członkom ustępującej rady podziękowali wójt gminy Barbara Dykier oraz przewodniczący Rady Gminy Dariusz Perlański. Seniorzy otrzymali dyplomy uznania za 4 lata pracy, zaangażowania i reprezentowania głosu starszych mieszkańców. 15 września w Milwinie odbyło się zebranie wiejskie, podczas którego mieszkańcy zdecydowali o przeznaczeniu Funduszu Sołeckiego na rok 2027. W spotkaniu uczestniczyły 24 osoby, a jedną z przyjętych do realizacji inwestycji jest utwardzenie płytami jąp ulicy Dębowej. Zebranie rozpoczęło się o 19:05. Fundusz Sołecki to środki wyodrębnione w budżecie gminy, o których przeznaczeniu na potrzeby danej miejscowości mogą decydować mieszkańcy podczas zebrania wiejskiego. Właśnie takie spotkania są formą bezpośredniego udziału mieszkańców w sprawach dotyczących ich sołectwa. W Milwinie mieszkańcy przyjęli inwestycję polegającą na wykonaniu utwardzenia płytami jąp ulicy Dębowej. W punkcie dotyczącym spraw różnych poruszono natomiast m.in. kwestie zapotrzebowania na wiatę autobusową przy ulicy Wrzosowej oraz potrzebę utwardzenia kolejnych ulic.
1: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
0: Jasno zaczyna się robić dopiero teraz, bo wschód słońca mieliśmy dzisiaj o 6:25, czyli ledwo. Na termometrach dziś maksymalnie 16 w Dębkach, Władysławowie, Łebiołce, Zagości, tyle samo w Słupsku, Lęborku, Kamienicy, 17 w Niemi, Luźni, 18 w Drinipucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie oraz Rumi. A co do tego słońca, no raczej za chmurami ma się chować. Zachmurzenie czeka nas od umiarkowanego po duże. Miejscami zagrzmi, miejscami popada, a w całym regionie utrzymywać będzie się wiatr umiarkowany.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis

0: 18 dzień września, rozpoczynamy od jazzu, bo w roku 1958 w Warszawie rozpoczął się pierwszy festiwal Jazz Jamboree, jeszcze wtedy pod nazwą Jazz 58. W roku 1975 w nowo wybudowanym zakładzie w Tychach rozpoczęto seryjną produkcję Fiata 126P, który od 2 lat był produkowany w Bielsku Białej, a w Pile odnotowano wrześniowy rekord temperatury w Polsce 34,7 stopnia Celsjusza. Było właśnie 18 września. Ciepło było, oj, było ciepło. W roku 1987 Jerzy Kukuczka jako drugi himalaista w historii zdobył koronę Himalajów i Karakorum. Na świecie w roku 1502 w trakcie swojej 4. i ostatniej wyprawy do Nowego Świata Krzysztof Kolumb wylądował na terenie dzisiejszej Kostaryki. W roku 1837 założono amerykańskie przedsiębiorstwo jubilerskie Tiffany. W sklepie, który jest w Nowym Jorku, kręcono m.in. film Śniadanie u Tiffany'ego z Audrey Hepburn czy Dziewczyna z Alabamy. W roku 1851 ukazało się pierwsze wydanie The New York Daily Times, który później zmienił nazwę na The New York Times. W roku 1984 Amerykanin Joseph Kittinger jako pierwszy przeleciał samotnie balonem przez Atlantyk, a w roku 2015 wybuchła tak zwana afera Volkswagena, specjalne oprogramowanie, które pozwalało na manipulację wynikami pomiarów emisji z układu wydechowego. Tak wygląda krótka historia 18 września o poranku.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
4: PRM Developer przedstawia nową

0: Akcje Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
2: Reklama.

0: Polacy, rodacy ruszają w piątkowy poranek do pracy. Jeżeli jedziecie samochodem, to uważajcie, bo gdzieniegdzie już mogą pojawiać się mgły i zamglenia. Widoczność może być ograniczona, dlatego bądźcie ostrożni, czujni, noga z gazu. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Kierownika. Kierownik to bardzo ważna funkcja. Wiadomo, kierownik kieruje. No to jak kierujecie, czy samochodem, panie kierowniku, czy pani kierowniczko, czy też kierujecie ludźmi, to mam dla was dowcip. Panie kierowniku, postanowiliśmy z Józkiem, że w pracy nie będziemy ani palić, ani pić. No to kierownik, to świetnie, ale co w takim razie będziecie robić? No co? Praca, praca, ludzi wzbogaca, panie kierowniku. Zapraszam na ten jeszcze pracujący poranek, bo jutro to już będzie wolny poranek. Będzie można odpocząć. Miłego dnia.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat puski i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
0: Reklama.
3: Premier o scenariuszu rosyjskich działań w najbliższych miesiącach. Posłowie będą dziś głosować nad nowym podatkiem, który ma sfinansować program CPN. Kuracjusze odwołują wyjazdy do sanatoriów. NFZ ma do nich apel. Miriam Lipińska. Uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę, to prawdopodobny scenariusz rosyjskiej eskalacji, oświadczył w Sejmie Donald Tusk podczas specjalnego wystąpienia.
4: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń. Oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek.
3: Niewykluczone są także rosyjskie ataki w pobliżu przejść granicznych z Ukrainą. Premier zapowiedział, że na przejściach ma pojawić się więcej wojska i sprzętu do obrony przeciwpowietrznej. Szef rządu podkreślał także, że Rosja nie jest zainteresowana żadnymi poważnymi rozmowami pokojowymi, przynajmniej do końca zimy. A do ataków dronowych ze strony Rosji coraz częściej dochodzi w pobliżu ukraińsko-polskiej granicy. Wczoraj Polska poderwała myśliwce w związku z rosyjskim

0: bezzałogowcem, który znalazł się w odległości 4 km od naszego kraju. Doszło do tego podczas rosyjskiego ataku na zachodnią Ukrainę. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu z powodu realnego zagrożenia atakiem z powietrza zawyły syreny po raz pierwszy w środku dnia. W niektórych szkołach zarządzono ewakuację uczniów do piwnic i na niższe piętra, mówi Błażej, który miał akurat lekcję WF-u.
1: Przez głośniki zaczęli pracownicy mówić, aby szybko wychodzić z budynku przed basen. Przed basenem było miejsce zbiórki, do którego trzeba było się ewakuować. Panika trochę też była, bo każdy miał tylko z minutę na przebranie się. Nauczyciele powiedzieli nam, aby szybko już wychodzić i się zebrać w jednej grupce, aby nas policzyć.
0: W jednej z placówek w Lublinie dyrekcja rozesłała do rodziców wiadomość, że mają jak najszybciej odebrać dzieci. Sejm po ekspresowych pracach zapewne przegłosuje dziś ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Rząd chce w ten sposób zdobyć pieniądze na kolejną odsłonę programu CPN. PiS twierdzi, że ustawa jest niezgodna z konstytucją, ale jak mówi Zbigniew Kuźmiuk, jeśli pojawi się w niej poprawka zakładająca, że wpływy z nowego podatku w całości pójdą na CPN, PiS ustawę poprze.
2: Jeżeli ona zostałaby przyjęta, to jesteśmy, zamknąć już oczy na to, że ustawa jednak narusza polską konstytucję i zagłosować za tą ustawą.
0: Z kolei prezydent Karol Nawrocki, który w lipcu skierował identyczną ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, zapowiada swój projekt o obniżeniu cen na stacjach paliw. Kuracjusze masowo rezygnują z pobytu w sanatorium. W pierwszej połowie roku z wyjazdów zrezygnowało aż 12 tysięcy osób, a straty uzdrowisk sięgnęły 75 milionów złotych. Dlatego NFZ apeluje do pacjentów o jak najszybsze informowanie o rezygnacji z wyjazdu, mówi rzeczniczka kujawsko-pomorskiego oddziału Barbara Nawrocka.
3: Po to, aby jak najszybciej to skierowanie mogło być przez nas zagospodarowane, aby z tego miejsca mógł skorzystać kolejny pacjent, który czeka na leczenie uzdrowiskowe.
0: Ze zwrotu mogą skorzystać osoby, które mają pozytywnie rozpatrzone skierowanie i swój numer w kolejce oczekujących.
4: Na regionalny serwis informacyjny w Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Kaszubskie smaki, muzyka i regionalne tradycje będą częścią tegorocznych Darów Ziemi w Gdyni. Wydarzenie odbędzie się w Parku Kolibki, a wśród jego uczestników znajdą się m.in. koło gospodyń wiejskich w Szemudzie oraz kaszubski zespół regionalny Koleczkowianie. Wydarzenie zaplanowano na najbliższą niedzielę 20 września. Na stoisku KGW Szemud będzie można spróbować domowych potraw i kaszubskich specjałów, w tym plińców kaszubskich przygotowywanych na miejscu. Część muzyczną wydarzenia otworzy kaszubski zespół regionalny Koleczkowianie. Pierwsza część koncertu rozpocznie się o 12, a druga o 13. Występ obejmie muzykę, śpiew i taniec związany z tradycją kaszubską. Dary Ziemi odbędą się w Parku Kolibki w Gdyni. Organizatorzy zapraszają mieszkańców i odwiedzających do udziału w wydarzeniu oraz zapoznania się z regionalną ofertą wystawców. W Łebie podsumowano działania związane z bezpieczeństwem podczas tegorocznego sezonu wakacyjnego. 16 września odbyło się coroczne spotkanie służb, straży i instytucji, które w okresie letnim odpowiadają za bezpieczeństwo mieszkańców oraz turystów. Przedstawiciele poszczególnych jednostek przedstawili informacje o realizacji swoich zadań i przebiegu sezonu. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej, Ratownictwa Wodnego, Portu, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, Słomińskiego Parku Narodowego oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Portu Jachtowego w Łebie i Straży Granicznej, a także Wydział Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Lęborku. Obecni byli radni oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Łebie. Spotkanie służyło nie tylko podsumowaniu działań poszczególnych jednostek, ale także wymianie informacji dotyczących współpracy przy zapewnieniu bezpieczeństwa w okresie, kiedy w mieście pojawia się znacznie więcej mieszkańców, ale i turystów. Podczas spotkania zwrócono uwagę na znaczenie współpracy służb i instytucji działających na terenie miasta oraz gminy. Ich zadania obejmują m.in. bezpieczeństwo na drogach, wodzie i w porcie, działania ratownicze oraz ochronę terenów przyrodniczych. Coroczne podsumowanie sezonu jest okazją do zebrania informacji o pracy poszczególnych jednostek i omówienia doświadczeń z okresu wakacyjnego. Spotkanie odbyło się na zaproszenie burmistrz Łeby Agnieszki Derby. W centrum Słupska kierowcy muszą mocniej zdjąć nogę z gazu. Na Podgrodziu i Starym Mieście rozszerzono i wyraźniej oznakowano strefę ograniczenia prędkości. prędkości do 30 km na godzinę. Od kilku dni na ulicach pojawiają się nowe znaki pionowe, a na jezdniach malowane są duże oznaczenia informujące o wjeździe do strefy 30. Łącznie ograniczenie obejmuje 22 ulice. Co ważne, na części z nich niższa prędkość obowiązywała już wcześniej, a oznakowanie było mniej widoczne. Teraz kierowcy mają być znacznie wyraźniej informowani o obowiązujących zasadach. Strefa obejmuje m.in. ulicę Grodzką, Armii Krajowej, Dąbrówki, Mostnika, Murarską, Partyzantów,

0: Lądował stary rynek, szarych szeregów, Zamenhofa oraz Żwirki i Wigury. Zmiany mają uporządkować ruch w tej części miasta i zwiększyć bezpieczeństwo pieszych oraz innych uczestników ruchu. Kierowcy poruszający się po Podgrodziu i Starówce powinni więc zwracać szczególną uwagę na nowe oznakowanie i pamiętać, że maksymalna prędkość w strefie wynosi 30 km na godzinę. Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Ikony. Tym razem gościem wydarzenia będzie Wojciech Mann. Słuchacze cenią go za charakterystyczny głos, rozległą wiedzę muzyczną, inteligentne poczucie humoru i niepowtarzalny sposób prowadzenia rozmów. Współtworzył wiele popularnych audycji radiowych i programów telewizyjnych, a jego działalność stała się ważną częścią historii polskiego dziennikarstwa muzycznego. Rozmowę w Luzinie poprowadzi Marcin Mann, syn Wojciecha Manna. Rodzinna formuła spotkania będzie okazją do poznania historii związanych z radiem, muzyką i życiem poza mikrofonem. Nie zabraknie wspomnień, anegdot oraz osobistego spojrzenia na wieloletnią drogę zawodową bohatera wydarzenia. Spotkanie z Wojciechem Mannem jest kolejną odsłoną cyklu Ikony, w ramach którego Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie zaprasza osoby zajmujące szczególne miejsce w polskiej kulturze i życiu publicznym. Wydarzenie odbędzie się 26 września o godzinie 18. Więcej informacji znajdziecie na portalu nadmorski24.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-wosków.pl.
0: Piątek, weekend, czas rozpoczynać i nawet niespecjalnie szałowa pogoda nam nie zepsuje tego weekendowego nastroju. A przede wszystkim chodzi mi tu o temperaturę, która z dnia na dzień powolutku leci nam w dół. Dziś na termometrach maks 16 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce zobaczymy. Tyle samo w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 17 w Gnieminie, Luzinie, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie oraz Rumi. W ciągu dnia może nam dzisiaj trochę popadać.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-wosków.pl.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Arkadiusz Mieńczewski, dzień dobry. Piątek, 18 dzień września. Gdybyście chcieli dzisiaj świętować, to możecie na przykład poświętować Międzynarodowy Dzień Bramy Garażowej albo Światowy Dzień Kierownika. Kierowników wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam, ale również geologów i tych wszystkich, którzy pamiętają swoją pierwszą miłość, bo dzisiaj obchodzimy Dzień Pierwszej Miłości. No to przypomnijcie sobie, jak to było, te motyle w brzuchu i jak to było wyjątkowo i pięknie. Może właśnie w tej chwili przeżywacie taki stan. Dzień pierwszej miłości. Piątek, 18 września. Imieniny obchodzą Stanisław, Irena, Zofia, Stefania, Józef, Ryszarda, Tytus, Zachariasz, Adriana, Baltazar, Metody i Kastel. Wszystkiego najlepszego. Przysłowie na dziś. Kiedy Irena z mrozem przybywa, babie lato krótkie bywa. No nie, no to, tego to jeszcze nie grali. Żeby już mróz jakiś, chyba że w wysokich górach, ale jeżeli chodzi o temperatury, to rzeczywiście nadchodzi już jesienny czas. Synoptycy zapowiadają, że jeszcze może ten weekend będzie taki średnio pozytywny, ale już po weekendzie to raczej musimy przechodzić w tak zwaną strefę jesienną. A za chwilę przejdziemy w strefę imion. Stanisław i Irena to dwa imiona, o których opowiem słów kilka w naszej porannej księdze imion, także zapraszam serdecznie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
4: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko trzech pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko trzech pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
5: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
6: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model.

0: mebel dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
1: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
2: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
3: Reklama.

0: pozdrowienie dla wszystkich pań o imieniu Irena, a Irena łączy w sobie intelekt, dyplomację i dużą wrażliwą dojrzałość. Nie lubi szumu ani powierzchownych relacji. Woli skupić się na tym, co trwałe, wartościowe i prawdziwe. Cechuje ją wrodzona godność, elokwencja oraz umiejętność godzenia zwaśnionych stron. W relacjach międzyludzkich jest niezwykle lojalna, ciepła i stała w uczuciach. Dobre strony Ireny to dyplomacja i opanowanie, mądrość i intuicja, szlachetność i elegancja. Złe strony, skrytość i dystans, niechęć do zmian, perfekcjonizm i trudność w wybaczaniu i nieszczerości. Jeśli ktoś raz mocno zawiedzie jej zaufanie, bardzo trudno będzie mu odzyskać jej dawne nastawienie. Czas na Stanisława. Cechuje go analityczny umysł oraz silny kręgosłup moralny. Nie szuka taniego poklasku, ani nie działa pod wpływem chwilowych emocji. Preferuje przemyślane kroki i stałe budowanie swojego autorytetu. W relacjach międzyludzkich jest stały w uczuciach, szlachetny i niezwykle szanowany przez otoczenie. Dobre strony, mądrość i rozwaga, szlachetność, uczciwość, pracowitość i konsekwencja. Złe strony, chłód emocjonalny, sentymentalny upór, przesadny krytycyzm i skłonność do zamartwienia się. Stanisław z uwagi na silne poczucie odpowiedzialności potrafi brać na swoje barki zbyt wiele problemów innych ludzi. Wszystkiego najlepszego dla Was.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Zapraszamy na filmowe poranki w kinach Helios.
2: To super bajki i fantastyczna zabawa dla najmłodszych kinomanów.
1: Weź udział w konkursach, zgarnij nagrody i baw się razem z nami.
2: Zapraszamy w co drugą niedzielę o 10:30.
1: Do zobaczenia w kinie Helios.
3: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
4: Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
5: Słyszysz market budowlany i myślisz, cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
6: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
0: Reklama.
7: Siódma 7:30 na zegarach w kalendarzach. Piątek, a Michał Jarosz przy mikrofonie. Czas zobaczyć, jak ostatni dzień tego tygodnia rozpoczynamy na drogach. Poranny szczyt komunikacyjny, przynajmniej w teorii, już trwa, bo w praktyce to nie wszędzie jest mocno dostrzegalny. Na przykład w Gdyni na ulicy Morskiej spodziewam się większego ruchu. Oczywiście jest delikatnie podwyższony, ale raczej delikatnie. Nawet w północnej Gdyni jakichś potężnych korków nie mamy. Nieznacznie ruch podwyższony na Doskiego od strony Kosakowo, od strony Pogórza w kierunku na Gdynię, ale również tutaj nie musimy obawiać się wielkich korków. W Śródmieście Gdyńskie przejezdne, południe też całkiem nieźle wygląda, nawet ulica Chwaszczyńska. No i dobra wiadomość, na trójmiejskiej obwodnicy nie mamy żadnych niepokojących zdarzeń ani utrudnień. Sobieskiego w Rumi przejezdne.

0: No i to jest chyba najlepsza rzecz, którą mogę o tej porze o Rumi powiedzieć w kontekście sytuacji drogowej. Reda też nie wygląda najgorzej. Punktowo odrobinkę ruch się zagęszcza na ulicy Puckiej, ale również tutaj bym na razie jakichś wielkich korków nie oczekiwał. Wejherowo przejezdne bez większych wyjątków. Na ulicy Zamosnej w Bolszewie ruch troszkę podwyższony, no i Gościcińska Górka odrobinę musi się zapchać. Do Lęborka jedziemy bez większych problemów. W samym Lęborku dość spokojnie sytuacja wygląda, tak jak na trasie z Lęborka do Słupska. Tutaj również na poważniejsze utrudnienia nie natrafimy. W samym Słupsku też jestem całkiem miło zaskoczony. Tutaj także sytuacja, tak jak zresztą w całym naszym regionie, wygląda lepiej niż można byłoby się tego po piątkowych godzinach szczytu spodziewać. Póki co na żadne korki nie natraficie, opóźnień nie złapiecie w waszej podróży do celu. I mamy jeszcze Kobylnicę. Tutaj niestety wyjątek i to taki na minus, bo wszędzie ja tutaj zachwalam piękną sytuację na ulicy Głównej w Kobylnicy. Nie dość, że poranny szczyt komunikacyjny daje nam w kość. Ruch toczy się raczej dość powolnym tempem. No to dodatkowo jeszcze roboty drogowe tutaj od kilku dni trwają, no i one nie pomagają w tym, żeby ruch się nam odkorkowywał. Wręcz przeciwnie, jeszcze wolniej tutaj się sytuacja toczy. Czy będzie tak to wyglądało o 8:30? Akurat w Kobylnicy pewnie tak, ale oczywiście damy znać.
1: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
0: 17 stopni to dziś maksymalna temperatura, którą zobaczymy i odczujemy na własnej skórze w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, Luzinie. 18 z kolei będziemy mieli chociażby w na przykład Gdyni. Do tego wszystkiego na barometrach około 1009 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany. Może być też porywisty, to w czasie burzy, bo tak dzisiaj w pasie nadmorskim może pogrzmieć, a w pozostałych miejscach naszego regionu mogą pojawić się przelotne opady deszczu.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
2: Śniadanie z Norda FM.

Uwaga piesi, uwaga kierowcy, uwaga rowerzyści. Rozpoczęła się akcja policyjna, która potrwa do 20 września. Zmasowane kontrole już się rozpoczęły. Przez najbliższe dni policjanci będą skupiać się na przejściach dla pieszych. Dla kierowców może to oznaczać mandaty nawet 1500 zł i 15 punktów karnych, ale piesi też mogą otrzymać mandaty. Wrześniowa odsłona skupia się na niechronionych uczestnikach ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem pieszych. Wzmożonych kontroli możemy się więc spodziewać na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych i przejazdach rowerowych, bo to tu krzyżują się ścieżki pieszych kierowców i rowerzystów. I wszyscy wy możecie otrzymać mandaty, na przykład pieszy, kiedy będzie szedł i będzie korzystał z telefonu podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych, może dostać mandaty 300 zł. Rowerzysta, poruszanie się po chodniku z prędkością większą niż piesi,

0: 300 zł. A kierowcy, no tu już mandaty idą ostro w górę. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas skręcania w drogę poprzeczną to 1500 zł i 12 punktów karnych. Nieustąpienie pierwszeństwa podczas cofania też 1500 zł i 10 punktów karnych. I nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas włączania się do ruchu to 1500 zł i 8 punktów karnych. A to oczywiście nie wszystko. Kolejne takie akcje policyjne od 5 do 11 października, od 16 do 22 listopada i od 14 do 20 grudnia. Bądźcie ostrożni na drodze.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
4: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza. Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
1: Reklama.

0: Czy mam jakieś dobre informacje w piątkowy poranek? Oczywiście, że mam, szczególnie dla wszystkich fanów polskiej reprezentacji w piłce nożnej i fanów Roberta Lewandowskiego, bo ten ogłosił, że przyjedzie na nadchodzące zgrupowanie reprezentacji. O królu, dziękujemy ci bardzo serdecznie. Wcześniej pojawiały się dyskusje, że może przylecieć tylko na jeden mecz, bo jego drużyna w MLS będzie rozgrywała swoje spotkania, ale powiedział Robert, że przylatuje i będzie z naszą drużyną podczas wszystkich meczy, które będą miały miejsce w tym jeszcze miesiącu i w przyszłym miesiącu. Bo przypomnę, że Polska zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną i będzie miało to miejsce 25 września o 20:45. 28 września mierzymy się ze Szwecją, też o 20:45. Potem Polska, Rumunia, to już drugi dzień października i znowu z Bośnią i Hercegowiną 5 października wszystkie mecze o 20:45. Czekamy na to, że nasi zawodnicy pokażą, że potrafią grać w piłkę tak samo dobrze jak nasi siatkarze, chociaż naszym siatkarzom też się ostatnio nóżka omsknęła, ale to wiecie, zdarzyć się wszystko może, generalnie wygrywają dużo meczów, no to naszym też piłkarzom życzę dużo wygranych spotkań, no i czekamy na Roberta i całą drużynę i na pierwszy mecz 25 września.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
0: Reklama.
3: Polskie lotnictwo wojskowe w akcji Rosja znów atakuje Ukrainę. Ceny na stacjach coraz wyższe, kierowcy patrzą na pylony z niepokojem. Moda na intercyzy. W zeszłym roku padł rekord. Miriam Lipińska. Polska znów poderwała dziś rano myśliwce w związku z kolejnym rosyjskim atakiem na Ukrainę. O operacji wojskowego lotnictwa poinformowało właśnie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, zaznaczając, że to działania prewencyjne. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały pracę. A wczoraj o możliwych scenariuszach rosyjskiej eskalacji mówił w Sejmie premier Donald Tusk. Jak stwierdził, Moskwa nie chce pokoju i nasili ataki. W najbliższym czasie skupi się na atakowaniu ukraińskiej infrastruktury kolejowej i przejść granicznych. Ale na tym nie koniec, mówił szef rządu.
4: W planie rosyjskim, w ocenie wywiadów, są także hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. O tych możliwościach wspominano już od dłuższego czasu. Dzisiaj te informacje są już bardzo spójne i niestety przekonujące.
3: Według premiera wykorzystywane przez rosyjskie wojsko drony odrzutowe zmieniły obraz wojny na Ukrainie i zwiększyły zagrożenie. A jeden z takich dronów podczas wczorajszego ataku Rosji na zachodnią Ukrainę znalazł się w odległości 4 km od naszej granicy w Dorohusku. To kolejny taki incydent w ostatnich dniach. O rosyjskiej eskalacji i polskim bezpieczeństwie prezydent Karol Nawrocki będzie dziś rozmawiać z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem Sztabu Generalnego generałem Wiesławem Kukułą. Takich aktów agresji spodziewamy się niestety więcej, mówi minister obrony.
5: To nie są epizody w wykonaniu Federacji Rosyjskiej, to jest kaskada zdarzeń, czyli

0: strategia działająca na rozbicie jedności sojuszu, rozbicie społeczeństw wewnętrznie, zniechęcenie do pomocy dla Ukrainy, osłabienie siły naszych wspólnot narodowych. Nie możemy się temu poddać.
1: Tematem dzisiejszego spotkania będzie też zapewne internetowy wpis Donalda Trumpa, który stwierdził wczoraj, że trwają zaawansowane rozmowy na temat utworzenia bazy wojskowej USA w Polsce. Posłowie będą dziś głosować nad ustawą o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, z którego wpływy mają sfinansować powrót rządowego pakietu CPN. A ceny na stacjach są już rekordowe i ciągle rosną, a kierowcy, śmiejąc się przez łzy, zastanawiają się, jak na pylonach zmieści się dwucyfrowa cena za litr paliwa.
2: Wszyscy boimy się, że to paliwo dobije do 10, ale na tym pylonie 10 zł się nie zmieści.
3: No się nie zmieści. Trzeba będzie coś przeprawić.
4: Dołożyć z przodu albo z tyłu cyferkę. No ale co ma, no?
2: Na kartoniku?
4: Przykleić, żeby nie zwiało, nie?
5: Niektóre stacje to widziałem, że zmieniali, że już jedna cyferka jest więcej, ale nie wiem, zobaczymy. No. My na przykład firma transportowa tankujemy w Szwecji, przed zjazdem do Polski tankujemy pełne zbiorniki, bo w Polsce nam się nie opłaca tankować.
1: Z kierowcami tankującymi w Trójmieście rozmawiał reporter Paweł Radzewicz. Polacy ustanowili w zeszłym roku dwa rekordy. Zawarli najmniej małżeństw od czasów powojennych i najwięcej umów majątkowych, pisze dziś Rzeczpospolita. W ubiegłym roku na intercyzę zdecydowało się 70 tysięcy par, w większości jeszcze przed ślubem. Takich umów było o 35% więcej niż jeszcze dekadę temu.
6: Na informacje z Pomorza w Norda FM zapraszam Michał Jarosz. We wrześniu odbędzie się ostatnia w tym roku edycja wejherowskiego Pchlego Targu. Jak zawsze będzie to okazja do poszukiwania niecodziennych perełek. Wejherowski Pchli Targ organizowany jest od września 2022 roku. Na początku odbywał się na placu na Osiedlu Przyjaźni ze względu na budowę w tym miejscu Placu Sportów Miejskich. Lokalizację od maja 2025 roku przeniesiono do Parku Miejskiego imienia Aleksandra Majkowskiego. Ostatnia w tym roku edycja Pchlego Targu w Wejherowie odbędzie się na polanach piknikowej i ogniskowej oraz okolicach amfiteatru już w najbliższą niedzielę 20 września w godzinach od 9 do 15. Jak przekazał Urząd Miasta w Wejherowie, wystawcy mogą przygotować swoje stoiska już od godziny 7. Handlujący przyjeżdżający samochodami będą mogli wjechać na teren targu i zostawić auto na czas trwania handlu. Regulamin Pchlego Targu znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. W Centrum Edukacji Leśnej imienia Czewuja i Świętopełka w Cewicach rozpoczął się cykl warsztatów rzeźbienia w drewnie. Zajęcia organizuje Nadleśnictwo Cewice w ramach akcji Lasów Państwowych Festiwal Drewna – Drewno – Materiał Przyszłości. Podczas pierwszego spotkania 25 uczestników rozpoczęło pracę nad własnymi płaskorzeźbami z drewna lipowego. Warsztaty mają być okazją do poznania drewna nie tylko jako surowca, ale także materiału wykorzystywanego do tworzenia przedmiotów i dzieł artystycznych. Zajęcia rozpoczęły się od części teoretycznej. Prowadzący Jarosław Kustusz przedstawił podstawowe informacje dotyczące pracy w drewnie oraz omówił zasady bezpieczeństwa i BHP. Następnie uczestnicy przystąpili do pracy z dłutami, każdy wybrał własny wzór i rozpoczął wykonywanie płaskorzeźby. Pierwsze spotkanie pozwoliło rozpocząć pracę, jednak na efekt końcowy trzeba będzie jeszcze poczekać. Kolejna część warsztatów odbędzie się za tydzień. Cykl ma również zwrócić uwagę na drewno jako naturalny, odnawialny i wszechstronny materiał. Organizatorzy postawili przede wszystkim na praktyczną naukę, dzięki której uczestnicy mogą samodzielnie poznać podstawy rzeźbienia i właściwości drewna. Podczas kolejnego spotkania będą kontynuować rozpoczęte prace i nadawać płaskorzeźbom ostateczny kształt. Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku świętuje 80-lecie działalności. Jubileuszowi towarzyszyć będą wydarzenia skierowane zarówno do absolwentów, jak i mieszkańców miasta. Pierwsza część obchodów odbędzie się 19 września. Od godziny 13 do 16 przy ulicy Wojska Polskiego zaplanowano wystawę samochodów zabytkowych. Wydarzenie zakończy uroczysta parada aut ulicami Słupska. Główne jubileuszowe uroczystości zaplanowano na 25 września. O godzinie 12 w hali sportowej imienia Tadeusza Gwizdża odbędzie się uroczysta akademia z okazji 80-lecia szkoły. Wieczorem o 19 w Berele w Kobylnicy rozpocznie się jubileuszowy bal. Wydarzenia organizowane są pod patronatem prezydent Słupska Krystyny Danileckiej Wojewódzkiej. Szczegóły i zapisy dostępne są na stronie internetowej szkoły. Ważna informacja dla pasażerów komunikacji zbiorowej. Przejazd rowerowy spowoduje zmiany w kursowaniu ZKM Gdynia w Rumi. W niedzielę 20 września w związku z organizowanym przez Urząd Miasta Rumi wieczornym przejazdem rowerowym wystąpią zakłócenia w funkcjonowaniu komunikacji. W godzinach od 19.30 do 20.40 utrudnienia pojawią się w przejeździe i spodziewane

0: Są one na ulicach Bukowej, Chełmińskiej, Dębogórskiej, Gdańskiej, Dąbrowskiego, Pomorskiej i ponownie Gdańskiej, Dębogórskiej, Chełmińskiej, Bukowej. Prowadzone zostają zmiany tras JR i 173. Jak dokładnie pojadą omawiane autobusy, tego dowiecie się ze strony zkmgdynia.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@wozkow.pl.
0: Pogoda dzisiaj nas specjalnie rozpieszczać nie będzie. Nie dość, że w ciągu dnia zachmurzenie będzie utrzymywało się od umiarkowanego po duże, to jeszcze z tych chmur przelotne opady deszczu. Nawet temperatura nie będzie zbyt szałowa. Dzisiaj maks 16 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 17 Gniewin, Ruzin, 18 Gdynia, Pucko, Zakopowej, Herowo-Reda, Rumia. Na barometrach raczej dość niskie wartości, wiatr słaby i umiarkowany, momentami może być też porywisty.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@wozkow.pl.
2: Norda FM.

0: Dzień dobry w piątek, Arkadiusz Mieczewski, zapraszam na kolejną godzinę. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Kierownika. Ja bym chciał zacząć od kierowniczki, która kierowała swoim autem i chciała zaparkować. No i jak już zaczęła to swoje parkowanie, to uszkodziła 6 aut, ale to jeszcze nie wszystko. Pewna 78-latka zaczęła parkować, a wszystko to zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu. Podczas wykonywania tego manewru parkowania uszkodziła 2 słupki oddzielające rynek od jezdni, a po najechaniu na przeszkody seniorka zaczęła gwałtownie cofać, uderzając zaparkowane w pobliżu auta. Ostatecznie kobieta uszkodziła 6 pojazdów, no i oczywiście jeszcze swoje auto. Na miejscu zdarzenia pojawili się policjanci i teraz sprawdzają, o co chodziło, że ta właśnie seniorka tak parkowała, że aż wszystkie auta, które tam stały, uszkodziła. No, zdarzyć się wszystko może, dlatego uważajcie, parkowanie to nie jest prosta rzecz. Przekonało się już o tym wielu, dlatego wy też parkując miejcie oczy dookoła głowy. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy dobrze już zaparkowali i już są w pracy.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
5: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
6: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza. Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
1: Reklama.

0: urodzeni 18 września posłuchacie, zarażacie pozytywną energią. Uśmiech to ogromny atut. Dzielnie idziecie przez życie i staracie się patrzeć na świat przez różowe okulary. Naprawdę niewiele jest sytuacji, które potrafią naprawdę was zdemotywować. Jesteście pełni charyzmy i autentyczni. Dzięki temu szybko przyciągacie nowych ludzi i sprawia wam to ogromną przyjemność, ponieważ jesteście niezwykle towarzyscy i przebywanie w tłumie napawa was radością i motywacją do działania. Przyjaźń z wami to prawdziwy skarb, zawsze można na was liczyć, jesteście lojalni, bardzo pomocni, ponad wszystko cenicie sobie honor i uczciwość. Wasze zalety to skromność i pracowitość, ale macie też wady, drażliwość i wścibskość. Wasza szczęśliwa liczba to 6. Wśród urodzonych 18 września są polski piosenkarz Jerzy Połomski, André de la Cruz, brazylijski aktor, Robert Kozyra, polski dziennikarz, menadżer, Lance Armstrong, amerykański kolarz szosowy i Ronaldo, czyli brazylijski piłkarz. Wszystkiego najlepszego dla was.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Słówka.
4: Idą w główka.
5: Lekcja 85. Hanhue.
4: Hanhue.
5: Hanhue.
4: Hanhue.
5: Szmaty.
4: Szmaty.
5: Hanhów lezi półpłet łodzi, jaśniejdze z miejsce cnodzi.
4: Po co tyle szmat wam? Zapakujcie, komuś dam ja.
5: Hanhów lezi półpłet łodzi, jaśniejdze z miejsce cnodzi.
4: Hanhue.
5: Szmaty.
4: Hanhue.
5: Hanhue.
4: Hanhue.
5: Hanhue.
4: Hanhue.
6: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
4: Słówka.
5: Idą w główkę.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama. W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
1: Słyszysz market budowlany i myślisz...

0: do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, Market Budowlany, Dom i Ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
1: Reklama.
2: Ósma 8:30 na naszych radiowych zegarach i witamy na antenie Radio Nord FM, a przy mikrofonie melduje się Agata Andryskowska. My czym prędzej wyjeżdżamy na nasze lokalne drogi, sprawdzić, gdzie tam pojawiły nam się spowolnienia ewentualne, czy może po prostu ten poranek jest jak najbardziej spokojny. A zaczynamy nasz piątkowy przegląd na lokalnych drogach od Gdyni. Tu więcej samochodów mamy na Wiśniewskiego, Morskiej, Północnej, Puckiej i 10 lutego. Nieco więcej aut również na Dąbka, ale bez przesady i bez większych utrudnień. Stronę Kosakowa dominuje nam kolor zielony, więc tutaj pojedziemy bezproblemowo. W Rumi również bez większych korków. W Redzie natomiast zwalniamy zdecydowanie na Puckiej. W Wejherowie tłoczniej na 218, jadąc od strony Parku Majkowskiego, gęściej także na Zamostnej w kierunku Bolszewa. Wyjeżdżamy z Wejherowa 468 i mamy tu większy ruch na Gościecińskiej Górce, ale dalej przez Strzebilino jedziemy bez większych problemów. Wyjeżdżamy teraz na trasę Kaszubską i sprawnie docieramy do Lęborka. A tutaj zdecydowanie więcej samochodów spotkamy na rondzie Solidarności. Jeśli jedziecie dalej nad morze, to w Łebie bez utrudnień. Wracamy jeszcze na 216 i tutaj w okolicy Rekowa Górnego zwalniamy. Trwają tu prace drogowe. Do Pucka jedziemy dalej już bez większych spowolnień, a podróż z Redy zajmie nam około 30 minut. W samym Pucku wolniej przejedziemy Wejherowską i Halera. We Władysławowie natomiast spokojnie. Zaglądamy jeszcze do Krokowej, tutaj bez problemów, chociaż

0: Na 218 mamy zwolnienie na odcinku od Trzech Młynów aż do Świecina. Z Krokowej jedziemy 213 przez Żarnowiec, Wierzchucino, Słuchowo, Lublewko i Choczewo i na całej trasie bez problemów. Obwodnica Trójmiasta jest szóstka, jak najbardziej przejezdne, co jest oczywiście najbardziej pożądaną o tej porze wiadomością. Na koniec zaglądamy do Słupska. Tutaj porannego szczytu praktycznie nie widać. 213 do Siemianic jedziemy bez korków, a do Kobylnicy bez opóźnień w samej miejscowości. Natomiast na tej głównej drodze robi się jednak nieco gęściej i wszystko możliwe, że za sprawą prac drogowych. I to wszystko, jeśli chodzi o nasz przegląd drogowy, a następny już za godzinę. A teraz zapraszam na prognozę pogody.
1: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-wosków.pl.
0: Dzisiejszy dzień upłynie nam pod znakiem deszczu. W dzień zachmurzenie duże, miejscami całkowite, późnym popołudniem, wieczorem większe przejaśnienia. Natomiast no niestety przelotne opady deszczu w strefie nadmorskiej i lokalnie nawet możliwe burze, więc troszkę może zagrzmieć. 17 stopni tyle pokażą termometry w Dębkach, Władysławowie, Nachelu, Wejherowie, Luzinie i Gniewienie jedynie w Słupsku 18 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-wosków.pl.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Jesień zbliża się wielkimi krokami, a więc zaczynamy powoli kichać i prychać. Będzie pewnie sezon na grypę. Chciałem Was poinformować, że po przerwie do przychodni i aptek wracają bezpłatne szczepienia przeciw COVID-19. Jednak tej jesieni póki co największe zainteresowanie pacjentów budzi szczepionka profilaktyczna przeciw grypie. Ten COVID jakoś nam przeszedł, poszedł i już nie bardzo jesteśmy zainteresowani. Jednakże gdybyście mieli taką potrzebę, to można to zrobić, można się zaszczepić. W tym sezonie dostępne będą bezpłatne, zalecane szczepienia przeciwko COVID. Jedna będzie stosowana u osób od 12 roku życia, a druga dla młodszych dzieci. Jeżeli chodzi o sytuację ze szczepionkami przeciwko grypie, to niektórzy mogą trzymać takowe za darmo. Kto? Dzieci i młodzież od ukończenia 6 miesiąca życia do ukończenia 18 lat, osoby starsze w wieku 65 lat i więcej, kobiety w ciąży i w okresie połogu. To są grupy, które otrzymują 100% refundacji na szczepionkę przeciwko grypie. Pozostałe grupy 50% refundacji, dorośli w wieku od 18 do 64 lat płacą około 26-28 zł za dawkę. Dorośli w wieku 60+ jest też dostępna z częściową refundacją. Niezbędna jest recepta wystawiona przez lekarza lub uprawnionego farmaceutę. To co? Może warto się zaszczepić, bo sezon grypowy przed nami.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki

0: Temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
3: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
4: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
5: Reklama.
6: Okno na kulturę.
7: Jeśli ktoś jeszcze zastanawia się, jak spędzić najbliższą sobotę, podpowiadamy, nie trzeba będzie daleko szukać. Witamy na antenie Radia Nord FM, rozpoczynamy Okno na kulturę, a przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. W sobotę 19 września Choczewko zaprasza na Dzień Ziemniaka. Impreza rozpocznie się o 14 na placu przed Świetlicą Wiejską i będzie trwała do późnego wieczora. Organizatorzy stawiają na połączenie kaszubskiej tradycji, muzyki, humoru i rodzinnej zabawy. Na scenie jako pierwszy pojawi się kabaret Kaszubski, a ma teaser Noga, więc będzie wesoło, a o 15.15 rozpocznie się występ kapeli kaszubskiej Folk Band. W programie znalazło się także miejsce dla zespołu Półserio, a później na scenie wystąpi Weronika Korthals z zespołem. Sama scena to jednak nie wszystko, jak zapewniają organizatorzy, bo na uczestników czekają przygotowane konkurencje, strefa militarna, a dla najmłodszych oczywiście dmuchańce. Będą też stoiska gastronomiczne, więc tytułowy ziemniak będzie miał okazję wystąpić nie tylko w nazwie imprezy. Wieczorem wydarzenie zmieni się w taneczne spotkanie. Od 19.30 do 22.30 będzie można bawić się przy muzyce z DJ-em, natomiast o 21.00 zaplanowano fire show. Wszystko odbywać się będzie pod hasłem smacznie, ludowo i na wesoło. A tydzień później propozycja specjalnie dla tych, którzy zamiast sceny muzycznej wybiorą historię. W sobotę 26 września w Helu odbędzie się 12. już edycja wydarzenia 32 dni obrony Helu, artylerzyści Przybyszewskiego. Program rozpocznie się o 11.30 od strefy września 39, gdzie zobaczyć będzie można historyczne dioramy i wyposażenie. O 12.00 zaplanowano prelekcję Obrona Wybrzeża 1939, a godzinę później prezentację SHR Bateria Motorowa Artylerii Przeciwlotniczej. Najważniejszym punktem będzie inscenizacja historyczna, która rozpocznie się o godzinie 14.00. Jak informują organizatorzy, to wydarzenie pozwoli spojrzeć na historię obrony Helu nie tylko przez pryzmat dat i nazw. Rekonstruktorzy pokażą umundurowanie, wyposażenie oraz realia służby żołnierzy, którzy we wrześniu 1939 roku bronili polskiego wybrzeża. Jeśli więc szukacie pomysłu na najbliższe dni, warto mieć te wydarzenia na uwadze. Jedno jest pewne, w regionie atrakcji nie zabraknie i okazji oczywiście, żeby wyjść z domu i spędzić miło czas. A my z następnymi informacjami kulturalnymi na antenie Radia Nord FM wracamy jeszcze dziś o 12.45. Słyszymy się, cześć!

0: Przeglądam ten internet i czasami to, co czytam, nie wierzę. Myślałem, że do tej pory to już tak właśnie było, a okazuje się, że jednak nie. O czym mówię? Konwent Marszałków Województw RP ma pomysł. Chce stworzyć system wspierania transportu rowerowego, ale o charakterze ogólnokrajowym, tak aby we wszystkich miastach obowiązywały jednolite zasady i tak, aby tworzyły one naprawdę daleko idące ułatwienia dla rowerzystów. Ja zawsze myślałem, że to jest tak, że są ustalenia dla całej Polski i wszyscy po prostu robią tak, jak to jest ustalone. Szacuje się, że w Polsce może być nawet 20 milionów rowerów, to prawie tyle, co zarejestrowanych aut. Taka liczba nie powinna dziwić, w końcu cyklistów widać praktycznie na każdym kroku. To popularna forma transportu, szczególnie patrząc na cenę paliw. W tej chwili myślę, że tych rowerów będzie dwa razy więcej za chwilę, czy jesień, czy zima. Będziemy rowerami dojeżdżać do pracy, jak paliwo wystrzeli i będzie kosztowało ponad 10 zł. No ale tak jak wspomniałem na początku, myślałem, że taki właśnie system wspierania transportu rowerowego to już dawno istnieje, a tu się okazuje, że każde miasto sobie rzepkę skrobie i wymyśla sobie, jak to by chciało tym rowerzystom ułatwić tą jazdę, a teraz wszyscy ci marszałkowie się zebrali i mówią, nie no, stwórzmy coś jednolitego. Fajnie by było.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
0: Reklama.
3: Premier o niepokojącym scenariuszu rosyjskich działań. Zarzuty za nadużycia w szpitalu w Garwolinie dla 7 osób. Naukowcy o zbawiennych dla mózgu skutkach czytania dla przyjemności. Miriam Lipińska. Jesień i zima będą krytyczne, a główną rolę w rosyjskich atakach odegrają drony odrzutowe. Premier Donald Tusk nakreślił wczoraj w Sejmie scenariusz, jaki Rosja ma realizować w najbliższych miesiącach. Jest w nim mowa także o hybrydowych uderzeniach dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. Drony odrzutowe zmieniły obraz wojny na Ukrainie i zwiększyły zagrożenie, mówił premier.
4: Poruszające się bez porównania większą prędkością i działające na dużej wysokości, zanim spadną, uderzą w cel i nie ma co ukrywać. Dotyczy to nie tylko Ukrainy, ale generalnie mało kto jest przygotowany w tej chwili na skuteczne przeciwdziałanie akcjom tego typu dronów.
3: Szef rządu dodał, że scenariusz rozwoju sytuacji powstał w oparciu o informacje wywiadowcze polskich, amerykańskich i ukraińskich służb. Według tych prognoz celem Rosji jest zniszczenie ukraińskiej gospodarki i logistyki. Możliwe są też ataki na przejścia graniczne, zwłaszcza z Polską, bo tędy dociera na Ukrainę pomoc. 7 osób z zarzutami w związku z nadużyciami w szpitalu mazowieckim w Garwolinie. To 4 osoby z zarządu placówki i 3 lekarzy. Zarzuty dotyczą wyrządzenia szpitalowi szkody na ponad 730 tysięcy złotych. Chodzi m.in. o wypłaty wynagrodzeń 3 lekarzom za świadczenia medyczne, które nie zostały zrealizowane. Podejrzani dostali dozór policyjny, mają też wpłacić poręczenia majątkowe. Dwaj mężczyźni zatrzymani w związku ze środową poważną awarią systemu sterowania ruchem kolejowym w Katowicach zostaną dziś przesłuchani w prokuraturze, mówi prokurator Dawid Szulik z prokuratury Katowice Południe.
5: Zostaną im ogłoszone zarzuty oraz zostanie podjęta decyzja w przedmiocie środków zapobiegawczych.
3: Zatrzymani byli już karani za przestępstwa przeciwko mieniu. Śledztwo dotyczy zamachu na urządzenia infrastruktury, grozi za to do 8 lat więzienia. Wskutek awarii na stacji Katowice opóźnionych zostało w sumie kilkaset pociągów, a kilkadziesiąt odwołanych. Komisja Europejska przedstawiła założenia Kids Act, czyli projektu ograniczającego dzieciom możliwość korzystania z

0: mediów społecznościowych. A zgodnie z propozycją, dzieci poniżej 13 roku życia nie będą miały do nich dostępu, a konto na platformach społecznościowych będą mogły założyć dopiero w 15 urodziny. To ważna ustawa w kontekście bezpieczeństwa dzieci w sieci, mówi szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
1: Zbyt wiele dzieci styka się za szybko ze światem internetowym. Mogą stać się tam ofiarami oszustów i przestępców seksualnych.
0: Kids Act wprowadza także wymóg weryfikacji wieku przy pomocy certyfikowanych przez Unię Europejską narzędzi. Komisja zapowiedziała także walkę z algorytmami, które powodują u dzieci uzależnienia od internetowych treści. Czytanie dla przyjemności ma zbawienny wpływ na mózg. Poprawia pamięć, empatię, zmniejsza stres, poczucie samotności, ale też zmniejsza ryzyko demencji, twierdzą naukowcy z Uniwersytetu w Cambridge. Rodzaj lektury nie ma tu znaczenia, ważne, by czytać regularnie i dla przyjemności, bo wtedy czytamy częściej i dłużej.
2: Na regionalny serwis informacyjny w Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Policjanci prewencji z Wejherowa w ciągu 2 dni zatrzymali na terenie miasta 4 osoby posiadające środki narkotyczne. Do zatrzymań doszło podczas prowadzonych przez funkcjonariuszy interwencji i działań patrolowych. Do pierwszych 2 zatrzymań doszło 15 września. Podczas jednej z interwencji na terenie Wejherowa policjanci zatrzymali obcokrajowca, przy którym ujawnili niewielką ilość marihuany. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Tego samego dnia w godzinach popołudniowych funkcjonariusze zatrzymali kolejnego mężczyznę. Policjanci ujawnili przy nim aluminiowe zawiniątko z zawartością substancji, która została zabezpieczona do dalszych badań. Mężczyzna również został zatrzymany i osadzony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Kolejne 2 zatrzymania miały miejsce 16 września w godzinach wieczornych na terenie miasta. Policjanci zatrzymali mieszkańca gminy Wejherowo, przy którym ujawnili niewielką ilość białej substancji w postaci kryształów posiadającej cechy mefedronu. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony. Następnie funkcjonariusze zatrzymali kolejnego mężczyznę, przy którym ujawnili amfetaminę w niewielkiej ilości. On również trafił do tego samego pomieszczenia. 2 osoby zostały już przesłuchane i usłyszały zarzuty posiadania środków odurzających. Kolejne 2 osoby zostaną już niebawem przesłuchane i także usłyszą zarzuty w najbliższym czasie za posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. Grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Remont ulic Wojska Polskiego i Leśnej w Łebie zostanie wznowiony 1 października. Prace zostały wstrzymane na czas sezonu turystycznego, żeby ograniczyć utrudnienia w okresie największego ruchu.
3: Na czas sezonu wstrzymaliśmy pracę ze względu na to, że to jedna z głównych ulic w naszym mieście. Też tam dużo osób ma swoje działalności gospodarcze i wiedzieliśmy, że to jest dla nich bardzo ważne, żeby w tym sezonie zarobić pieniądze. Wracamy 1 października. Pierwsza data miała być od połowy września, ale po spotkaniu z wykonawcą. Chcieliśmy wyjść naprzeciw właśnie mieszkańcom, też jeszcze naszym gościom i turystom, którzy przejeżdżają przez tą ulicę. Też zmieniliśmy termin na 1 października, żeby jeszcze ten wrzesień zostawić taki wolny.
2: Mówi Agnieszka Derba, burmistrz miasta Łeba. Remont obejmuje również ulicę Leśną, gdzie zakres inwestycji ma zostać rozszerzony. W ramach prac zaplanowano m.in. drugą stronę chodnika, dalszy montaż oświetlenia oraz rondo na połączeniu ulic Nadmorskiej, Wojska Polskiego i Leśnej. Przy Leśnej mają powstać także miejsca dla food trucków i przestrzeń związana z gastronomią.
3: W takiej miejscowości jak Łeba każda inwestycja jest ważna i dla turystów, i dla naszych mieszkańców. Czy to jest główne wejście na plażę, czy to są ulice na osiedlach, gdzie też przyjeżdżają do nas gości, turyści, bo i ci, którzy wynajmują, to chcą zapewnić jak najlepsze warunki dojazdu dla swoich gości w Czasowiczów i nasi turyści też takich oczekują, a wiemy, że standardy się zmieniają, oczekiwania się zmieniają, tak więc każda inwestycja, która prowadzi do zmian infrastruktury na lepsze, jest bardzo ważna.
2: Dodała burmistrz Derba. Całość prac przy ulicach Wojska Polskiego i Leśnej ma zakończyć się do 30 kwietnia 2027 roku. Po wakacyjnej przerwie obradowała Powiatowa Rada Rynku Pracy w Słupsku. Podczas spotkania w starostwie omawiano aktualną sytuację na rynku pracy w mieście i powiecie słupskim. Członkowie rady rozmawiali także o najważniejszych wyzwaniach związanych z aktywizacją zawodową mieszkańców oraz o możliwościach wspierania lokalnego zatrudnienia. Jednym z punktów posiedzenia było również opiniowanie wniosków dotyczących środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Pieniądze z tego programu mogą być przeznaczone m.in. na podnoszenie kwalifikacji pracowników i pracodawców. Powiatowa Rada Rynku Pracy pełni funkcję opiniodawczo-doradczą starosty i zajmuje się m.in. sprawami związanymi z zatrudnieniem, aktywizacją zawodową oraz rozwojem lokalnego rynku pracy. Policjanci z Wejherowa prowadzą poszukiwania 31-letniego Krzysztofa Kraszewskiego.

0: mieszkańca Gościecina. Jego zaginięcie zgłosiła rodzina. Mężczyzna wyszedł z domu 13 września około 18 i do tej pory nie wrócił ani nie skontaktował się z bliskimi. Z ustaleń wynika, że 31-latek wyszedł na spacer i miał wrócić po krótkim czasie. Tak się jednak nie stało. Od momentu wyjścia jego miejsce pobytu pozostaje nieznane. Krzysztof Kraszewski ma około 180 cm wzrostu, krępą budowę ciała, krótkie ciemne włosy i brązowe oczy. W chwili zaginięcia był ubrany w czarną bluzę, czarne spodnie dresowe oraz biało-czarne buty marki Nike. Znakiem szczególnym mężczyzny jest tatuaż przedstawiający lwa na lewym ramieniu oraz blizna nad lewym okiem. Policja apeluje do wszystkich osób, które widziały Krzysztofa Kraszewskiego lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca jego pobytu o pilny kontakt. Zdjęcie poszukiwanego znajdziecie na portalu nadmorski24.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-wosków.pl.
0: Kolejny chmurny i niezbyt ciepły poranek mamy za sobą i kolejny chmurny i niezbyt ciepły dzień mamy przed sobą. Na termometrach dzisiaj max zobaczymy 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Wejherowie, Redzierumi, a także Gniewinie i Luzinie, a 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie i Słupsku. Na barometrach 1009 hektopaskali zachmurzenie dość intensywne, od samego rana się utrzymuje, to trzeba przyznać. Dodatkowo z tych chmur mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a w pasie nadmorskim może nam dzisiaj również zagrzmieć.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-wosków.pl.
2: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Arkadiusz Mieńczewski, muzycznie witam i pozdrawiam. Już za chwilę zajrzymy do historii 18 września, ale na początek skandal. Ed Sheeran stanął w centrum tego skandalu po wypowiedzi Macklemora w sprawie konfliktu w Strefie Gazy. Organizatorzy trasy koncertowej Sheerana odsunęli rapera z dalszych występów. Niedługo później kolejne zespoły postanowiły zakończyć współpracę z artystą, ale fani też okazali swój sprzeciw. Ed Sheeran stracił ponad 200 tysięcy obserwujących. No myślę, że dla tego artysty to 200 tysięcy obserwujących na Instagramie to jest sporo. Chodzi o wolność wypowiedzi. Chodzi o to, żeby nikt nie pozwolił nikomu zabraniać wypowiadać się na ważne tematy podczas na przykład koncertu czy podczas trasy koncertowej. To właśnie z tego powodu artysta znany z hitu Perfect znalazł się w ogniu krytyki. Niedługo po tym, jak informacja o odsunięciu Macklemora od trasy koncertowej obiegła media, fani również zaczęli wyrażać swój sprzeciw wobec tej decyzji. No i z suportowania muzyka również zrezygnowali inni artyści. No i teraz Ed Sheeran musi stawać do koncertu sam. No chyba, że znajdzie sobie innych chętnych, którzy będą mieli gdzieś, czy ktoś kogoś wyrzuci i po prostu będą chcieli wystąpić przed jego koncertem. A już za chwilę, tak jak wspomniałem, historia muzyczna dzisiejszego dnia, czyli 18 września. Zapraszam.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: Reklama.

0: kto urodził się 18 września i co wydarzyło się tego dnia w muzyce. W roku 1933 w Radomiu urodził się Jerzy Połomski, piosenkarz popularny w latach 60. i 70., bo z dziewczynami cała sala śpiewa z nami. To właśnie jego hity. W roku 1970 w Londynie w wieku 27 lat zmarł Jimi Hendrix, gitarzysta, wokalista uznawany za jednego z największych muzyków rockowych wszechczasów. W roku 1983 podczas wywiadu dla stacji MTV muzycy rockowej grupy Kiss pojawili się po raz pierwszy publicznie bez charakteryzacji. A w roku 2004 Britney Spears i Kevin Federline, tancerz, raper i model w jednej osobie, pobrali się podczas prywatnej ceremonii w Los Angeles. Był to drugi ślub wokalistki w tym samym roku. W styczniu Britney na 55 godzin związała się z Jasonem Alexandrem, po czym szybko się rozwiodła. Federline wcześniej był związany z aktorką Shar Jackson, z którą miał dwie córki. Spears i Federline rozwiedli się po 2 latach. Ta Britney Spears, taka niestabilna kobieta, tak mi się wydaje. To krótka historia 18 września.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka ZOO. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
5: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
0: Reklama.
6: Dziewiąta 9:30 na zegarach, Michał Jarosz przy mikrofonie. Czas po raz trzeci i ostatni już w te przedpołudnie sprawdzić, jak wygląda sytuacja drogowa. Zaczniemy od Kobylnicy. Niestety tutaj się nie uspokoiło. Dalej roboty drogowe kierowcom dają w kości na ulicy Głównej i choć jakby ten korek jest odrobinę mniejszy niż było to na przykład już 7:30, to niestety dalej w tym miejscu występuje. Oby jak najszybciej się sytuacja zaczęła poprawiać, niech się roboty drogowe jak najszybciej skończą, no ale wiadomo, trzeba to zrobić w końcu. W samym Słupsku tutaj chyba największy ruch w tym momencie utrzymuje się na skrzyżowaniu Garncarska, Wiejska, Gdańska oraz ulica Sierpinka. Poza tym całkiem nieźle ten Słupsk się drogowo prezentuje. Do Lęborka także dojedziemy bez napotykania żadnych korków i bez opóźnień. W Lęborku bardzo można się łatwo spodziewać tego, co się dzieje. No i będziecie pewnie mieli rację, bo Rondo Solidarności i wpadające do niego ulice to jest ta część miasta, która najbardziej się korkuje o tej porze. Do Wejherowa dalej można już bez problemu dojechać. W samym Wejherowie jedynie odrobinę się zapychają przejazdy kolejowe. Czy kogoś to dziwi? No myślę, że nie. Ale dobrze wszyscy wiemy, z przejazdami kolejowymi to są takie chwilowe utrudnienia. Pociąg sobie pojedzie, sytuacja się uspokaja. W Redzie roboty drogowe przez duże R, konkretnie na ulicy Puckiej na granicy miasta, w tym momencie sprawiają, że ruch na ulicy Puckiej toczy się ślamazarnym tempem. No niestety. W Rumi dość dobrze dzisiaj wygląda sytuacja. O dziwo, chyba Rumia z całego Małego Trójmiasta Kaszubskiego najlepiej o tej porze się prezentuje. Gdynia też nie ma za bardzo na co narzekać. Ruch w praktycznie całym mieście już po porannych godzinach szczytu wraca do swojego takiego normalnego stanu. Śródmieście, akurat tutaj to od rana przejezdne, no ale niestety mamy zdarzenie drogowe konkretnie na skrzyżowaniu Lotników Wielkopolska. Ruch tutaj się nam zagęścił z uwagi na to dość znacznie. Na szczęście na Trójmiejskie

0: obwodnicę, żadnych zdarzeń drogowych, nie mamy żadnych robót drogowych, nie mamy, także obwodnicą przejedziecie bez żadnych opóźnień, bez utrudnień i bez testowania pokładów własnej cierpliwości i oby jak najmniej korków dzisiaj już było.
1: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
0: Temperatura dzisiaj będzie umiarkowana i zresztą cała pogoda dzisiaj jest taka umiarkowana. Od samego rana towarzyszy nam dość intensywne zachmurzenie. Mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, ale pojawią się po południu także solidne przejaśnienia. Na termometrach max 17 stopni. Dziś zobaczymy w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Wejherowie, Radzie, Rumi, Gnieminie, Luzinie, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach około 1009 hektopaskali. Wiatr utrzymuje się umiarkowany. W ciągu dnia może dzisiaj również pogrzmieć.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
2: Śniadanie z Norda FM.

za moment weekend to do kina albo na film Resident Evil 2026, nowy kinowy robot, który możecie zobaczyć w ten weekend. Obraz odchodzi od adaptowania historii znanych bohaterów gier i skupia się na nowej postaci. Głównym bohaterem jest Brian, kurier medyczny, który w wyniku awarii w laboratorium korporacji Umbrella zostaje uwięziony w opanowanym przez zainfekowanych Raccoon City. Film stawia na duszny, mroczny klimat grozy, skupiając się na czystym wymiarze przetrwania i walce z czasem. Resident Evil, przypomnę dla wszystkich tych, którzy również grają w tę grę, pojawił się po raz 9 pod koniec lutego tego roku jako gra, a teraz można wybrać się na film. Jeszcze jedna propozycja, a tym razem polski film Powiedz mi, co czujesz, kameralny, duszny i pełen emocji, polski dramat obyczajowy z elementami romansu. Akcja skupia się na relacji dwójki 20-letnich warszawskich artystów z zupełnie różnych światów społecznych. Patryk, początkujący malarz pochodzący z ubogiej wiejskiej rodziny, próbuje bez powodzenia przebić się w świecie sztuki. Pewnego dnia trafia

0: na nieszablonowy projekt artystyczny Skup Łez, stworzony przez Marię, dziewczynę z zamożnego domu. No i tak zaczyna się ta historia. Jeżeli macie ochotę na coś kameralnego, to powiedz mi, co czujesz, a jak macie ochotę na film z rozmachem, na którym będziecie się pewnie bali, to Resident Evil wersja 2026.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza. Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
3: Reklama.

0: Chciałbym jeszcze przez moment zostać w temacie filmowym. John Rambo, czy wy kojarzycie? To film, który zdobył kiedyś ogromną popularność. W roku 72 ukazała się najpierw powieść Rambo Pierwsza Krew, opowiadająca o weteranie wojny w Wietnamie, który po powrocie ze Stanów Zjednoczonych nie potrafi odnaleźć się w normalnym życiu. Sylvester Stallone zagrał tam główną rolę, właśnie był Johnem Rambo. No i muszę wam powiedzieć, że w Polsce jest dwóch mężczyzn, którzy mają na imię Rambo, bo ktoś sobie z rodziców wymyślił, pewnie oglądając film, że da dziecku na imię Rambo i w Polsce według danych rejestru PESEL jest takich dwóch właśnie mężczyzn. Ciekawe, czy jak przychodzą, to mówią, jak masz na imię Rambo, mam na imię, pięknie masz na imię, to nazwisko właściwie fikcyjnego bohatera kina akcji, bo on miał na imię John, na nazwisko miał Rambo, ale ktoś sobie wymyślił, że da swojemu synowi na imię Rambo i też będzie taki piękny i wyjątkowy. A wiecie, skąd wzięła się w ogóle nazwa, czy też nazwisko Rambo? Kiedy David Morrell pracował nad powieścią, jego żona podobno wróciła do domu z jabłkami kupionymi na przydrożnym stoisku w Pensylwanii. Jedno z nich pochodziło z odmiany Rambo. Pisarz spróbował owocu, zapytał o jego nazwę i właśnie wtedy miał znaleźć nazwisko dla swojego bohatera, John Rambo. No to pozdrawiam wszystkich dwóch panów, którzy mają właśnie tak na imię. Rambo, to brzmi dumnie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
2: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
0: Reklama.
3: Koniec operacji polskiego lotnictwa. Myśliwce wróciły do baz. Sejm wybierze nowego wicemarszałka, kandydatów jest dwóch. ZUS wypłaca już świadczenia jednopłciowym małżeństwom. Miriam Lipińska. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wznowiły operacje lotnicze, wstrzymane czasowo dziś rano w związku z poderwaniem przez Polskę myśliwców. Rosja po raz kolejny zaatakowała Ukrainę. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych zaznaczyło w komunikacie, że zakończone już operowanie wojskowego lotnictwa miało charakter prewencyjny i dodało, że nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. A wczoraj w związku z rosyjskimi atakami na zachodnią Ukrainę i realnym zagrożeniem atakiem z powietrza syreny alarmowe zawyły na Podkarpaciu i w całej Lubelszczyźnie. Po raz pierwszy w samym środku dnia były ewakuacje, emocje i duży lęk.
4: W 120 budynkach zarządzono ewakuacje, to były szkoły, to były uniwersytety, to były większe miejsca pracy czy urzędy.
5: Młodzież mieliśmy właśnie w piwnicach przy hali sportowej, z tą młodzieżą przebywaliśmy, monitorowaliśmy, co będzie dalej.
6: Dla mnie to było, stresowałam się bardzo. Strach o to, że może się zacząć wojna i to wszystko.
5: Niektóre dziewczyny bardzo, bardzo się dopytywały i było widać takie poddenerwowanie u tych dzieci, nie?
3: Mówili wojewoda lubelski, uczniowie i nauczyciel z jednej ze szkół we Włodawie i burmistrz tego miasteczka Wiesław Muszyński. Burza, po słowach prezydenta podczas wystąpienia we Włodawie przy okazji 87. rocznicy ataku Rosji na Polskę w 1939 roku. Karol Nawrocki powiedział, że tu cytat: jesteśmy narodem, który może utracić terytorium, ale nigdy nie stracimy duszy. Możemy oddać terytorium, ale nigdy nie oddamy naszej ojczyzny. Na wypowiedź głowy państwa błyskawicznie zareagował premier. Panie prezydencie, proponuję skasować ten wpis. Nie zamierzamy oddać ani skrawka terytorium, napisał Donald Tusk. Prezydent w odpowiedzi stwierdził m.in., że 87 lat temu straciliśmy terytorium, ale nie straciliśmy ojczyzny. I zasugerował premierowi, żeby zamiast surfować w internecie, zajął się jego projektem ustawy o obniżeniu cen paliw, nazwanym w skrócie PKN, czyli paliwo kosztuje normalnie, mówi szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.
7: Proponujemy pełne zwolnienie sprzedaży detalicznej paliw z podatku od sprzedaży detalicznej. Propozycja odnowienia możliwości elastycznego obniżenia stawek akcyzy przez ministra finansów. Ustawowy limit marż.
3: A dziś w Sejmie głosowanie nad rządowym projektem ustawy wprowadzającej nowy podatek od zysków spółek paliwowych. Rząd zapowiada, że jeśli prezydent ustawę podpisze, to wpływy z nowego podatku sfinansują przewrócenie pakietu CPN. A na trwającym posiedzeniu posłowie wybiorą też nowego wicemarszałka Sejmu. Kandydatów jest dwóch, do niedawna partyjnych kolegów. To Marcin Ociepa z PiSu i Marcin Horała, zgłoszony przez Rozwój Plus. ZUS wypłaca już pierwsze zasiłki opiekuńcze dla małżeństw jednopłciowych.

0: poinformowała szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 23 sierpnia obowiązuje rozporządzenie pozwalające na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Dzięki niej osobom tworzącym takie związki mają przysługiwać takie same prawa jak małżeństwom dwupłciowym zawartym w Polsce. A trwają rozmowy z resortem finansów na temat nadania małżeństwom jednopłciowym także m.in. możliwości wspólnego rozliczania podatku PIT.
1: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Jak powinna wyglądać Reda za 10 lat? O tym będą rozmawiać młodzi mieszkańcy miasta podczas pierwszych obrad okrągłego stołu pod hasłem Reda, w której chce się być. Przy jednym stole zasiądą młodzieżowi radni, przedstawiciele władz miasta, radni Rady Miejskiej oraz osoby zaangażowane w rozwój Redy. Tematem rozmów będą m.in. przestrzeń miejska, sport, kultura, czas wolny i potrzeby młodzieży. Organizatorzy podkreślają, że spotkanie ma być czymś więcej niż tylko możliwością wyrażania opinii. Chodzi o wypracowanie konkretnych pomysłów, które w przyszłości mogą mieć wpływ na kierunek rozwoju miasta. Jak mówi zastępca burmistrza Redy Jakub Pilarski, jeśli mówimy, że młodzi są częścią naszego miasta, to powinni mieć nie tylko prawo do wyrażania opinii, ale również realną możliwość wpływania na to, jak Reda będzie wyglądała za 10 lat. Spotkanie odbędzie się 23 września w Fabryce Kultury i będzie jednym z kluczowych elementów projektu Miasto Przyszłości Reda 2036. Głos młodzieży, który zmienia decyzję. W Lęborku odbyły się obchody Dnia Sybiraka. Przy pomniku zesłańców Sybiru spotkali się Sybiracy, ich potomkowie, przedstawiciele samorządu, wojska, służb mundurowych, szkół i organizacji społecznych. Uroczystość odbyła się 17 września w 87. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę. Uczestnicy oddali hołd osobom poległym, zamordowanym więźniom i zesłanym w głąb Związku Radzieckiego. Obchody rozpoczęły się od odśpiewania hymnu państwowego oraz hymnu Sybiraków. Przy pomniku odczytano apel pamięci, po którym zabrzmiała salwa honorowa i sygnał Wojska Polskiego. W imieniu Sybiraków głos zabrała Zofia Bladowska, a jej słowo odczytała Gabriela Bibliw. Przypomniano również historię wystawy w hołdzie zesłańcom Sybiru oraz pomnika, które powstały 20 lat temu. Na wystawie zachowano nazwiska 67 wczesnych Sybiraków, obecnie żyje ich 11, a w tym roku zmarło troje: Maria Milanowska, Stanisława Naczki, Marian Siejka. Kulminacją uroczystości było złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy tablicy upamiętniającej w Alei Sybiraków. Podczas obchodów podkreślano znaczenie przekazywania historii zesłań kolejnym pokoleniom. Światowy Dzień Sybiraka przypada 17 września i upamiętnia rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku. Święto zostało ustanowione uchwałą Sejmu w 2013 roku. W całym kraju tego dnia przypomniane są losy Polaków, którzy w wyniku sowieckiej agresji zostali poddani represjom, deportacjom i prześladowaniom. W Słupsku uczczono 87. rocznicę agresji Związku Radzieckiego na Polskę oraz Dzień Sybiraka. Uroczystości odbyły się pod Krzyżem Katyńskim na Starym Cmentarzu. W obchodach uczestniczyli mieszkańcy, przedstawiciele władz miasta, delegacje oraz poczty sztandarowe. Uroczystość rozpoczęła się w samo południe od wspólnego odśpiewania hymnu państwowego. Podczas okolicznościowych przemówień przypomniano wydarzenia z 17 września 1939 roku, kiedy Armia Czerwona wkroczyła na terytorium Polski. Wspomniano także losy Polaków, którzy w kolejnych latach padli ofiarą sowieckiej represji, deportacji i zsyłek na Sybir. Ważnym punktem obchodów był apel pamięci, po którym oddano salwę honorową. Na zakończenie przedstawiciele władz, organizacji i instytucji złożyli pod Krzyżem Katyńskim kwiat oraz zapalili znicze. Uroczystość była okazją do oddania hołdu wszystkim ofiarom sowieckiego terroru i przypomnienia jednej z najtragiczniejszych kart w historii Polski. Dzielnicowa z Komisariatu Policji w Gniewinie spotkała się z dziećmi i uczniami z zespołu szkolno-przedszkolnego w Ciekocinie. Spotkanie to było okazją do przypomnienia zasad bezpieczeństwa dostosowanych do wieku uczestników w ramach akcji Bezpieczna Droga do Szkoły. Policjantka rozmawiała z dziećmi od grup przedszkolnych po uczniów klas ósmych. Najmłodsi przypomnieli sobie podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz podczas przebywania w miejscach publicznych. Ważnym elementem spotkania było również przypomnienie numerów alarmowych i zasad właściwego korzystania z pomocy służb. Z uczniami klas piątych do ósmych policjantka poruszała przede wszystkim temat hulajnóg elektrycznych. Omówiła obowiązujące zasady dotyczące korzystania z tego środka transportu, obowiązki młodych użytkowników oraz konsekwencje nieprzestrzegania przepisów. Spotkanie było także okazją do rozmowy o tym, jak odpowiedzialne zachowanie własne i właściwa reakcja w sytuacji zagrożenia wpływają na bezpieczeństwo nie tylko nas samych, ale również innych osób.
2: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-wosków.pl.

0: Jakąś kurtkę dzisiaj dobrze ze sobą zabrać, bo upału mieć nie będziemy. Maksymalnie 17 stopni Celsjusza dziś na termometrach. Zobaczymy w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Wejherowie, Redzierumi, Gniewinie, Luzinie, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Jest w ciągu dnia spora szansa na przelotne opady deszczu, a ma z czego padać. Od samego rana utrzymuje się nam intensywne zachmurzenie. W pasie nadmorskim może dzisiaj również pogrzmieć. Wiatr przeważnie umiarkowany, raz mocniejszy, raz słabszy, ale raczej właśnie umiarkowany.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-wosków.pl.
2: Norda FM.

0: Arkadiusz Mieńczewski, piątek, weekend przed nami. Trzeba zajrzeć i zobaczyć, czy pogoda będzie nam sprzyjać podczas na przykład weekendowych wypadów na grzyby albo na ryby. No i piątek, dzisiejszy dzień całkiem niezły, z temperaturami od 19 do 21 stopni. Taka będzie również sobota w większości kraju. W niedzielę już na północy delikatne ochłodzenie, ale jeszcze przyjemne 18-19 stopni. Na południu nieco lepiej, bo 20-21, ale te różnice są naprawdę niewielkie. No i cóż, nadejdzie ochłodzenie, gwałtowne ochłodzenie 21 września, kiedy do Europy z północy zacznie spływać powietrze pochodzenia polarnego. Ochłodzenie jako pierwsi odczują mieszkańcy pasa nadmorskiego, mówią synoptycy. A potem apogeum chłodnej fali nastąpi we wtorek 22 września. To właśnie wtedy nastąpi astronomiczne i kalendarzowe przejście w okres jesienny, które zacznie się wyjątkowo niskimi wartościami na termometrach, gdzieniegdzie nawet 13-14 stopni, a w górach nawet 7. Ale jest jeszcze szansa na to, że przez kilka dni będzie cieplej, bo 23 i 24 września prognozowane jest delikatne wyhamowanie spadków temperatur i to przede wszystkim na zachodzie. Jednak wschód i południe pozostaną w strefie jesiennego chłodu. Szykujcie się na jesień, bo ona tak szybko przychodzi.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
0: Reklama.

0: Dzisiaj opowiem wam historię wielkiego pecha i pasażerów, i pilotów, którzy wracali z Sardynii i lecieli do Frankfurtu. Lotnisko we Frankfurcie ma ścisłą ciszę nocną, która obowiązuje od godziny 23 do 5 rano, ale jest jeszcze tak, że samoloty, które się spóźniają, mogą do północy wylądować, ale już jak północ wybije, to nie ma takiej w ogóle opcji. No i tak właśnie było z tym lotem, który wystartował. Piloci myśleli, że się wyrobią. No i gdy minęła północ, samolot był nieco ponad 300 metrów nad ziemią. Dokładnie w tym momencie piloci otrzymali komunikat z wieży kontroli, że nie mają zgody na lądowanie. Zabrakło więc dosłownie kilkunastu sekund. Piloci musieli skierować samolot na najbliższe otwarte lotnisko, którym okazał się port lotniczy w Kolonii, oddalony od Frankfurtu o 180 km. I tu oczywiście nie skończyły się przygody pasażerów, którzy musieli wsiąść w autobus, który odwiózł ich do Frankfurtu. Znaleźli się tam dopiero nad ranem. A tyle tyci brakowało, żeby wylądować. Ale ci Niemcy w tej wieży kontrolnej, nie, bo to północ, nie możecie wylądować. Lećcie sobie tam 180 km dalej i tam sobie lądujcie. Oj, tacy nieludzcy ci kontrolerzy.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
0: Reklama.
2: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. W sobotę 19 września w weekend Luźno rozegra mecz 9. kolejki 3. ligi. Zespół z Luźna na wyjeździe zmierzy się z Unią Swarzędz. Początek spotkania o godzinie 13. Weekend po 8 kolejkach zajmuje drugie miejsce w tabeli i ma na koncie 19 punktów. Luzinianie wygrali 6 spotkań, raz zremisowali i ponieśli jedną porażkę. Ich bilans bramkowy to 25 zdobytych i zaledwie 9 straconych goli. W ostatniej kolejce weekend pokazał ofensywną siłę, pokonując u siebie Grom Nowy Staw aż 5-1. Wcześniej drużyna z Luźna wygrała również z Gdanią Gdańsk 4-0. Znacznie niżej w tabeli znajduje się Unia Swarzędz. Gospodarze sobotniego spotkania zgromadzili dotąd 7 punktów i zajmują 15 miejsce. W poprzedniej kolejce Unia przegrała na wyjeździe z Polonią Środa Wielkopolska 3-4. Pozostajemy na Zielonej Murawie. Przed nami 8. kolejka pomorskiej 4. ligi. Najciekawiej zapowiada się niedzielne spotkanie w Wejherowie, gdzie gry w podejmie Pogoń Lęborg. Początek meczu o godzinie 14. Obie drużyny są w czołówce tabeli. Gry Wejherowo po 7 spotkaniach ma 15 punktów i zajmuje 5. miejsce. Zespół pozostaje w tym sezonie niepokonany. 4 mecze wygrali i 3 zremisowali. W poprzedniej kolejce Wejherowa nie pokonali na wyjeździe Doliny Sparanda Niepoględzie 3-0. Jeszcze wyżej jest Pogoń Lęborg. Lęborczanie zgromadzili 17 punktów, co daje im 3. miejsce. W 7 meczach odniesie 5 zwycięstw i dwukrotnie zremisowali. W ostatniej kolejce Pogoń wygrała na wyjeździe z Jaguarem Gdańsk 3-2. Ciekawie będzie również w Bożym Polu Wielkim. Sokół zmierzy się z KP Starogard Gdański. Gospodarze mają obecnie 11 punktów i zajmują 7. miejsce. W poprzedniej kolejce przegrali jednak ze Stolemem Gniewno 1-3. KP Starogard jest 8 i ma na koncie 10 punktów. Przed nami również mecz z udziałem Stolemu Gniewno, który w 8. kolejce zagra na wyjeździe z Kartuzją Kartuzy. Gniewnianie zajmują 15. miejsce z 3 punktami na koncie. Zwycięstwo nad Sokołem było dla nich dopiero pierwszą wygraną w tym sezonie. Natomiast gry w Słupsk podejmie Choniczanką 2 Chonice. Słupszczanie rozegrali dotąd 6 spotkań i pozostają niepokonani. Mają 1 zwycięstwo oraz 5 remisów, co daje im 8 punktów. W ostatniej kolejce zremisowali 1-1 z Powiślem Dzierżgoń. Mecz z Choniczanką 2 rozpocznie się w sobotę o godzinie 18. Zmieniamy dyscyplinę. Przed nami druga kolejka 1. ligi piłki ręcznej. W niedzielę Tytani Wejherowo zagrają przed własną publicznością z MKS-em albo Sphinx Grudziądz. Początek spotkania o godzinie 16 w hali powiatowego zespołu szkół nr 4 przy ulicy Sobieskiego 344. Rywal Tanów jest wymieniany w gronie kandydatów do walki o zwycięstwo w lidze. Grudziądzanie mocno wzmocnili skład przed sezonem, a w pierwszej kolejce potwierdzili swoje możliwości, pokonując Czersk 38-27. Tytani rozpoczęli rozgrywki od porażki z SMS-em ZPRP Kwidzyn. W tym spotkaniu problemem była przede wszystkim skuteczność rzutowa. W ostatnich dniach zespół pracował nad poprawą tego elementu. Liczy, że w niedzielę pokaże się z lepszej strony. Klub liczy również na wsparcie kibiców. Początek meczu Tytani Wejherowo Alba Sphinx Grudziądz w niedzielę o godzinie 16. Występ jest bezpłatny. To będzie

0: Początek intensywnego tygodnia dla wejherowskiej drużyny. Już w środę 23 września o godzinie 19 Tytani zagrają u siebie z OX System KPR Żukowo w finale Wojewódzkiego Pucharu Polski. Podczas niedzielnego spotkania będzie można także kupić kartę kibica KS Tytani Wejherowo. Kosztuje 120 zł i obowiązuje przez cały sezon. Na kolejny serwis sportowy zapraszam o godzinie 11.30.
1: Parasol dobrze dzisiaj ze sobą zabrać, bo przelotne opady deszczu w całym regionie mogą się pojawiać przez cały dzień. W pasie nadmorskim dodatkowo może zagrzmieć, a wszędzie nie będzie zbyt wysokich temperatur. Max 17 stopni dzisiaj na termometrach oglądać będziemy w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Wejherowie, Redzierumi, Gniewinie i Luzinie, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1009 hektopaskali, czyli umiarkowane ciśnienie, choć tutaj trzeba zaznaczyć, że ostatnio powolutku zaczyna nam ono iść w dół.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: wiecie, że na świecie jest takie miejsce, gdzie płacą za czytanie książek? Singapur rozpoczął 5-letni program, w którym płaci obywatelom za czytanie. Wystarczy 15 minut lektury dziennie, żeby zdobyć wirtualne monety wymienialne na gotówkę. Co prawda nie jest to zbyt duża gotówka, bo każde 15 minut wynagradzane jest 20 wirtualnymi monetami, a zebranie 1000 monet, co odpowiada 50 sesjom, pozwala wymienić je na 1 dolara singapurskiego, czyli niecałe 3 złote. Trzeba dużo czytać, żeby zdobyć dużo monet. Jednocześnie prowadzona jest taka akcja charytatywna. Tak, oni liczą, że uda im się zebrać 7,5 miliona minut czytania i przekazać na cele dobroczynne nawet 150 tysięcy dolarów singapurskich. Ja trzymam kciuki. Czytanie jest bardzo fajne. Lepsze jest czytanie niż scrollowanie. Pamiętajcie o tym. Warto czytać, bo czytanie jest i książki są fajne, szczególnie te papierowe. Ja zdecydowanie jestem za tym, żeby książkę dotknąć i ją czytać. To jest super sprawa. A jak dodatkowo płacą za to pieniądze, niewielkie, bo niewielkie. Ciekawe, jak oni to sprawdzają tam w tym Singapurze. Ja im napiszę, że przeczytałem dzisiaj pół godziny. A jak nie przeczytałem, to co? Oni i tak przyznają mi te monety wirtualne? No ciekawe, jaki mają system.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być

0: na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu. Zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Reklama.

0: Ja już wiem i oczywiście, że wam powiem, jaką pogodę przyniesie nam jesień i zima, bo jest najnowsza, długoterminowa prognoza pogody, mówiąca o tym, jak będą wyglądały na razie przynajmniej poszczególne miesiące. I październik. Październik, który nie przyniesie nam większych zmian, jeżeli chodzi o październikową pogodę, czyli będzie to klasyczna pogoda zarówno z przeciętnymi temperaturami, jak i umiarkowanymi opadami od 10 do 20 stopni. Ale już listopad i grudzień mają być podobno według synoptyków miesiącami ciepłymi, z średnimi temperaturami powyżej normy. Jeśli chodzi o opady, to mają być w normie, a styczeń znowu ma być taki, że będzie więcej opadów, a temperatura znowu ma być w takiej normie styczniowej. No, to grudzień i listopad raczej cieplejszy niż chłodniejszy, także może nie zmarzniemy. Chociaż synoptycy oczywiście zaznaczają, że od czasu do czasu pojawią się te elementy zimna, czyli śnieg, ale nawet jak się pojawi, to dosłownie na chwilę, a potem już wszystko będzie się topiło. Pozdrawiam was serdecznie przed weekendem, życzę udanego piątku, no i zróbcie coś wyjątkowego jak zwykle w weekend, czyli wypocznijcie, nabierzcie mocy, energii, tak żeby rozpocząć kolejny tydzień od poniedziałku. Ja również będę wam towarzyszył, będzie mi bardzo miło, jeżeli włączycie swoje radioodbiorniki o poranku i będziecie mnie słuchać. Za ten tydzień, za dzisiejszy poranek dziękuję. Zapraszam na kolejny od poniedziałku. Życzę udanego weekendu. Do usłyszenia. Pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: TRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza. Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
0: Reklama.
3: Spotkanie w wąskim gronie. Prezydent, szef MON, szef Sztabu Generalnego. Już nie tylko SMS-owe alerty, będą nowe sposoby ostrzegania. Posłowie wybrali nowego wicemarszałka Sejmu. Miriam Lipińska. Dziś rano, drugi dzień z rzędu, Polska poderwała swoje myśliwce w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Po zakończeniu operacji wojskowego lotnictwa, dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych przekazało, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, bezpieczeństwa kraju i przygotowania polskich systemów obrony na rosyjskie prowokacje. Ma dotyczyć spotkanie prezydenta z szefem MON i szefem Sztabu Generalnego. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz deklaruje pełną współpracę z prezydentem w tej sprawie.
4: Możemy się różnić. W wielu kwestiach się różnimy, ale oczywiście w sprawach kluczowych będziemy współpracować.
3: Tematem spotkania będzie też zapewne decyzja w sprawie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. O tym, że poczyniono wielkie postępy w tym kierunku, poinformował prezydent USA Donald Trump. W związku z rosnącą liczbą rosyjskich ataków przy granicy ukraińsko-polskiej, rząd pracuje nad nowymi sposobami ostrzegania. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski zapowiedział, że w ciągu kilku tygodni alerty RCB pojawią się już nie tylko w SMS-ach, ale również w aplikacji mObywatel. Dodał, że gdy zagrożenie minie, obywatele będą mogli sprawdzić, co się stało. Premier Donald Tusk jest dziś w Kijowie, ma rozmawiać z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim o sytuacji Ukrainy przed zimą, a także o możliwym kolejnym napływie Ukraińców do Polski, jeśli w wyniku rosyjskich ataków w środku zimy padną ukraińskie wodociągi i energetyka.
5: Na to musimy się przygotować. Mamy już dzisiaj inną sytuację, bo za naszymi plecami są sojusznicy, w tym Niemcy, którzy wtedy zachowywali się nieodpowiedzialnie, ci są największym wspierającym Ukrainy, zarówno w wymiarze finansowym, jak i też i humanitarnym. Nie jesteśmy sami, ale jednak pierwsza fala, jeżeli przypłynie do Europy, przypłynie do Polski.
3: Mówi wiceszef Sejmowej Komisji Obrony z Nowej Lewicy Andrzej Szejna. Na chwilę zaglądamy teraz do Sejmu. Nowym wicemarszałkiem Izby został Marcin Horała, zgłoszony przez Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Rosnące ceny paliw mogą wkrótce wymusić zmiany w wyglądzie pylonów, które nie są dostosowane do dwucyfrowych cen przed przecinkiem. Tymczasem według pesymistycznych prognoz, litr paliwa może przekroczyć 10 zł, a to oznacza, że zamiast 3 na pylonie powinny być 4 okienka. Jest też inne rozwiązanie. Tam, gdzie są 3 okienka na pylonie, trzeba będzie, mówiąc obrazowo, nieco odchudzić cyfry, tak żeby zmieściła się cena 10 zł i więcej. Kierowcy też mają swoje pomysły.
6: Przyjąć euro. Po prostu przestaniemy robić dziewiątki po przecinku.
7: Chcieli dołożyć kolejną elektroniczną cyferkę i tyle.
3: Według analityków w najbliższym czasie ceny paliw nadal będą rosnąć. Naukowcy odkryli pierwszy od ponad 100 lat nowy gatunek dzikiego kota. To znaleziony w lasach mglistych Boliwii Leopardus tilcayo. Jest mniejszy od przeciętnego kota domowego. Jego sierść jest jasnobrązowa, a tułów pokrywają duże, nieregularne, ciemnobrązowe lub czarne plamy w kształcie rozet.
8: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Wejherowski listonosz, znany ze swojego złotego roweru, potrzebuje wsparcia. Pan Wiesław wraz z żoną Krystyną znalazł się w bardzo trudnej sytuacji. Problemy zdrowotne pani Krysi zaczęły się około rok temu. W październiku ubiegłego roku przeszła dwie poważne operacje, po których przestała chodzić.

Od tego czasu porusza się wyłącznie na wózku inwalidzkim i wymaga stałej opieki. Jej stan dodatkowo komplikują inne choroby. Pani Krysia ma problemy kardiologiczne, jest po dwóch zawałach. Cierpi również na nadciśnienie, astmę i cukrzycę. Z czasem zaczęły pojawiać się także coraz większe problemy z mięśniami, sztywnością nóg i utrzymaniem równowagi. Uruchomiona została zbiórka pieniędzy. Zebrane środki mają zostać przeznaczone przede wszystkim na dalszą rehabilitację pani Krysi. Link do zbiórki znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Mieszkańcy Lęborka mogą otrzymać nawet 95% dofinansowanie do szkoleń, kursów, studiów podyplomowych czy egzaminów pozwalających zdobyć nowe kwalifikacje. Wsparcie jest dostępne w ramach projektu Rozwój i kompetencje na miarę przyszłości i subregionu słupskiego. Z programu mogą korzystać osoby dorosłe, które mieszkają, pracują lub uczą się na terenie subregionu słupskiego, obejmującego m.in. powiat lęborski. Uczestnicy mają sami wybierać usługi rozwojowe odpowiadające ich potrzebom i planom zawodowym. Oferta dostępna jest w bazie usług rozwojowych. Można zdecydować się m.in. na kurs zawodowy, szkolenie rozwijające kompetencje przydatne w pracy, studia podyplomowe albo egzamin potwierdzający nowe kwalifikacje. Projekt obejmuje również doradztwo zawodowe i pomoc w przygotowaniu indywidualnej ścieżki rozwoju. Plan zakłada udział 1600 osób z całego subregionu słupskiego, a wsparcie ma charakter popytowy, co oznacza, że to uczestnik decyduje, z jakiej usługi chce skorzystać. Projekt realizuje Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego, a partnerem jest Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Przedsięwzięcie jest współfinansowane z Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027 i potrwa do końca lipca 2029 roku. Jego całkowita wartość to ponad 20 929 000 zł, z czego 19 883 000 stanowi dofinansowanie. Program jest skierowany do dorosłych mieszkańców subregionu, którzy chcą rozwijać kompetencje, zdobyć nowe kwalifikacje lub przygotować się do zmiany zawodowej. Postępują prace przy budowie drogi rowerowej w Strzelinku oraz na odcinku Strzelinko-Gałęzinowo. Inwestycja jest już mocno zaawansowana, a nowa trasa coraz wyraźniej nabiera docelowego kształtu. Zakres prac obejmuje nie tylko budowę samej drogi dla rowerów. W ramach zadania przebudowywane są również nawierzchnia, zjazdy i odwodnienie. Powstaje oświetlenie, a prowadzone są także prace przy infrastrukturze technicznej. Wartość umowy to blisko 2 865 000 zł brutto. Zakończenie wszystkich prac zaplanowano do 30 października. Odcinek Strzelinko-Gałęzinowo jest częścią większego projektu rozbudowy sieci dróg rowerowych na terenie gmin Radzikowo. Łącznie powstanie około 6,3 km nowych tras. Cały projekt ma wartość ponad 9 200 000 zł, z czego ponad 6 milionów złotych stanowi dofinansowanie z Funduszy Unii Europejskiej. Dzieci oceniały kierowców. Uczniowie szkoły podstawowej w Gowinie włączyli się w działania Road Pole Safety Days. Policjanci rozpoczęli wspólnie z uczniami szkoły podstawowej działania w ramach akcji, która potrwa do 22 września. Akcja odbywa się w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności i jest okazją do przypomnienia wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, że bezpieczeństwo na drodze zależy od zachowania każdego z nas. Spotkanie z uczniami nie zakończyło się jednak na rozmowie. Po części edukacyjnej młodzi ludzie mogli przyjrzeć się pracy policjantów podczas prowadzonych kontroli drogowych. Obserwowali, jak funkcjonariusze sprawdzają kierujących i pojazdy oraz na co zwracają uwagę podczas takich działań. Po zakończeniu każdej kontroli policjanci przekazywali uczniom informacje, czy przebiegła ona bez uwag, czy też ujawniono jakieś nieprawidłowości. Kierowcy, którzy jechali zgodnie z przepisami, otrzymywali od dzieci zielone, uśmiechnięte minki. Był to symboliczny znak podziękowania za bezpieczną jazdę. Nie zawsze jednak pojawiała się właśnie zielona buźka. Jeżeli podczas kontroli policjanci ujawnili nieprawidłowości, kierowca otrzymywał żółtą, smutną minkę. Nie chodziło tutaj jednak o karanie czy zawstydzanie kierujących, ale o symboliczne przypomnienie, że nawet pozornie niewielkie uchybienie może mieć poważne konsekwencje. Zaangażowanie uczniów w działania sprawiło, że było to nie tylko lekcja bezpieczeństwa, ale również okazja do poznania pracy policjantów. Zielone i żółte minki stały się czytelnym komunikatem skierowanym przez dzieci prosto do kierowców. Jeśli jeszcze nie wyszliście dzisiaj z domu i zastanawiacie się, jak się ubrać, grubo czy nie, no to powiem, że tak, w miarę coś dobrze na siebie zarzucić, bo temperatura maksymalna to będzie jedynie 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Łódzce, Wejherowie, Rydzierumie, Gniewinie, Luzinie i o 1 stopień więcej, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Możliwe są przelotne opady deszczu, zachmurzenie utrzymuje się dość intensywne, do tego w pasie nadmorskim może zagrzmieć wiatr, generalnie umiarkowany, raz trochę słabszy, raz troszkę silniejszy.

0: Witajcie w piątek, a to jak zwykle weekendu początek. Bardzo się cieszę, że mogę być z Wami i zaprosić na wspólne spotkanie już naprawdę bardzo blisko do tego wolnego. Startujemy. Sonia Polewska, zapraszam.
1: Reklama. Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy.

0: Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Reklama.

Wyobraźcie sobie, że kończycie duży projekt, patrzycie na efekt i postanawiacie zacząć jeszcze raz. Magda Bereda właśnie opowiedziała o takiej decyzji. W rozmowie z Interią zdradziła, że zrezygnowała z przygotowanego albumu, bo chciała nagrać materiał bardziej zgodny z własną intuicją. Nowy krążek zapowiada na początek przyszłego roku. Tymczasem słuchacze poznali już Co jeśli oraz duet z Natalią Mujangą, czyli Dzień dobry, to ja. Piosenkarka mówi o odchodzeniu od spełniania cudzych oczekiwań i szukaniu własnego kierunku. Przyznajcie, skasowanie jednej wiadomości przed wysłaniem bywa trudne. Odłożenie całej płyty wymaga już znacznie mocniejszego przekonania, że następna wersja będzie naprawdę wasza.

0: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Akademia Tenisa Stołowego Małe Trójmiasto Rumia wraca do pierwszoligowych stołów. Dwa pierwsze spotkania w sezonie Rumianie rozegrają przed własną publicznością.
1: Ja przeszedłem długą drogę od czerwca, tak naprawdę, jeśli chodzi o jakieś pomysły na nowy sezon. Początek rzeczywiście myślałem tylko na tym, żeby się utrzymać, kiedy tych zawodników na rynku transferowym było bardzo mało. Natomiast kiedy spojrzałem w połowie sierpnia na składy, uważam, że mamy mocną, solidną ekipę i naprawdę wynik sportowy zadecyduje, która z drużyn utrzyma się, która będzie wyżej. Są silne ekipy za miedzą, mam tutaj na myśli Pogoń Lęborg czy AZS AWF, który może na poszczególne mecze wzmocnić się zawodnikami z Superligi, ale myślę, że my nie odstajemy kadrowo. Wszystko okaże się przy stole. Z ligi spada bezpośrednio jedna drużyna, a dwie ostatnie grają baraże o utrzymanie, więc w gronie 10 drużyn to bardzo dużo, kiedy 30% ligi zagrożonych jest spadkiem. Będziemy grali, myślę, że o czołówkę tabeli, a czas pokaże, jak będzie w rzeczywistości.
0: Mówi dla Radia Nord FM prezes ATS Wojciech Cierlica. Na inaugurację Rumianie podejmą Gorzowią Gorzów Wielkopolski oraz Gryfin z Pien Szczecin. Pierwszy mecz z Gorzowią już w sobotę o godzinie 16, a dzień później ze szczecińskim zespołem o godzinie 14. Oba spotkania zostaną rozgrane w nowej hali w Rumie przy ulicy Świętojańskiej 11. Zmieniamy dyscyplinę. Przynajmniej 9. kolejka pierwszej ligi. W ten weekend na boiska wyjdą m.in. dwa pomorskie zespoły Arka Gdynia i Lechia Gdańsk. W niedzielę Arka zagra na Wiedzie z Pogonią Siedlce. Gdynianie od 4 spotkań czekają na zwycięstwo i będą chcieli przełamać tę serię jeszcze przed przerwą reprezentacyjną. Pogoń ma obecnie 2 punkty mniej od Arki, dlatego zapowiada się ważne spotkanie dla obu drużyn. Historia ligowych pojedynków przemawia za Arką. W 6 dotychczasowych meczach Gdynianie wygrali 3 razy, a 3 spotkania zakończyły się remisami. Bilans bramkowy to 13-8 dla Arki. Co ciekawe, wszystkie zwycięstwa Gdynia w tych starciach odniesione zostały na własnym stadionie, a mecze w Siedlcach kończyły się remisami. Dzień wcześniej w sobotę ligowe punkty powalczy Lechia Gdańska. Biało-Zieloni przed własną publicznością podejmą Stal Mielec. Trener Lechii Władysław Lupaszko podkreśla, że jego zespół z meczu na mecz robi postępy. Szkoleniowiec zwraca jednak uwagę, że drużyna potrzebuje większej agresywności i dynamiki, a przede wszystkim utrzymywania wysokiego poziomu przez całe spotkanie. Stal Mielec to według trenera Lechii jedna z bardziej doświadczonych ekip w lidze. Gdańszczanie spodziewają się rywala grającego wertykalnie i nastawionego na szybkie akcje. Lechia chce dobrze wykorzystać także zbliżającą się przerwę reprezentacyjną. Zespół ma pracować intensywnie, a trener zapowiada 2 treningi dziennie. Celem jest nadrobienie tego, co drużyna straciła na początku sezonu. Lechia Gdańsk, Stal Mielec w sobotę, a dzień później Pogoń Siedlce, Arka Gdynia. Na kolejny serwis sportowy zapraszam o godzinie 17.30.
2: Na razie temperatura idzie w górę, chociaż dzisiaj zbyt wysoka nie będzie. Maksymalnie 17 stopni na termometrach zobaczymy w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce, Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, Luzinie, a 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, a także Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. 1009 hektopaskali to wartość, którą oglądamy na barometrach, a na niebie oglądamy chmur dużo. Z tych chmur mogą się dzisiaj pojawiać przelotne opady deszczu w pasie nadmorskim.

0: Narzekacie czasem, że miejsca parkingowe są za wąskie? Włoski mechanik Andrea Marazzi podszedł do problemu od strony samochodu. Zbudował jeżdżącego Fiata Pandę o szerokości zaledwie 50 cm i 2 mm. Guinness właśnie przedstawił jego konstrukcję jako najwęższe sprawne auto świata. Powstała z egzemplarza przeznaczonego na złom, a 90% części pochodzi z pierwotnego samochodu. Działają światła, kierunkowskazy i niewielki silnik elektryczny. Prędkość maksymalna to 15 km na godzinę, więc o wyścigach raczej nie ma mowy. Projekt nosi nazwę Panda dla jednego. I rzeczywiście, zabranie znajomego po drodze wymagałoby przede wszystkim zabrania drugiego samochodu.
1: Reklama. Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely

0: Większa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza. Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
1: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
2: Reklama.

Wchodzicie do niewielkiego sklepu po coś na lunch, a za ladą czeka kucharz znany z telewizji. Tak wygląda pomysł akcji przygotowanej w Nowym Jorku przez Cook Unity. 8 znanych szefów kuchni przejmuje na jeden dzień 5 sklepików na Manhattanie i serwuje bezpłatne posiłki. Wśród uczestników są Rocco di Spirito, Vika z Cana oraz internetowy twórca kulinarny Babish. Menu obejmuje m.in. risotto z krewetkami, indyjskie dania z serem i makaron z chili oraz czosnkiem. To kampania promocyjna firmy dostarczającej gotowe jedzenie, która przenosi restauracyjne potrawy w codzienną scenerię. Przerwa obiadowa dostaje więc spory awans. Oby tylko szef w pracy zaakceptował kolejkę jako usprawiedliwienie spóźnienia.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Centria. Przedsprzedaż mieszkań już wy...

użytkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania.

0: sprzedany.
1: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
2: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lemborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
3: Reklama.
4: Sejm jednogłośnie za asystencją dla osób z niepełnosprawnościami. Spotkanie w Pałacu Prezydenckim, wizyta w Ukrainie. Chodzi o bezpieczeństwo. Jan Urban odkrył karty. Są powołania na mecze piłkarskiej Ligi Narodów. Marcin Krzemiński. Nie było sprzeciwu.
5: Głosowało 443 osoby, za 443. Sejm uchwalił ustawę o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami.
4: O wsparcie w 2028 roku będą mogły się ubiegać osoby w wieku od 18 do 65 lat. Od 2030 również młodzież od 13 roku życia. Według Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z usług asystenta może skorzystać około 100 tysięcy osób. Rozpoczęło się spotkanie prezydenta z ministrem obrony w sprawie polskiej obronności w obliczu zagrożenia ze strony Rosji. W spotkaniu uczestniczą też szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego i szef Sztabu Generalnego. Donald Tusk natomiast rozpoczął wizytę w Ukrainie, dziś w Starej Hucie pod Iwano-Frankiwskiem. W ramach Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej premier spotka się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, a także z przywódcami Austrii, Rumunii i Serbii. Na miejscu jest Marcin Starzec.
6: Wśród tematów dzisiejszego spotkania z pewnością znajdzie się współdziałanie w ramach koalicji antybalistycznej i wykorzystania przez inne kraje leżące u podnóża Karpat zdolności wojskowych Ukrainy. Donald Tusk jednak studził w tej sprawie emocje.
7: Ja nie ukrywam, nie możemy być naiwni. Przyjechałem tutaj głównie po to, żeby pokazać, że Ukraina nie jest sama. Czekają nas wszystkich, nie tylko Ukrainę, ciężkie, trudne tygodnie i miesiące.
6: A pytany o możliwe uruchomienie procedur sojuszniczych NATO po ostatnich rosyjskich prowokacjach, premier mówił o scenariuszach, a nie o przesądzonych decyzjach.
7: Polska i inne kraje muszą być przygotowane na różne scenariusze, także te bardziej dramatyczne.
6: Premier dodał również, że nie ma wątpliwości co do zaangażowania Stanów Zjednoczonych, co do dalszej współpracy z krajami wschodniej flanki NATO.
4: Poseł Wojciech Król doprowadzony do Biura Prokuratury Europejskiej w Katowicach ma zostać przesłuchany i usłyszeć zarzuty. Śledztwo dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Według śledczych Król miał przyjmować korzyści majątkowe od przedsiębiorców. Poseł wielokrotnie publicznie temu zaprzeczał. Doświadczeni Robert Lewandowski i Tomasz Kędziora, debiutanci Wojciech Monika i Wiktor Nowak. Jan Urban ogłosił nazwiska 26 piłkarzy powołanych na najbliższe mecze Ligi Narodów. To będzie istny maraton, przyznaje selekcjoner.
8: No nie ulega wątpliwości, że jest to wyzwanie. Oczywiście, że tak, w 11 dni zagrać 4 spotkania. Trzeba będzie umiejętnie regulować siłami.
4: Pierwszy mecz z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym za tydzień, potem Szwecja, Rumunia i ponownie Bośnia i Hercegowina, ale na wyjeździe. Zgrupowanie kadry rozpocznie się w piątek i potrwa aż 16 dni.
9: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z Pomorza w Norda FM. Wojewoda pomorska wydała decyzję ZRID dla pozostałej części drogi krajowej między Lubiatowem a drogą wojewódzką nr 213. Oznacza to, że cały pierwszy odcinek trasy do elektrowni jądrowej jest już w budowie. Pierwszy odcinek ma ponad 11 km długości i połączy rejon Lubiatowa z drogą wojewódzką 213. Wartość kontraktu przekracza 177 milionów złotych. Inwestycja powstaje w formule projektuj i buduj, a jej zakończenie zaplanowano na drugi kwartał 2028 roku. Już od kwietnia prowadzone są roboty na liczącym około 5 km w fragmencie tzw. ostatniej mili. Trasa połączy plac budowy elektrowni z istniejącą siecią dróg publicznych. Wykonane są m.in. prace ziemne i melioracyjne, wymiana słabonośnych gruntów, wzmocnienie podłoża, budowa nasypów, wykopów i rowów. Powstają również elementy

przyszłej konstrukcji drogi. Jak informuje GDDK IA, wykonano już fragmenty podpór mostu w rejonie kanału Biebrowskiego oraz jedno przejście dla płazów. Zaawansowanie robót przekroczyło 9%. Zakończenie prac na ostatniej mili planowane jest na drugi kwartał przyszłego roku. Kolejny etap obejmuje 15-kilometrową trasę od drogi wojewódzkiej 213 do węzła Łęczyce na drodze ekspresowej S6. Cała droga krajowa będzie miała około 26 km długości. Powstanie w nowym śladzie jako droga jednojezdniowa w klasie GP, czyli główna ruchu przyspieszonego, połączy teren przyszłej elektrowni z drogą ekspresową S6. Lęborskie Dni Seniora rozpoczną się już w przyszłym tygodniu. W programie znalazłby się m.in. wycieczka po mieście Mleksem, działania profilaktyczne, bezpłatne spektakle, konkurs fotograficzny, sesje zdjęciowe oraz szkolenie z bezpiecznego korzystania z internetu. Oficjalną inaugurację zaplanowano na 22 września podczas uroczystej sesji Gminnej Rady Seniorów. Wydarzenia organizuje miasto Lęborg i Gminna Rada Seniorów. Jeszcze przed inauguracją 19 września seniorzy będą mogli zwiedzić Lęborg Meleksem. Tego samego dnia odbędzie się akcja Profilaktyka dla Zdrowia, podczas której będzie można m.in. zmierzyć ciśnienie, masę ciała, BMI i poziom glukozy, a także uzyskać informacje dotyczące zdrowego stylu życia, szczepień, żywienia czy bezpiecznego grzybobrania. 30 września w Stacji Kultura zaplanowano natomiast szkolenia z umiejętności cyfrowych. Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak korzystać z profilu zaufanego, internetowego konta pacjenta i e-usług oraz jak rozpoznawać oszustwa internetowe. Zajęcia będą bezpłatne. Program Lęborskich Dni Seniora potrwa również w październiku. 5 października w kinie Fregaty odbędzie się bezpłatny spektakl Tylko dla dorosłych 2 w wykonaniu grupy teatralnej Niepoważni z Cewic. 20 i 21 października zaplanowano artystyczne sesje zdjęciowe dla seniorów, a 30 października kolejny spektakl Mufinki przygotowany przez grupę teatralną z Redy. Do 30 września można także zgłaszać zdjęcia do konkursu Światło. Wernisaż prac laureatów odbędzie się 12 listopada w Baszcie Noc. Problemy z dojazdem do szkoły, komunikacja autobusowa, przystanki i pomysły mieszkańców to część tematów, którymi zajęła się Młodzieżowa Rada Gmin Redzikowo podczas kolejnej sesji. Młodzi radni zwrócili uwagę przede wszystkim na funkcjonowanie linii autobusowych numer 2 do Siemianic oraz numer 4 do Redzikowa. Zgłosili też potrzebę ustawienia dodatkowych koszy na śmieci przy lądowisku kultury w Redzikowie. Podczas obrad pojawiły się również nowe pomysły. Młodzież zaproponowała przygotowanie grafik charakterystycznych dla poszczególnych miejscowości, które mogłyby pojawić się na przystankach. Innym pomysłem są specjalne skrzynki, do których mieszkańcy mogliby wrzucać własne propozycje, a także inicjatywy. Radni rozmawiali także o najbliższych działaniach, w tym o współpracy przy projekcie Bardzo Młoda Kultura Talent Challenge. Jego finał odbędzie się 2 października w Lądowisku Kultury w Redzikowie. Podczas sesji młodzi radni otrzymali też egzemplarze gry Equal Grants, stworzonej przez uczniów Słupskiego 2 Liceum Ogólnokształcącego. Projekt porusza tematykę empatii, wzajemnego szacunku i przełamywania barier społecznych. W Gdyni wystartowała 2 edycja akcji Jak Szkoła to Dwa Koła. Młodzież wzięła udział w inauguracyjnym przejeździe ulicami miasta i trasami znajdującymi się na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Uczestniczki i uczestnicy teraz przez 6 tygodni będą prowadzili sportową rywalizację. Każdy biorący udział w akcji będzie rejestrować przejazdy rowerowe w aplikacji Aktywne Miasta i wybierać jedną z 2 kategorii przejazdy, gdzie liczy się regularność oraz kilometry, w której najważniejszy jest pokonany dystans. Zaplanowano również 2 edukacyjno-rekreacyjne wycieczki rowerowe, podczas których młodzież zgłębi m.in. zasady bezpiecznej jazdy, podstawy przygotowania i naprawy roweru oraz korzystania z map i nawigacji. W ramach kampanii przygotowanych zostanie 100 podręcznych zestawów naprawczych. Uczestniczki i uczestnicy z najlepszymi wynikami otrzymają nagrody, a dodatkowo zostaną wyróżnione szkoły z najlepszymi rezultatami. Zaplanowano również konkurs promocyjno-edukacyjny z własną pulą nagród. Finał kampanii odbędzie się 29 października w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym. Południe mamy już za sobą, dosłownie każda minuta zbliża nas do weekendu, całkiem pogodnego, chociaż niesłonecznego, a piątek też nie jest taki dramatyczny pogodowo, chociaż oczywiście pogoda mogłaby być lepsza. 17 na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Białusce, Wejherowie, Redzie, Lubinie, Mieluźnie, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, to dziś będzie max. Mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, w strefie nadmorskiej może pogrzmieć, a w całym regionie utrzymuje nam się dość intensywne zachmurzenie od samego rana. Norda.

Jeśli zawołacie Nikodema na placu zabaw, możecie niedługo dostać kilka odpowiedzi jednocześnie. Według zestawienia za pierwszą połowę tego roku właśnie Nikodem jest najczęściej nadawanym imieniem chłopięcym w Polsce. Otrzymało je 2665 chłopców. Za nim znaleźli się Antoni i Jan, a tuż poza podium Leon. W pierwszej dziesiątce są też Franciszek, Ignacy i Stanisław. Brzmi znajomo? Rodzice nadal chętnie sięgają po imiona z długą historią. Sam Nikodem ma greckie korzenie, a jego znaczenie wiąże się ze zwycięstwem i ludem. Mocny początek życiorysu. Chociaż przez pierwsze miesiące największym zwycięstwem pozostaje zwykle przez pana noc. Szczególnie z perspektywy rodziców.

0: Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama.

Finia zakończył spotkanie z 3 bramkami. Drużyna Hansiego Flicka wygrała wszystkie 7 pierwszych spotkań sezonu, licząc Ligę i Ligę Mistrzów. W samej lidze uzbierała już 28 goli w 6 meczach. To średnia, przy której kibice mają prawo oczekiwać naprawdę intensywnego wieczoru. Racing również 2 razy trafił do siatki, więc trener gospodarzy dostał materiał także do mniej przyjemnej części analizy. Jeżeli lubicie futbol pełen sytuacji, ten wynik mówi sporo. A realizator powtórek miał prawdopodobnie równie pracowity wieczór jak bramkarze. Na pół.

Podczas remontu zwykle znajdujecie kurz, zgubioną śrubkę albo problem, którego nie było w kosztorysie. W Pałacu Buckingham lista jest znacznie ciekawsza. Robotnicy odkryli przedmioty pozostawione przez dawnych pracowników rezydencji. Zużyte buty, stare opakowania, kupony oraz fragment repertuaru londyńskich teatrów z XIX wieku. Zachował się nawet bilet za 6 pensów na spotkanie przy Grzewista w 1949 roku. Te drobiazgi pozwalają podejrzeć codzienność ludzi pracujących za kulisami pałacowego życia. Instalacje są wymieniane, a przy okazji wracają historie dawnych mieszkańców i pracowników. Wasza zgubiona pod kanapą karta lojalnościowa też może kiedyś zainteresować historyka. Trzeba tylko odpowiednio długo odkładać sprzątanie. Pół na pół.

0: Reklama.
1: Spłacasz właśnie kredyt? A może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
0: Reklama.
3: Okno na kulturę.
4: Cześć, witajcie w to piątkowe popołudnie. Rozpoczynamy serwis kulturalny z przytupem na antenie Radio Nord FM. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Tym razem porozmawiamy o Lęborskim Klubie Fotograficznym, a konkretnie o tym, że jego członkowie dosłownie zatrzymali ruch w kadrze. Nowa wystawa dostępna jest w Wieży Ciśnień w Lęborku, a prace przygotowawcze nad nią trwały aż rok. Tematem tegorocznej wystawy jest właśnie miasto w ruchu.
5: Co roku staramy się przedstawić miasto w jakiejś innej perspektywie. W tym roku koleżanka zaproponowała temat, znaczy na ten rok zaproponowała temat miasto w ruchu i właśnie w tej koncepcji przez cały rok żeśmy zbierali zdjęcia, żeby to miasto pokazać. Mamy tutaj pracę 6 autorów, Beaty Mrozewskiej, Agaty Grunwald, Andrzeja Seweryńskiego, moje, Marcin Staszewski, Rainer Matar, jeszcze jest i Ryszard Poremski.
4: Mówi Marcin Staszewski, prezes Lęborskiego Klubu Fotograficznego. A pomysłodawczynią tegorocznej wystawy jest Beata Mrozewska, członkini LKF-u.
6: Pomysł się wziął z tego, że też należy do kaszubskiego zespołu pieśni i tańca Lewino z Lęborka. I ten ruch jest dla mnie rzeczą taką w sumie nieodzowną w takim codziennym życiu. Doświadczam tego, jak tancerze pięknie tańczą, dzieci też wirują i temat po prostu aż sam się narzucił. A wiem, że każdy z nas widzi ten ruch inaczej i to był taki pomysł po prostu, żeby koledzy przedstawili ruch na swój sposób.
4: Każdy z 6 autorów przygotował inną interpretację tematu i wykorzystał do tego inne techniki, aby uchwycić moment i ulotność chwili na fotografii.
5: Mamy tutaj przybliżanie, mamy tutaj wielokrotną ekspozycję, mamy długie czasy. Naprawdę ten ruch jest pokazany w wiele różnych sposobów. Jest to dość ciekawe, ponieważ fotografia nie jest medium, który potrafi dobrze przekazywać ruch.
4: Mówi Marcin Staszewski, prezes Lęborskiego Klubu Fotograficznego. Na wystawie łącznie znajduje się ponad 40 fotografii, które można oglądać w Lęborskiej Wieży Ciśnień do 18 października, a my z następnymi informacjami kulturalnymi na antenie Radio Nord FM wracamy jeszcze dziś o 16:45. Słyszymy się. Cześć!

Czekacie na autobus, a z reklamy obok dowiadujecie się, że musicie natychmiast kupić kolejną bluzę. Bristol postanowił ograniczyć takie pokusy. Jako pierwsze miasto w Wielkiej Brytanii przyjął zakaz reklam szybkiej mody na należących do miasta nośnikach. Obejmuje on przystanki i część ekranów reklamowych w centrum. W definicji uwzględniono m.in. kampanie oparte na masowych przecenach, krótkich promocjach i kolejnych limitowanych kolekcjach. Zmiana dotyczy miejskiej przestrzeni reklamowej, więc ubrania nadal będzie można normalnie kupować. Chodzi o ograniczenie presji na ciągłe zakupy. Ciekawy eksperyment sprawdzić, jak wygląda czekanie na autobus, kiedy przystanek przestaje sugerować, że waszej szafie znowu czegoś brakuje. Pół na pół.

0: Czy koncerny paliwowe zapłacą za nadmiarowe zyski? Sejm ponownie uchwalił ustawę. Nastolatkowie zatrzymani przez ABW kontaktowali się z neonazistami. Wrócimy też do bolesnej lekcji piłki nożnej w Londynie.
1: Nie zostaliśmy zmiażdżeni przez rywala, ale po prostu ukarani.
0: Twierdzi trener Lecha Poznań. Marcin Krzemiński. Sejm po raz drugi uchwalił ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Środki z tego podatku miałyby pozwolić na powrót programu ceny paliwa niżej. Przyjęcie ustawy według rządzących przyniesie budżetowi 4 miliardy złotych, a to pozwoli na ponowne obniżki cen paliw. Opozycja nie wierzy w te zapewnienia i chce twardego zapisu w ustawie, że zyski z podatku zostaną wydane właśnie na to.
2: W dalszym ciągu będziemy jednak pracowali nad tym, żeby ta ustawa mogła być podpisana przez prezydenta.
0: Mówi Zbigniew Kuźmiuk z PiS, a senator Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej zapowiada, że Senat ustawą zajmie się już w przyszłym tygodniu.
3: Od wtorku komisje, środek posiedzenie plenarne. Ten projekt ma absolutny priorytet. Zakładam, że w przyszłym tygodniu ustawa trafia na biurko prezydenta.
0: Przypomnę, że poprzedni projekt w tej sprawie prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki zapowiedział również, że przygotowuje swój własny projekt dotyczący obniżek na stacjach. PKN, czyli paliwo, kosztuje normalnie. Politycy powinni się pospieszyć, bo z aktualnej analizy analityków z ePetrol.pl wynika, że ceny paliw będą rosły nadal w przyszłym tygodniu i benzyna przebije barierę 8 zł za litr, a diesel 9. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił powołanie formatu C8, czyli Karpackiej Ósemki. Grupa skupia państwa regionu, w tym Polskę i Unię Europejską. Format ma na celu stworzenie silnego ośrodka współpracy w obszarach bezpieczeństwa, energetyki, logistyki, transgranicznej współpracy gospodarczej oraz wsparcia dla lokalnych społeczności. ABW zatrzymała 2 szesnastolatków, którzy utrzymywali kontakty ze środowiskami ekstremistycznymi. Byli oni aktywni w grupach związanych z propagandą neonazistowską, przemocą i zamachami. Jeden z nastolatków został umieszczony w schronisku dla nieletnich, drugi trafił do policyjnej izby dziecka. Śledztwo w sprawie cały czas trwa. 34 osoby skazane przez sąd w Poznaniu. Dziś zapadł nieprawomocny wyrok w głośnej sprawie gangu przemytników narkotyków. Ci z najcięższymi zarzutami usłyszeli wyroki do 8,5 roku bezwzględnego więzienia. W latach 2014-2021 gang miał wyprodukować w Hiszpanii, a następnie przemycić tirami do Polski ponad 3 tony marihuany. Bolesna lekcja na start zmagań w Lidze Europy. Lech Poznań przegrał w pierwszym meczu fazy ligowej w Londynie z Crystal Palace aż 4-0. Nie możemy tak grać, mówił po spotkaniu trener Nils Frederiksen.
1: Muszę przyznać szczerze, że spodziewaliśmy się właśnie takiego spotkania. Porażka 0-4 jest bardzo wysoka, ale mam takie odczucie, że nie zostaliśmy zmiażdżeni przez rywala, ale po prostu ukarani. Pierwszy gol był po prostu bardzo głupi.
0: A kolejne spotkania mogą być równie trudne, mimo że u siebie, bo Lech zmierzy się z Bayerem Leverkusen, a potem z Sunderlandem.
4: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. W Pierwoszynie odbyła się promocja książki Bronisława Figusa Moje zwyczajne życie z Luzina do Rewy. Wydarzenie odbyło się w Kosakowskim Centrum Kultury. Publikacja stanowi osobisty zapis wspomnień. Bronisław Figus był wieloletnim kierownikiem szkoły podstawowej w Rewie. Gdy w 1973 roku rewska placówka została zlikwidowana, nie zaprzestał swojej misji edukacyjnej i objął stanowisko zastępcy dyrektora szkoły zbiorczej w Mostach, gdzie pracował aż do przejścia na zasłużoną emeryturę w 1980 roku.
5: Miało niezwykły wpływ na bardzo szeroką społeczność lokalną gminy Kosakowo. Rzeczywiście ja też słyszę historię, jakim dyrektorem, jakim nauczycielem był pan Bronisław Figus. Te wszystkie relacje, świadectwa są bardzo pozytywne i myślę, że też ta dzisiejsza prezentacja i te tłumy, które zmierzają właśnie do Kosakowskiego Centrum Kultury, są potwierdzeniem, że nie był zwyczajną osobą i jego życie nie było zwyczajne, a jednak miał niesamowity wpływ na lokalną społeczność.
4: Mówi wójt gminy Kosakowo Eunika Niemc. Na kartach promowanej książki autor zabiera czytelników w niezwykłą podróż w czasie. W spotkaniu

0: Udział wzięli byli uczniowie, wychowankowie oraz współpracownicy Bronisława Fikusa.
1: Ja sama też go znałam osobiście. Kilkanaście lat temu, jak pisałam pracę magisterską, pisałam również właśnie o szkole w Rewie i wtedy wpadłam na pomysł, żeby odwiedzić pana Bronisława w Wejherowie, bo już wówczas mieszkał tam. Odwiedziłam go, okazało się, że pan Bronisław ma w domu kronikę szkolną, którą prowadził przez całe 25 lat swojego kierowania szkołą w Rewie. Pożyczył mi ją, nie znając mnie, pożyczył mi ją do domu, pożyczył mi również ten maszynopis, który teraz, dzisiaj jest wydany w formie książki.
0: Opowiada dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo Anna Paturej. Każdy uczestnik wydarzenia otrzymał w prezencie swój własny egzemplarz książki Moje zwyczajne życie z Luzina do Rewy. Na części terenu powiatu lęborskiego obowiązuje czerwona strefa związana ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń. Obszar objęty ograniczeniami 3 obowiązuje od 16 września i obejmuje miejscowości w gminach Wicko oraz Nowa Wieś Lęborska. W gminie Wicko są to Żarnowska, Herbrowo, Wicko i Gęś, a w gminie Nowa Wieś Lęborska Janowice, Janowiczki i Niebędzino. ASF jest groźny dla świń i dzików, ale nie stanowi zagrożenia dla ludzi. Na objętym ograniczeniami terenie obowiązują dodatkowe zasady bioasekuracji. Właściciele gospodarstw utrzymujących świnie muszą m.in. dbać o dezynfekcję obuwia i rąk, stosować maty dezynfekujące przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz zgłaszać inspekcji weterynaryjnej przypadki padłych lub chorych zwierząt. Ograniczone jest także przemieszczanie świń i materiału biologicznego bez zgody właściwego lekarza weterynarii. Nie można również organizować targów, wystaw, pokazów i konkursów zwierząt, ani odłowów zwierząt łownych. Obowiązkiem jest także stosowanie się do oznakowania granic strefy. To kolejne obostrzenia związane z ASF w powiecie lęborskim. Wcześniej wyznaczono tutaj obszar zagrożony po stwierdzeniu ogniska choroby u świń w powiecie słupskim. W lipcu powiatowy lekarz weterynarii poinformował również o kolejnych przypadkach ASF u dzików w powiecie lęborskim, m.in. w Harbowskim, Borze, Dziechlinie, Unieszynie, Rozgorzu i Krępie Kaszubskiej. Służby weterynaryjne przypominają o konieczności przestrzegania zasad bioasekuracji. Wirus nie zakaża ludzi, jednak człowiek może mechanicznie przenosić go między zwierzętami, między innymi na obuwi i odzieży. Przed nami 9. edycja czułych spotkań w gminie Radzikowo. Cykl wydarzeń odbędzie się od 7 do 13 października i będzie poświęcony emocjom, relacji z własnym ciałem, zdrowiu oraz codziennemu dobrostanowi. W programie znalazły się warsztaty, spotkania, zajęcia związane z pracą z ciałem oraz koncerty relaksacyjne. Organizatorzy chcą stworzyć przestrzeń do zatrzymania się, odpoczynku i większej uważności na własne potrzeby. Pierwsze spotkanie odbędzie się 7 października w Centrum Aktywności Lokalnej w Bydlinie. Dzień później wydarzenie przeniesie się do Wieszyna. 10 października uczestników gościć będzie lądowisko kultury w Radzikowie, a finał cyklu zaplanowano na 13 października w Centrum Aktywności Lokalnej w Jeziorzycach. Spotkania w Bydlinie, Wieszynie i Jeziorzycach rozpoczną się o 17. W Radzikowie wydarzenie potrwa od 15 do 20. Upały w tym roku już minęły, teraz trzeba się nastawić na te niższe temperatury, chociaż póki co nie są one jakieś wyjątkowo niskie. Dzisiaj na przykład na termometrach maksymalnie 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Łusce, Wejherowie, Radzieru, Mignie, Minie, Luzinie, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 1009 hektopaskali to z kolei wartość, którą oglądamy na barometrach. Zachmurzenie dość intensywne, przelotne opady deszczu również jak najbardziej są dzisiaj możliwe. Do tego w pasie nadmorskim może też zagrzmieć.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

Zniszczona grządka z dyniami, eksperyment i preparat na porost włosów. Jeżeli podejrzewacie, że to nie może skończyć się spokojnie, macie rację. Baranek Shaun wraca w trzeciej pełnometrażowej przygodzie, która trafia właśnie do kin, między innymi w Australii i Wielkiej Brytanii. Tym razem twórcy ze studia Aardman bawią się motywami z filmów o potworach. Próba uratowania Dani prowadzi do pojawienia się włochatej bestii, a farmer znika w podejrzanych okolicznościach. Całość nadal opiera się przede wszystkim na gestach, minach i humorze sytuacyjnym niemal bez słów. Możecie więc spodziewać się kina, w którym zwykłe spojrzenie mówi bardzo wiele. Zwłaszcza spojrzenie na butelkę, którą ktoś właśnie pomylił.

0: Reklama.
1: TRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł

0: 10-10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
3: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
4: Reklama.

Nawet szampan dostał w tym roku odstępstwo od swoich zasad. Producenci w szampanii mogą wyjątkowo przekroczyć dotychczasowy limit 13% alkoholu, a tymczasowy pułap wynosi 15%. Powodem są upały i bardzo słodkie winogrona. Podczas fermentacji cukier zamienia się w alkohol. Branża zaznacza jednak, że zmiana ma dotyczyć niewielkiej części win, które mogą przekroczyć wcześniejszą granicę zaledwie o ułamek punktu procentowego. Jeśli więc spodziewacie się natychmiastowej rewolucji na sklepowych półkach, spokojnie. Tegoroczny rocznik potrzebuje jeszcze czasu na dojrzewanie. Najbardziej zaskakujące jest tu chyba to, że nawet produkt kojarzony ze świętowaniem musi negocjować z pogodą. A pogoda, jak wiadomo, regulaminów nie czyta.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
0: Reklama.

Pamiętacie chłopca towarzyszącego Indianie Jonesowi w Świątyni Zagłady? Kehui-kwan wydał właśnie wspomnienia, w których opowiada o drodze znacznie bardziej krętej niż typowy hollywoodzki scenariusz. Jako dziecko uciekł z Wietnamu, a jako dwunastolatek stał się rozpoznawalnym aktorem. Potem przyszły długie lata zawodowej ciszy. Wielki powrót przyniósł mu film Wszystko wszędzie naraz. Książka ukazała się po angielsku pod tytułem Never Say Die, czyli w wolnym tłumaczeniu Nigdy się nie poddawaj. Ten tytuł dobrze pasuje do kariery, w której najważniejszy rozdział rozpoczął się po długiej przerwie. Jeżeli kiedyś uznaliście jakiś własny plan za zamknięty, jego historia może wam trochę namieszać w archiwum.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje

0: Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Werdeklinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Werde Klinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię.
2: Ale mamy dla Was dobrą wiadomość.
1: Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
3: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
4: Reklama.

Nazwisko artystki na płycie nikogo nie dziwi. Na lotniskowej tablicy przylotów robi już trochę większe wrażenie. W Nashville rozpoczęto formalny proces zmiany nazwy portu lotniczego, żeby uhonorować Dolly Parton. Zarząd lotniska poparł pierwszy krok jednogłośnie 6 głosami. Ostateczna nazwa pozostaje jeszcze do ustalenia, a szczegóły mają pojawiać się w kolejnych miesiącach. Na razie mamy więc decyzję o rozpoczęciu procedury, a nie gotowy napis nad terminalem. Dla fanów to perspektywa niezwykłego upamiętnienia gwiazdy związanej z Tennessee. Wyobraźcie sobie podróż, w której muzyczne skojarzenia zaczynają się już przy rezerwacji biletu. Potem pozostaje liczyć, że sam lot również okaże się przebojem, najlepiej punktualnym. Pół na pół.

pytam jak żyjesz, więc czemu serce tak szybko bije? Ech, życie, życie, co z tego masz, że dwoje ludzi...

0: Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym.

przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja.

0: Marcin Krzemiński. Ostry spór w ramach koalicji rządzącej. PSL nagle wycofało swoje poparcie dla projektu ustawy, która miała skończyć się z szeroką dostępnością alkoholu, wprowadzając m.in. odgórny obligatoryjny zakaz nocnej sprzedaży. I to w całej Polsce. Jestem wściekła. Nie wiem, co się stało, mówi wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia Joanna Wicha z Lewicy.
1: To jest wiele miesięcy ciężkiej pracy. Jest przygotowywany nowy projekt i PSL mógł tam spokojnie wszystkie swoje poprawki do tego projektu nam dać. Nie zrobił tego, tylko wywrócił stolik. Mam nadzieję, że za 2 tygodnie pójdą po rozum do głowy i będziemy to normalnie głosować, no bo jest ponad podziałami zgoda, że jest to potrzebna ustawa.
0: Stąd też apel posłanki Lewicy do kolegów z koalicyjnego PSL-u o refleksję i zmianę stanowiska. Kolejny ruch prokuratury w śledztwie dotyczącym ogromnej awarii na stacji w Katowicach. Śledczy skierowali do sądu wniosek o aresztowanie 2 mężczyzn, którzy mieli w środę uszkodzić i ukraść elementy infrastruktury kolejowej, co z kolei doprowadziło do awarii urządzeń sterowania ruchem, w konsekwencji do poważnych wielogodzinnych utrudnień w ruchu pociągów. Sprawcy działali z chęci osiągnięcia zysku. Nie był to akt dywersji, wynika z ustaleń śledczych. Grozi im do 8 lat więzienia. Do 18 grudnia posiedzi w areszcie kierowca polskiego autokaru, który uległ katastrofie na autostradzie M3 na Węgrzech. Taką decyzję nieprawomocną jeszcze podjął tamtejszy sąd. W wypadku w połowie sierpnia zginęło 12 osób, 10 w ciężkim stanie trafiło do szpitali. W Rosji rozpoczęły się dziś 3-dniowe wybory do Dumy Państwowej. Niemal przesądzone jest, że zwycięży w nich rządząca partia Jedna Rosja. W wyborach nie bierze udziału żadna partia należąca do prawdziwej opozycji. Partia Jabłoko, która jako jedyna w Rosji sprzeciwia się agresji na Ukrainę, została wykluczona z list przez Komisję Europejską. Głosowanie zakończy się w niedzielę. W Bonn tymczasem oficjalnie zakończył dziś pracę konsulat generalny Federacji Rosyjskiej. 1 września niemiecki rząd zdecydował o likwidacji tej placówki dyplomatycznej po obarczeniu Rosji odpowiedzialnością za niebezpieczną próbę zamachu dronowego z materiałem wybuchowym na lotnisku w Lipsku na początku sierpnia. Unikniemy na drodze do finału potęg, ale znów możemy trafić na Bułgarię. Na siatkarskich mistrzostwach Europy zakończyła się faza grupowa. Zostało 16 drużyn, w tym biało-czerwoni, które jutro rozpoczną walkę o awans do ćwierćfinałów. Michał Waszkiewicz.
2: Jutro przystawka, bo zagramy z Łotwą, a w ćwierćfinale czeka nas starcie ze zwycięzcą meczu między Bułgarią i Niemcami. A Bułgarzy to jedyna ekipa, z którą na tym turnieju przegraliśmy, mówi rozgrywający Jan Firlej.
3: Takiego meczu nam było potrzeba, wiemy, nad czym mamy pracować. Na pewno jest sporo materiału teraz dla naszego sztabu do analizy, a my na pewno się już o tym dowiemy na dniach i czekamy na rywala w 1/8.
2: Jeśli Polacy pokonają Łotwę i przebrną ćwierćfinał, to o awans do finału mogą zagrać ze Słowenią, Serbią, Belgią lub Czechami.
0: I w każdym z tych meczów będą faworytami.
4: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Policjanci z Komisariatu Policji w Gdyni Chważnie poszukują mężczyznę mogącego mieć związek ze sprawą uszkodzenia mienia. Teraz opublikowali jego wizerunek. Do zdarzenia doszło 24 lipca. Na podstawie analizy zabezpieczonego monitoringu ustalono, że związek ze sprawą może mieć mężczyzna, którego wizerunek został teraz upubliczniony. Dotychczas nie udało się ustalić jego tożsamości, dlatego wszyscy, którzy rozpoznają osobę z monitoringu lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego miejsca pobytu, proszeni są o kontakt z Komisariatem Policji w Gdyni Chważnie. Zdjęcie poszukiwanego znajdziecie na internetowej stronie gdynia.policja.gov.pl. Roboty, programowanie i nowe technologie pojawiły się podczas Dnia Otwartego Robotyki w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej. W zajęciach uczestniczyli uczniowie miejscowej szkoły podstawowej, którzy mogli sprawdzić, jak działają roboty i przekonać się, że nauka nowych technologii może być także formą zabawy. Spotkanie połączyło elementy edukacji, kreatywności i praktycznego działania. Podczas zajęć dzieci miały okazję pracować z robotami i poznawać podstawy związane z nowoczesnymi technologiami. Organizatorzy postawili na aktywną formę zajęć, w której uczestnicy mogli samodzielnie wykonywać zadanie i obserwować efekty swojej pracy. Dzień Otwarty Robotyki był skierowany do najmłodszych mieszkańców gminy i miał pokazać im nowe możliwości spędzania czasu w Gminnym Ośrodku Kultury. Wydarzenie było także okazją do współpracy GOKU ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Lęborskiej. Uczniowie odwiedzili ośrodek podczas zajęć, a wcześniej przedstawiciele GOKU mieli możliwość spotkania z nimi w szkole. Organizatorzy podkreślają, że robotyka i technologie mogą być

ciekawym sposobem na rozwijanie kreatywności, ciekawości oraz umiejętności praktycznych. Dzień Otwarty jest kolejną propozycją Gminnego Ośrodka Kultury skierowaną do dzieci i młodzieży. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku prowadzi nabór lekarzy do pracy w szpitalnym oddziale ratunkowym. Placówka poszukuje zarówno lekarzy systemu, jak i medyków będących w trakcie specjalizacji. Szpital deklaruje elastyczne warunki współpracy i możliwość wyboru formy zatrudnienia. Wśród oferowanych warunków wymieniane są stabilna praca, atrakcyjne wynagrodzenie oraz możliwość dalszego rozwoju zawodowego. Nabór ma wzmocnić zespół SOR-u, który na co dzień zajmuje się pacjentami wymagającymi pilnej pomocy medycznej. Osoby zainteresowane pracą mogą kontaktować się bezpośrednio ze szpitalem. Informacji udzielają m.in. dział kadr i płac, dział rozwoju, promocji i marketingu oraz dyrekcja do spraw lecznictwa. Zgłoszenia można również przesyłać mailowo. Szczegółowe dane kontaktowe dostępne są w komunikacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku. Około 3 hektary publicznego terenu przy ulicy Dickmana na Oksywiu mogą w przyszłości zmienić się w wielofunkcyjne mini centrum dzielnicowe. Gdynia ogłosiła właśnie przetarg w tej sprawie. Jednym z najważniejszych założeń masterplanu jest stworzenie lokalnego centrum dla tej części Oksywia. Dziś w tym rejonie brakuje usług oraz miejsc sprzyjających sąsiedzkim spotkaniom i aktywności społecznej. Nowa struktura ma to zmienić. Planowana jest zabudowa wielofunkcyjna z dominującą funkcją mieszkaniową, uzupełniona o usługi, funkcje społeczne i rekreacyjne oraz ogólnodostępne przestrzenie publiczne. Jak mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek, chcemy dobrze wykorzystać ten teren i stworzyć miejsce, które będzie odpowiadało na codzienne potrzeby mieszkańców Oksywia. Nie chodzi wyłącznie o nowe budynki, chcemy zaplanować fragment dzielnicy jako dostępne i przyjazne miejsce do życia, blisko codziennych potrzeb mieszkańców. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe opracowanie koncepcyjno-operacyjne w formie opisowej i graficznej. Wykonawca będzie pracował etapowo od analiz i określenia ramowego planu rozwoju przez przygotowanie wariantowych koncepcji, po wskazanie docelowych rozwiązań i scenariuszy ich wdrożenia. Miasto zaprasza do udziału w postępowaniu zespoły posiadające doświadczenie w planowaniu przestrzennym, urbanistyce, projektowaniu oraz prowadzeniu procesów partycypacyjnych. Poszukiwany jest partner, który potrafi połączyć myślenie urbanistyczne z praktycznym podejściem do realizacji inwestycji i potrzebami społeczności lokalnej. Oferty przyjmowane będą do 7 października. Właśnie dotarliśmy do najwyższych temperatur dla dzisiejszego dnia, z tym, że no one jakieś bardzo wysokie nie są. 17 stopni to max w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce. Tyle samo na przykład w Wejherowie, Redzierumi, Gniewinie, Luzinie, 18 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, Gdyni, Pucku, Kosakowie. Czyli wielki upał to nie jest. Na barometrach 1009 hektopaskali zachmurzenie dość intensywne od samego rana się utrzymy, chociaż jakieś tam przejaśnienia tu i ówdzie również są w planach. Wiatr przeważnie umiarkowany. Norda.

0: Już za chwilę na antenie Norda FM spotkanie z naszym gościem. Nie odchodźcie od odbiorników.
1: Tak oto dotarliśmy do upragnionego weekendu. Zostaje tylko odpocząć i naładować akumulatory na nowy tydzień. Tego Wam życzę i żegnam się tradycyjnym do usłyszenia w poniedziałek. Sonia Polewska, trzymajcie się!

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
2: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
0: Reklama.
3: Dzień dobry, Patrycja Drewa, witam Państwa w programie Gość Dnia w Radiu Norda FM i w Twojej Telewizji Morskiej. Dzisiaj ze mną Borys Szymański, koordynator Szlachetnej Paczki w województwie pomorskim. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, bardzo mi miło.
3: I Wincenty Klein, lider Szlachetnej Paczki, rejon Wejherowo. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam.
3: Do świąt jeszcze trochę czasu zostało, jeszcze no, mamy lato, można powiedzieć, ale już się przygotowujecie do tego, żeby pomagać, bo no, powiedzcie może proszę, czym jest Szlachetna Paczka?
4: Szlachetna Paczka to przede wszystkim pomoc człowieka dla drugiego człowieka i w zasadzie troszeczkę to jest myśl, którą każdy ma w głowie. Nieważne, czy to jest wolontariusz, czy to jest darczyńca, czy to jest osoba potrzebująca. Staramy się zebrać te wszystkie osoby, żeby one były mniej więcej w jednym środowisku, mniej formalnym jako Szlachetna Paczka i żeby ci, którzy mogą komuś pomóc w takiej formie, w jakiej mogą i w tylu procentach, ile mogą się zaangażować, żeby tak pomogli tym wszystkim, którzy tego realnie potrzebują.
3: Bo Szlachetna Paczka to są darczyńcy, to są też odbiorcy, ale to są też wolontariusze, także no, grupa ludzi pracuje nad tym, żeby pomagać.
5: Zdecydowanie. I też dlatego, jak już zostało wspomniane, do świąt jeszcze trochę czasu, ale żeby zbudować ten zespół, żeby jakby znaleźć tych wolontariuszy i zacząć szukać tych rodzin, które tej pomocy potrzebują, to jednak potrzeba trochę czasu, żeby się dobrze przygotować do tego całego wydarzenia.
3: No i właśnie, te przygotowania trwają. Powiedzcie, proszę, na jakim teraz jesteście w tym momencie etapie?
4: My jesteśmy na etapie, w którym formują się nasze rejony. To jest między innymi tutaj najbliżej Wejherowo, to jest Luzino, ale to jest w zasadzie całe województwo pomorskie i każde inne województwo. Także nieważne, gdzie się jest, można dołączyć do zespołu wolontariuszy i w tym miejscu, które jest najwygodniejsze, po prostu pomagać. Zbieramy też teraz rodziny, które będą potrzebujące, które są w zasadzie potrzebujące. Szukamy takich rodzin, którym realnie możemy pomóc, to jest też ważne. Szukamy rodzin, którym nie pomagaliśmy raczej w ubiegłych edycjach. Oczywiście takie wnioski też się zdarzają, ale my staramy się bardzo mocno weryfikować, żeby ta pomoc była mądra, a nie byleby była. Także szukamy wolontariuszy, szukamy rodzin i szukamy, myślę, że tak najłatwiej mówiąc, ludzi dobrej woli, którzy chcą pomóc pod koniec roku.
3: No właśnie, jakie są te potrzeby? Komu pomagacie? Bo to są seniorzy, to są też rodziny pewnie. Jak to wygląda, jeżeli moglibyśmy to podsumować, jak spojrzymy na ubiegłe lata?
5: Pomoc jest bardzo szeroka, właśnie od osób starszych, schorowanych, poprzez samotne matki, czy przez jakieś rodziny, gdzie są jakieś choroby, niepełnosprawności, więc przekrój jest bardzo szeroki. Jakby bardziej dla nas kryterium jest to, że po prostu sytuacja danej rodziny, danego gospodarstwa domowego jest trudna i żyją poniżej takiego progu socjalnego, minimalnego i potrzebują właśnie takiej pomocy.
3: No to jak takie rodziny mają się do Was zgłosić? Jak wygląda ta droga? Kiedy ktoś teraz nas słucha i jest potrzebujący, to w jaki sposób się

0: odezwać, w jaki sposób można zasygnalizować, że rzeczywiście chcieliby, potrzebują przede wszystkim tej pomocy?
1: Wydaje mi się, że najłatwiej przez stronę szlachetnapaczka.pl i tam wszystkie informacje są dla każdego, kto chce się zaangażować, czy jest potrzebujący. Tam są odnośniki do każdej kategorii i to jest najbardziej intuicyjne miejsce, które bym powiedział, ale uważam, że też warto szukać i u różnych instytucji, które nam pomagają, bo one też zbierają te rodziny i na pewno gdziekolwiek się pójdzie, to tam zostanie się przekierowanym do miejsca, w którym osoby starsze, które nie mają dostępu do internetu, będą mogły o tą pomoc też poprosić.
0: Jakie to są instytucje?
1: Najczęściej wydaje mi się, że MOPS i GOPS, ale z naszego takiego doświadczenia wiem, że urzędy miast, urzędy gmin, starostwa, wszystkie bardzo chętnie pomagają i jesteśmy już chyba na tyle długo działającym rejonem, że mamy wypracowane swoje jakieś tam sieci kontaktowe, które pomagają nam troszeczkę złapać te osoby potrzebujące, dzięki czemu to jest dużo bardziej takie w taki sposób człowieka do człowieka, aniżeli takiej instytucji do człowieka, co też wydaje mi się, że jest ważne i może dużej ilości osób po prostu pomóc.
0: I to jest też taka pomoc celowa, czyli nie dajecie ludziom tego, czego nie potrzebują, tylko staracie się jakby pytać i ten feedback, jeżeli jest, to nie wiem, ktoś potrzebuje lodówkę, to dostaje lodówkę, tak? Jak ktoś potrzebuje jedzenia, to dostaje jedzenie. W jaki sposób to jest weryfikowane? Czy ci ludzie po prostu zgłaszają potrzebujący, co chcą, czy też to jest taka weryfikacja ze szlachetnej paczki?
2: To jest już taka bardziej szczegółowy temat, który jest omawiany podczas spotkań z rodziną, gdzie są ustalane konkretne jej potrzeby. One są priorytetyzowane, bo też jest pewien taki zakres potrzeb, który jest taki minimalny, który darczyńca musi spełnić i tam rodzina sama decyduje, musi wybrać trzy takie kluczowe potrzeby, a reszta jest jakby w opcjonalnych, czyli może ją dostać tą pomoc, ale niekoniecznie darczyńca może być w stanie to spełnić, więc jest to też kategoriami wspólnie ustalane z daną rodziną, czego najbardziej potrzebuje z takich podstawowych rzeczy.
0: Tutaj mała przerwa muzyczna i za chwilę wracamy do rozmowy.

0: A my wracamy do rozmowy. Ze mną Borys Szymański i Wincenty Klein ze Szlachetnej Paczki. Myśmy już porozmawiali o tym, że do świąt jeszcze sporo czasu, ale te przygotowania już trwają pełną parą. Powiedzmy jeszcze o tym, jak to jest, czy w Polsce jest jeszcze dużo osób potrzebujących. Wiemy, że ten poziom życia no, jest lepszy z roku na rok, ale jednak wy widzicie, wy jesteście w terenie, wy widzicie, jak to wygląda.
1: No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ niby jest takie wrażenie, że społeczeństwo się rozwija, jest coraz lepiej, jest większy dostęp do wielu rzeczy, ale jednak te cyfry i statystyki są dość takie przykre i Szlachetna Paczka opublikowała taki raport o biedzie za 2024, co prawda rok, ale to nie jest jakoś dawno i tam na przykład te cyfry wyglądają tak, że poniżej takiego progu socjalnego, minimalnego, żyje 40% gospodarstw domowych. To jest naprawdę duża ilość, a w skrajnym ubóstwie jest to około 5%, czyli prawie 2 miliony ludzi. Więc jest to naprawdę spora ilość ludzi, którzy no, mają trudną sytuację. Z ciekawostek był tam też podana taka liczba, że 80% emerytów nie wykupuje w pełni swoich leków, bo gdzieś szukają oszczędności na inne ważne wydatki.
0: To rzeczywiście z tych statystyk wynika, że rzeczywiście ta pomoc jest bardzo, bardzo potrzebna. Powiedzmy też o tym, że, bo to też tutaj w przerwie udało nam się porozmawiać, że jeżeli chodzi o pomoc, to rodzina musi zostać zgłoszona przez kogoś. Same rodziny nie mogą się zgłaszać.
2: Tak, tak, to już tyle lat jesteśmy w tym i z przyzwyczajenia po prostu mówimy, że ktoś musi zgłosić i mamy gdzieś to w głowie z tyłu głowy, ale formalnie jest tak, że ktoś musi zgłosić rodzinę, a nie sama rodzina się zgłasza i to jest bardzo ważne, trzeba o tym pamiętać. I właśnie bardzo często spotykamy się też z tym, czy ta pomoc jest dalej potrzebna, bo tyle lat działamy, co roku troszeczkę robimy to samo, ale ona jest naprawdę potrzebna. My w zeszłym roku jako rejon Wejherowo, samo Wejherowo i okolice, odwiedziliśmy ponad 100 rodzin, w tym ponad 60 włączyliśmy. To w zasadzie paczki przygotowywało ponad 2100 osób, a liczba osób, które łącznie żeśmy zjednoczyli gdzieś w tej edycji, na pewno przebiła 3000. Także wydaje mi się, że to jest taki wyznacznik, że ta pomoc jest potrzebna, bo żeby zostać tym wolontariuszem Szlachetnej Paczki, trzeba przejść przez szkolenia, które przygotowują do tego, żeby odpowiednio wybrać rodzinę, osoby po prostu potrzebujących, a nie żeby to właśnie była taka pomoc, byleby była, tylko żeby ona realnie pomogła przejść przez trudny etap i później zostawić tą osobę w kontakcie z wolontariuszem, żeby ona już przechodziła dalej i dalej gdzieś rozwijała swoje życie na lepszym poziomie.
0: A czego uczy bycie wolontariuszem Szlachetnej Paczki?
1: Oj, bardzo wielu rzeczy. Dla mnie takim zawsze wyznacznikiem jest to, że uczę pokory, że jednak widzę, że na przykład moja sytuacja życiowa jest na dużo lepszym poziomie, a czasami też narzekam, marudzę na wiele rzeczy, a widząc niektóre rodziny i ich trudną sytuację i to, jak walczą, jak się starają, czasami naprawdę bardzo wiele poświęcają, żeby zadbać o ten byt rodziny i dodatkowe prace, zajęcia, aktywności, żeby jakoś przetrwać kolejny miesiąc. Więc no naprawdę jest to coś, co daje na pewno szerszy ogląd sytuacji, jaka jest wokół nas, bo czasami można tego nie widzieć, że nasz sąsiad po prostu ma taką trudną sytuację.
2: Ja myślę, żeby to trochę zobrazować, jesteśmy po sezonie grillowym i bardzo często rozmawiamy o tym, a za tydzień przyjdę do ciebie na grilla, a za 2 tygodnie zrobimy u mnie, a za 3 tygodnie pojedziemy jeszcze do naszego kolegi do Bolszewa czy innego ludzina. A u tych osób to jest bardzo często codzienny wybór, czy dzisiaj zjem zupę, czy

0: Jem ją jutro, pojutrze, czy może dopiero w piątek będę w stanie zjeść coś ciepłego, bo nie mam po prostu pieniędzy i środków. I to jest chyba rzecz, o której Wincenty też powiedział, że ta pokora pokazuje się we wszystkim, co robimy w zasadzie w ramach Szlachetnej Paczki. I myślę, że widząc postawę osób, które są w skrajnym ubóstwie i które nie mogą jeść, to dużo inaczej później patrzymy na życie.
1: No to rzeczywiście dużo, dużo pokory uczy, tak też myślę. Jak jeszcze mielibyśmy sobie tak uporządkować tą oś czasu działania Szlachetnej Paczki, mamy wrzesień teraz, co teraz się dzieje, jakie będą kolejne etapy waszego działania?
0: Teraz zbieramy rodziny, kompletujemy jeszcze zespoły wolontariuszy, zapraszamy, żeby się zgłosić, zapraszamy, żeby zgłaszać osoby potrzebujące.
1: To powiedz może, jak się zgłosić jeszcze, jeżeli chce się zostać wolontariuszem.
0: Też na stronie szlachetnapaczka.pl i tam jest odpowiednia kategoria, która pomoże, pokieruje albo do osób, które znamy, które wiemy, że działają w Szlachetnej Paczce i one też zgłoszą do odpowiedniego lidera czy innego wolontariusza, który jest w tym dłużej i po prostu bardziej się zna. Będziemy zbierać dalej te rodziny, będziemy odwiedzać te rodziny, a następnie 14 listopada jest otwarcie bazy rodzin, kiedy będzie można wybrać, ale o tym później. Teraz skupiamy się najbardziej na tym, żeby zebrać te rodziny.
1: Okej, no i rozdajecie paczki przed samymi świętami Bożego Narodzenia. Tak to wygląda.
0: Tak, rozdajemy paczki, a statystycznie to jest tak 2 tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia, także jest to idealny moment, żeby wejść już wcześniej w ten okres z dużym sercem chyba przede wszystkim, z trochę większą pokorą, co myślę, że na święta bardzo mocno się przydaje.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę i życzę wam powodzenia. Trzymamy kciuki, no i pewnie w listopadzie, a potem w grudniu się jeszcze zobaczymy, tak myślę. Moimi gośćmi byli Borys Szymański, koordynator Szlachetnej Paczki w województwie pomorskim i Wincenty Klein, lider Szlachetnej Paczki, region Wejherowo. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy, też mamy nadzieję, że się zobaczymy.

0: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł, a do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
3: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: Piątek, zaczynamy weekend przy mikrofonie Michał Jarosz. Zanim ten weekend rozpoczniemy na dobre, to dobrze być na bieżąco z tym, co się dzieje. A o tym, co się dzieje, opowiedzą nam już teraz Karina Trybańska z swojej telewizji morskiej oraz Tomasz Smuga z portalu nadmorski24.pl. Co tam się dzisiaj pojawi w serwisie twojej telewizji morskiej, a później się dowiemy też, co tam ciekawego w portalu słychać.
2: Dzień dobry. Dzisiejszy serwis rozpoczniemy od otwarcia filii gminnego żłobka w Strzepczu. Obiekt jest przygotowany na przyjęcie 24 najmłodszych mieszkańców gminy Linia. Żłobek zacznie funkcjonować już od najbliższego poniedziałku. Następnie powiemy o remoncie ulicy Wojska Polskiego w Łebie. Przebudowa została wstrzymana na okres sezonu letniego i teraz rusza ponownie. Pokażemy również plener malarski w Czymanowie. Udział w nim biorą artyści z różnych części Polski. I na koniec powiemy o nowej wystawie dostępnej w Wieży Ciśnień w Lęborku Miasto w Ruchu.
1: To twoja telewizja morska, a tymczasem portal nadmorski24.pl.
3: Witam serdecznie. Tak jak często powtarzam, my ten portal tworzymy razem z naszymi czytelnikami. Mam tam takie fajne, na stronie mam takie fajne narzędzie, wyślij materiał. I tam właśnie nasi drodzy czytelnicy wysyłają nam czasami prośbę o interwencję. Jedna z dzisiejszych interwencji, prośba o interwencję dotyczyła szkoły w Luzinie. Mama jednego z uczniów apeluje o pomoc odnośnie obiadu, bo się okazuje, że tam nie wszystkie dzieciaki mają otrzymywać posiłki. Poprosiliśmy o komentarz dyrektora szkoły, który przedstawił swoje stanowisko. Zachęcamy do zapoznania się z treścią artykułu. Publikacja już jest o godzinie 15.30, więc niebawem. Jeżeli chodzi o tematy oświatowe, to także możecie dzisiaj przeczytać już o nowym żłobku na terenie gminy Linia, o którym już tutaj wspominała Karina. Weekend to także już sportowe zmagania. Do gry wracają tenisiści stołowi Akademii Tenisa Stołowego Małe Trójmiasto Rumia. Wracają do pierwszoligowych stołów już w najbliższą sobotę, niedzielę, pierwsze ich mecze, a wspomagać ich będzie sam tor. O co chodzi z tym torem, to także prezes wyjaśnia. Także czekają nas mecze piłkarskie, między innymi na Wzgórzu Wolności. Ciekawy mecz kolejki w Pomorskiej czwartej lidze. Gry wejherowo podejmie Pogoń Lęborg. Piszemy także o polityku z Pomorza, który został dzisiaj wybrany na nowego wicemarszałka Sejmu RP. Oczywiście chodzi o Marcina Chorałę. Piszemy także o duchownym. Szybciutko tylko znajdę. Tak, duchowny, który jest podejrzany o przestępstwa seksualne, jest na wolności. Śledczy wskazują 21 osób poszkodowanych. Ten temat badała dla was redaktor Olga Reszke. Piszemy także o jesiennej odsłonie wejherowskich klamotów, które odbędą się już w najbliższą sobotę. A jeżeli chodzi o przedmioty z drugiej ręki, to także w niedzielę czeka nas już ostatnia w tym roku edycja wejherowskiego Pchlego Targu.
1: Rety, mnóstwo się tego dzieje.
3: Jeszcze więcej.
1: Także lepiej sobie wejdźcie na portal, lepiej obejrzyjcie serwis swojej telewizji morskiej, no bo się idzie w tym wszystkim po prostu pogubić.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
3: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
2: Niemożliwe.
3: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
2: Pierwsza klasa.
3: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta. Gdańsk, Lubowicka 48 i Grunwaldzka 303A. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
4: Słyszysz market budowlany i myślisz...

0: przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, Market Budowlany, Dom i Ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
1: Reklama.
2: Eksplozje i pożar w firmie suszącej kukurydzę, to na Kujawach są ranni. Dron nad przejazdami kolejowymi, posypały się kary. Za chwilę też jesień w pogodzie i Ronaldo, który jesieni życia w karierze zaczynać nie zamierza.

Marcin Krzemiński. Eksplozja 10 zbiorników z gazem i ogromny pożar w zakładzie składującym kukurydzę. Do zdarzenia doszło przed południem w Osięcinach koło Radziejowa na Kujawach. Ranne są dwie osoby, mają poparzenia kończyn, są przewożone do szpitala.

0: Katastrofa kolejowa na przejeździe na Mazowszu. Wystarczyło kilka godzin obserwacji przejazdów policyjnym dronem w Ostrołęce. Mandaty dostało w sumie 25 kierowców. Na opublikowanym w sieci nagraniu widać, że prowadzący auta nie zatrzymują się przed znakiem stop. Wielu z nich jedynie zwalnia. Nie upewniają się, czy nie nadjeżdża pociąg, mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
1: Wszyscy kierowcy, którzy złamali przepisy, zostali ukarani mandatami w wysokości 300 zł.
0: Każdy z nich dostał też 8 punktów karnych, a policja zapowiada kolejne takie akcje. Za nami tymczasem pierwsze czytanie w Sejmie projektu nowelizacji zaostrzającej kary za wykroczenia właśnie na przejazdach kolejowych. Decyzją posłów trafił właśnie do dalszych prac w Komisji Infrastruktury. Nowela zakłada utratę na 3 miesiące prawa jazdy, jeśli wjedziemy na przejazd na czerwonym świetle. Co najmniej 3 lata miałby z kolei obowiązywać kierowcę zakaz prowadzenia pojazdów, jeśli zostanie skazany za spowodowanie katastrofy na przejeździe kolejowym. Sąd w Koszalinie aresztował na 3 miesiące Ryszarda L. 53-latek jest podejrzany o podwójne zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Był spokrewniony z ofiarami, których ciała znaleziono w środę w mieszkaniu w Koszalinie. Mężczyzna przyznał się do zabójstwa. Wyjaśniał śledczym, że 63-letni mężczyzna i 69-letnia kobieta źle go traktowały i szykanowały. Może mu grozić nawet dożywocie. W Polsce w wielu regionach zapanowała jesień, choć do startu tej astronomicznej jeszcze kilka dni, to aura mówi co innego. Są jednak dobre wieści. Według ostatnich długoterminowych prognoz jesień ma być cieplejsza niż zwykle, co cieszy między innymi mieszkańców Poznania.
2: To może by było fajnie nawet, bo może by było więcej słońca, więcej możliwości na spacery i tak dalej.
3: Grzyby może?
4: Grzyby, o.
3: Słyszy pani, myśli sobie jesień, co pani widzi?
4: Piękne, kolorowe liście, ciepłą pogodę.
3: Bardzo pozytywnie pani do tego podchodzi.
4: Trzeba podchodzić pozytywnie, bo by człowiek zwariował.
0: No właśnie, tym bardziej, że jesień uchodzi za najbardziej depresyjną porę roku. Cristiano Ronaldo nie rezygnuje z gry w reprezentacji Portugalii. 41-latek znalazł się na liście powołanych przez selekcjonera na najbliższe spotkania piłkarskiej Ligi Narodów. Ronaldo zapewnia, że tegoroczna 6. w karierze edycja mundialu była jego ostatnią. Nadal jednak nie ogłosił, kiedy rozstanie się z drużyną narodową.
5: Na regionalny serwis informacyjny na antenie Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Malowana radość życia to hasło, pod jakim w Szymanowie odbył się plener malarski. Zorganizowany został przez Stowarzyszenie Twórców Niezależnych Amarant. W wydarzeniu udział wzięli artyści nie tylko z Polski, ale także z zagranicy.
6: Mogłem zaprosić gości, na których zaproszeniu mi bardzo zależało. Z dalekiej Grecji, z Rumunii. Dlaczego mi zależało? W Amarancie jesteśmy artystami, plastykami, amatorami i cały czas się czegoś uczymy, a tacy mistrzowie jak Witali Butescu czy Dorotka Paszyńska-Karalia zawsze wnoszą coś nowego, coś świeżego, można podpatrzeć. Samą kompozycję obrazu, jak również później nakładanie farb i tak dalej, i tak dalej.
5: Mówi prezes Stowarzyszenia Twórców Niezależnych Amarant Jacek Gorzawski. Obrazy, które powstały w trakcie pleneru, pojawią się na wystawie wkrótce w Centrum Kultury Gminy Gniewino oraz w Galerii Sztuki Współczesnej w Wieży Widokowej w Gniewinie.
7: No ten temat pozwala na wszystkie techniki, na wszystkie tematy do malowania. I jest mądry temat. No ja mam na przykład, o już namalowałem 2 tematy, no widzę w nich radość życia, prawda, bo i dziewczyna, ładna dziewczyna gdzieś z tyłu, no i jakiś ptak, tam go wprowadziłem w jakąś naturę, w jezioro i uważam, teraz maluję, dla kolegi to już maluję, bo już jestem poza planem, wykonałem swój plan, maluję dla kolegi, który jeździ, pasjonuje się w jeździe na koniach, i maluje obraz dla kolegi.
5: Opowiada jeden z artystów uczestniczących w plenerze, Leszek Mierzejewski. Organizacja pleneru dofinansowana została z budżetu gminy Gniewino w ramach otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w roku 2026. Seniorzy z gminy Nowa Wieś Lęborska rozpoczęli udział w nowym cyklu spotkań edukacyjnych. W świetlicy w Krępie Kaszubskiej odbyło się pierwsze spotkanie Uniwersytetu Społecznego zorganizowane w ramach cyklu Senior na Wsi ABC. Rozmowa rozmowy i zajęcia koncentrowały się na aktywnym, bezpiecznym i ciekawym spędzaniu czasu oraz dbaniu o kondycję fizyczną i psychiczną. Spotkanie odbyło się 17 września o godzinie 16:30. Podczas zajęć uczestnicy otrzymali wskazówki dotyczące prostych ćwiczeń, które można wykonać.

0: wykonywać bez nadmiernego wysiłku. Poruszono także kwestie bezpieczeństwa oraz korzystanie z nowych technologii. Jednym z tematów była również pamięć i sposoby rozwijania codziennych zainteresowań i pasji. Organizatorzy przygotowali spotkanie w formie łączącej część edukacyjną z możliwością rozmowy i wymiany doświadczeń. Spotkanie w Krępie Kaszubskiej rozpoczęło cykl Uniwersytetu Społecznego skierowanego do seniorów z gminy Nowa Wieś Lęborska. Oprócz zajęć edukacyjnych nie zabrakło czasu na sąsiedzkie rozmowy przy kawie i słodkim poczęstunku. Projekt został zrealizowany ze środków gminy Nowa Wieś Lęborska. Kolejne spotkania mają być okazją do zdobywania praktycznej wiedzy, rozwijania zainteresowań i aktywnego udziału seniorów w życiu lokalnej społeczności. Uczniowie z gminy Kobylnica mogą wziąć udział w konkursie ekologiczno-plastycznym pod hasłem Promujmy system kaucyjny. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z klas od 1 do 8. Jego celem jest zwiększenie świadomości ekologicznej oraz przybliżenie zasad działania systemu kaucyjnego i recyklingu butelek oraz puszek po napojach. Zadaniem uczestników jest przygotowanie plakatu w formie nie większej niż A3. Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną i powinna promować system kaucyjny oraz pokazywać korzyści płynące ze zwracania opakowań. Pracę należy dostarczyć do 19 października do godziny 15.30 do Urzędu Miejskiego w Kobylnicy. Do każdej pracy trzeba dołączyć wypełnione oświadczenie zgłoszeniowe. Przy ocenie brane będą pod uwagę m.in. zgodność z tematyką, wartość merytoryczna, oryginalność i estetyka wykonania. Wyniki mają zostać ogłoszone do 26 października. Na laureatów i osoby wyróżnione czekają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. W tym roku upały to już przeminęły, raczej w tym momencie trzeba się nastawiać na chłody, deszcze i jesień, która zbliża się wielkimi krokami. Dziś na termometrach również wartości nie są jakieś zbyt szałowe. 17 stopni to maks w Dębkach, Władysławowie, Łebiące, Wejherowie, Rezirumi, Gnieminie, Ruzinie, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1009 hektopaskali wiatr przeważnie utrzymuje się umiarkowany, może popadać, a w pasie nadmorskim może dzisiaj również pogrzmieć.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: mają fama nadie.
1: Takie granie to nam się podoba, szczególnie, że mamy początek weekendu, prawda? I to jest ten moment, na który chyba wszyscy czekamy. Piątkowe popołudnie, praca powoli zostaje za nami, plany zaczynają dotyczyć już nie jutra w biurze, tylko tego, co zrobimy z weekendem. I podobno samo oczekiwanie na coś przyjemnego potrafi poprawić nam humor niemal tak samo, jak to wydarzenie. I ja to zawsze powtarzam co tydzień, tak samo, o tej samej porze, że najlepsza część weekendu może zaczynać się właśnie teraz. I nie będziemy tego robić po cichu, tylko oficjalnie otwórzmy weekend brawami na antenie Radia Nord FM. No właśnie. Czujecie to? Robert Jastrzębski, dzień dobry. Norda na fali do 18 się kłania. Zapraszam.
2: Norda na fali. Reklama.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, estetycznej, chirurgii stomatologicznej.

0: psychologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
4: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
5: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
6: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
7: Reklama.

0: Criss Cross Amsterdam w Radiu Norda FM do 18 Norda na fali. I ta piosenka bardzo pasuje do tego, co za chwilę powiem, bo powiem tak. Korzystajmy, póki wrzesień jest dla nas łaskawy, bo zaglądam właśnie nad Bałtyk i dzisiaj przenosimy się do Jastrzębiej Góry, nadmorski24.pl, nasze kamery i powiem wam, całkiem przyjemnie to wygląda. I wydaje mi się, że właśnie taki powinien być plan na ten weekend. Nie trzeba już leżaka, parawanu i całego wakacyjnego ekwipunku. Proszę państwa, wystarczy bluza, wygodne buty i zwykły spacer brzegiem morza. Bo za chwilę przyjdzie taki październikowy lub listopadowy dzień, kiedy spojrzymy za okno i pomyślimy, no, trzeba było korzystać. Zatem jeśli macie dzisiaj Bałtyk gdzieś w zasięgu, gdzieś niedaleko, może warto się z nim w ten weekend zaprzyjaźnić. Zresztą sprawdźcie sami nadmorski24.pl, zakładka nasze kamery, Jastrzębia Góra dzisiaj zachęca, pozdrawiamy. A za chwilę u nas pierwszy popołudniowy raport drogowy, zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza. Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
2: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
0: Reklama.
3: Tu Radio Nord FM, 15.30. Zapraszam na popołudniowy raport drogowy. Na początek jedziemy do Słupska, bo tutaj kierowcy muszą mocniej zdjąć nogę z gazu. Na Podgrodziu i Starym Mieście rozszerzono i wyraźnie oznakowano strefę ograniczenia prędkości do 30 km na godzinę. Od kilku dni na ulicach pojawiają się nowe znaki pionowe, a na jezdniach malowane są duże oznaczenia informujące o wjeździe do strefy 30. Łącznie ograniczenie obejmuje 22 ulice. Co ważne, na części z nich niższa prędkość obowiązywała już wcześniej, ale oznakowania były mniej widoczne. Teraz kierowcy mają być znacznie wyraźniej informowani o obowiązujących zasadach. Uwaga, bo strefa obejmuje m.in. ulicę Grodzką, Armii Krajowej, Dąbrówki,

Kostnika, Murarską, Partyzantów, Sądową, Stary Rynek, Szarych Szeregów, Zamenhofa oraz Wilki i Wigury. Zmiany mają uporządkować ruch w tej części miasta i zwiększyć bezpieczeństwo pieszych oraz innych uczestników ruchu. To jest raport drogowy w Radiu Nordo FM i jeszcze jedna ważna informacja. Wojewoda Pomorski wydała decyzję ZRID dla pozostałej części drogi krajowej między Lubiatowem a drogą wojewódzką nr 213. Oznacza to, że cały pierwszy odcinek trasy do elektrowni jądrowej jest już w budowie. Pierwszy odcinek ma ponad 11 km długości i połączy rejon Lubiatowa z drogą wojewódzką 213. Inwestycja powstaje w formule projektu i buduj, a jej zakończenie planowano na drugi kwartał 2028 roku. Już od kwietnia prowadzone są roboty na liczącym około 5 km fragmencie tzw. ostatniej mili. Trasa połączy plac budowy elektrowni z istniejącą siecią dróg publicznych. Wykonywane są m.in. prace ziemne i melioracyjne, wymiana słabonośnych gruntów, wzmacnianie podłoża, budowa nasypów, wykopów i rowów. Powstają również elementy przyszłej konstrukcji drogi. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, wykonano już fundamenty podpór mostu w rejonie kanału Biebrowskiego oraz jedno przejście dla płazów. Zaawansowanie robót przekroczyło 9%. Zakończenie prac na ostatniej mili planowane jest w drugim kwartale 2027 roku. Kolejny etap obejmuje 15-kilometrową trasę od drogi wojewódzkiej 213 do węzła Łęczyce na drodze ekspresowej S6. Cała droga krajowa będzie miała około 26 km długości. Powstanie w Nowym Śladzie jako droga jednojezdniowa w klasie GP, czyli główna ruchu przyspieszonego. Połączy teren przyszłej elektrowni z drogą ekspresową S6. To jak na razie tyle w tym raporcie drogowym Radia Nordo FM. Na kolejny zapraszamy za godzinę. A dzisiaj w regionie sporo chmur i zanosi się na przelotne opady deszczu i tak powinno zostać do końca dnia. Temperatury nie za specjalne. W Gdyni, w Słupsku, w Lęborku dzisiaj 18 stopni, niewiele mniej w Wejherowie, w Luzinie i w Rumi. Tutaj termometry pokazują 17 stopni. Wieczorem będzie podobnie, ale odczujemy znaczne spadki temperatur. Do tego również możliwe przelotne opady deszczu, a jutro wszędzie w regionie termometry pokażą 20 stopni i w dzień zachmurzenie umiarkowane.

Dzisiaj dużo polskiej muzyki na naszej antenie. Donatan i Kleo, Jabłonie w Radiu Norda FM. I skoro już te jabłonie się pojawiły, proszę Państwa, to przypominam, mamy właśnie taki moment roku, kiedy lato jeszcze nie do końca chce odpuścić, a jesień już powoli

0: powoli zagląda nam przez ramię, prawda? Coś czuję, że to będzie całkiem dobry weekend. Bez 30 stopni, bez wakacyjnych tłumów można wyskoczyć nad morze, przejść się po lesie, wsiąść na rower albo po prostu gdzieś ruszyć bez wielkiego planowania. Jak to robią nasi słuchacze Radio Nordo FM? Dajcie znać na radiowym czacie, bo tak myślę, że wrzesień też potrafi być fajny, tylko trzeba dać mu szansę, prawda? I zostańcie z nami, bo za chwilę w fali ciekawostek będziemy mówić o tym, jak Oskar Cymes radzi sobie z finansami, a później sprawdzimy, co w najbliższym serwisie regionalnym Radio Nordo FM. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: TRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko trzech pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko trzech pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
3: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
1: Reklama. Everything fine.

0: Fala ciekawostek.
1: Oskar Cyms osiągnął niebywały sukces w branży muzycznej. Jego piosenki z miejsca lądują na szczytach list przebojów, a koncerty przyciągają tłumy. Sława i pieniądze nie zmieniły jednak artysty. Jak czytamy w sieci, piosenkarz wyjawił, jaki ma stosunek do pieniędzy. Piosenkarz rozpoczął właśnie trzecią erę w swojej karierze. Nie jest tajemnicą, że zanim Oskar trafił na szczyt, występował na ulicach w Sopocie i imał się różnych zajęć, by nie nadwyrężać domowego budżetu. Nie siedziałem na czterech literach i nie czerpałem kasy od rodziców. Trzeba było wziąć się za siebie, wziąć życie we własne ręce i tej pracy szukać.

międzyczasie studiowałem, więc zależało mi na pracy elastycznej, którą mógłbym pogodzić ze studiami dziennymi. Piosenkarz zahaczył nawet o pracę sezonową we Francji. Jedną z najfajniejszych prac, jakie miałem w życiu, to praca na winobraniu. Ścinanie winogron we Francji było jak wakacje. Oskar Cyms musiał wykonać sporo pracy, by odnieść sukces. Gdy już znalazł się na szczycie, nie zmienił swoich wartości. Piosenkarz, jak podkreśla, wciąż ma szacunek do pieniądza. Zapytany, na co z perspektywy czasu wydał bezsensownie zarobione środki, wokalista zapewnił, iż nigdy nie był zwolennikiem nierozsądnego rozporządzania majątkiem. Nie było chyba czegoś takiego. Ja nienawidzę wydawać kasy na pierdoły. Jestem nauczony szacunku do pieniędzy i wydaje mi się, że je po prostu odłożyłem. W fali ciekawostek gratulujemy Oskarowi sukcesu i czekamy na kolejne wielkie przeboje.

0: Najlepsze przeboje na bałtyckiej fali na piątek, na weekend. Sean Baker, VIP za nami. A my tutaj cały czas śledzimy, co dzieje się nad naszym Bałtykiem. I tak się składa, że jutro będziemy nie tylko patrzeć na morze, ale też trochę po nim sprzątać. Bo w sobotę Marina Gdynia i Plaża Miejska staną się centrum akcji Sprzątamy Bałtyk, ekonurkowy dzień. I będzie co wyławiać, bo podczas poprzedniej edycji nurkowie wydobyli z mariny około 450 kg odpadów, a wśród znalezisk były m.in. hulajnoga, opony, krzesła i drabina. Co tym razem kryje dno gdyńskiej mariny i dlaczego organizatorzy chcą stworzyć portret naszych śmieci? O tym m.in. za chwilę w serwisie regionalnym Radia Norda FM, bo zbliżamy się do godziny 16.
1: Norda na fali. Norda na fali.

0: ogarnąć rodzinny chaos.
1: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
0: Niemożliwe.
1: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50/50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
0: Pierwsza klasa.
1: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta. Gdańsk, Lubowicka 48 i Grunwaldzka 303A. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię.
3: Ale mamy dla Was dobrą wiadomość.
2: Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
4: Reklama.
5: Przed nami kolejne, nawet spore podwyżki cen paliw. Potem wnioski po spotkaniu prezydenta z szefem resortu obrony. Zajrzymy też do gdańskiego zoo. Ma nowego mieszkańca. Marcin Krzemiński. O kilka groszy na litrze benzyna, diesel nawet o 20-30. O tyle więcej w najbliższych dniach wzrosną ceny na stacjach, twierdzą analitycy, bo choć na razie stacje robią co mogą i schodzą z marsz, by na przykład benzyna 95 nie kosztowała więcej niż 7,99, to długo się tego rozwiązania utrzymać nie da.
6: I zobaczymy te dziewiątki i ósemki. No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
5: Mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl. Zdaniem ekspertów 10 zł za litr paliwa to na razie odległe.

biegła, choć wcale nie taka nierealna przyszłość. Wszystko zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Dodam, że drożeje też autogaz w najbliższych dniach o kolejne nawet kilkanaście groszy. Przypomnę, że Sejm uchwalił dziś, zresztą już po raz drugi, ustawę

0: roku. Z rozwiązań będą mogły skorzystać osoby w wieku od 18 do 65 lat.
1: Jest to realne wsparcie dla środowiska osób z niepełnosprawnościami, na które czekaliśmy wszyscy od lat. Ustawa o asystencji osobistej daje możliwość właśnie osobie z niepełnosprawnością otrzymania takiego wsparcia w postaci asystenta, który wspiera ją w codziennych czynnościach.
0: Prywatnych i zawodowych mówi wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Monika Sikora. To była bardzo konstruktywna rozmowa, powiedział wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z prezydentem i szefem sztabu generalnego. We wszystkich ośrodkach władzy, rządzie, parlamencie i Pałacu Prezydenckim jest poczucie wzmacniania bezpieczeństwa, podkreślił Kosiniak-Kamysz.
2: Bardzo ważny element to jest współpraca z naszym głównym sojusznikiem, ze Stanami Zjednoczonymi. I tu rola pana prezydenta, jego osobiste relacje z prezydentem Trumpem dla Polski są bardzo ważne. Jako rząd mamy tego i świadomość, i doceniamy te wzajemne relacje.
0: Spotkanie dotyczyło m.in. obecności amerykańskiego wojska w Polsce. Gdańskie Zoo ma nowego mieszkańca. Do Trójmiasta przyjechał z Belgii Benek i dołączył już do dwóch innych pandek rudych.
3: Na początku był troszeczkę nieśmiały i on rzeczywiście miał taką łatkę nieśmiałego pandkowego chłopaka, no ale u nas już się coraz bardziej ośmiela, z opiekunami ma coraz lepszy kontakt. Ze swoją przyszłą partnerką już się poznał przez ogrodzenie.
0: Mówi Paweł Ciesielski z Gdańskiego Zoo. Celem wizyty młodego, bo rocznego kawalera jest stworzenie pary, która będzie mogła wziąć udział w programie hodowli zachowawczej tego gatunku.
4: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Już jutro odbędzie się kolejna edycja letniej Galerii Wejherowskiej Klamocy. Tym razem w wydarzeniu zorganizowanemu w ekofabryce będą towarzyszyć dodatkowe atrakcje. Na miejscu będzie można wybrać przedmioty wystawione przez ekofabrykę. Organizatorzy przypominają jednak, że na miejscu nie jest prowadzony obrót gotówkowy. Wpłat za wybrane rzeczy należy dokonywać bezpośrednio na konta wskazanych fundacji lub stowarzyszeń. Można to zrobić za pomocą aplikacji bankowej albo na stanowisku komputerowym udostępnionym podczas wydarzenia. Po okazaniu potwierdzenia wpłaty wybrany przedmiot można zabrać ze sobą. Katalog dostępnych przedmiotów, regulamin wydarzenia oraz lista fundacji i stowarzyszeń znajdują się na stronie internetowej ekofabryki. W trakcie wydarzenia zaplanowano także warsztaty szycia materiałowych dyń oraz wymianę ubrań. Uczestnicy będą mieli okazję własnoręcznie przygotować jesienne dekoracje z materiału. Organizatorzy zapowiadają również wymianę ubrań. Każdy będzie mógł przynieść czyste i niezniszczone rzeczy, których już nie używa, a w zamian znaleźć coś dla siebie. O współpracy samorządów, inwestycjach i rozwoju energetyki odnawialnej rozmawiali przedstawiciele Łeby i gminy Potęgowo. Spotkanie odbyło się 17 września w Łebie. Wzięli w nim udział burmistrz miasta Agnieszka Derba, wójt gminy Potęgowo Dawid Litwin oraz prezes lokalnej organizacji turystycznej Łeba Błękitna Kraina Anita Puławska. Rozmowa dotyczyła m.in. możliwości wykorzystania doświadczeń obu samorządów i współpracy przy działaniach związanych z rozwojem lokalnym. Jednym z tematów były odnawialne źródła energii. Gmina Potęgowo ma doświadczenia związane z funkcjonowaniem na jej terenie farm wiatrowych. Łeba natomiast rozwija swoją rolę w związku z sektorem morskiej energetyki wiatrowej. W pobliżu miasta powstają farmy offshore, a w samej Łebie rozwijają się bazy serwisowe związane z obsługą tego sektora. Podczas spotkania wymieniono doświadczenia dotyczące inwestycji i możliwości rozwoju obu samorządów. Rozmowa dotyczyła także turystyki, nowych inwestycji i przyszłości mieszkańców. Przedstawiciele samorządów wskazywali na obszary, w których doświadczenia Łeby i Potęgowa mogą się wzajemnie uzupełniać. Spotkanie było okazją do wymiany informacji oraz rozmowy o potencjalnych kierunkach współpracy. Wśród wspólnych tematów znalazły się m.in. energia, inwestycje, turystyka i rozwój lokalny. Do 24 września można zgłaszać kandydatów do honorowego wyróżnienia starosty słupskiego Daje Radość. Wyróżnienie kierowane jest do osób, stowarzyszeń, firm, instytucji i organizacji działających na terenie powiatu słupskiego na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Chodzi przede wszystkim o tych, którzy swoją działalnością i codziennym zaangażowaniem wspierają osoby potrzebujące pomocy i potrafią wnosić w ich życie radość. Kandydatów mogą zgłaszać zarówno osoby prywatne, jak i organizacje, instytucje, urzędy gmin, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki kultury oraz osoby zawodowo zajmujące się problematyką niepełnosprawności. Wypełniony formularz można złożyć osobiście w słupskim starostwie, przesłać pocztą albo drogą mailową. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej powiatu lęborskiego. W sobotę 19 września Marina Gdynia i Plaża Miejska zamienią się w Centrum Działań na Bałtyku. Przed nami akcja Sprzątamy Bałtyk, Ekonur.

0: wyjątkowy dzień. Tegoroczna edycja akcji Sprzątamy Bałtyk potraktuje sprzątanie także jako analizę pozostawionych przez nas śladów, skąd pochodzą odpady, jakie zachowania ujawniają i w jakim momencie można było zapobiec ich drodze do Bałtyku. Po wydarzeniu Fundacja Mare otworzy portret naszych śmieci, zestawienie najczęstszych i najciekawszych przedmiotów wraz z opowieścią o tym, co mówią o naszych codziennych wyborach. Podczas ekonurkowego dnia w 2024 roku ponad 30 nurków wydobyło z dna Mariny Gdynia około 450 kg odpadów, w tym hulajnogę, opony, krzesła i drabinę. Finałem dnia będzie solo dla Bałtyku, koncert Tymona Tymańskiego w Marinie Gdynia. Program wydarzenia znajdzie się na stronie gdynia.pl. Siedemnaście stopni Celsjusza to już dziś maksymalna temperatura. Powoli zbliża się jesień, powoli będzie robić się coraz mniej ciepło, ale jeszcze na razie ta temperatura w miarę umiarkowana się utrzymuje. Siedemnastka w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Wejherowie, Rezierumi, Gniewinie, Luzinie. Osiemnastka w Słupsku, Lęborku, Koblenicy, Gdyni, Pucku, Kosakowie. Na barometrach około 1009 hektopaskali. Wiatr słaby, umiarkowany i momentami porywisty, bo w pasie nadmorskim może pogrzmieć, a wtedy właśnie wiatr będzie porywisty.
1: Norda.

Norda na fali. Norda na fali.

cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że

0: Tak, to są te piosenki na weekend. Kung z Galaxy wcześniej, Kizo, Bledka i Hero. Robert Jastrzębski, wracamy po 16:00, Norda na fali. Dzień dobry i od razu zaglądamy do naszej weekendowej kartki z kalendarza. A jak? Dzisiaj mamy piątek, 18 dzień września. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Stanisław, Irena, Zofia, Stefania i Józef. Kto chciałby złożyć im jakiekolwiek pozdrowienia za pośrednictwem Radia Norda FM, zapraszam do 18:00 w Nordzie na fali. Jest to do zrobienia. Oprócz tego świętujemy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Bramy Garażowej. I tutaj przyznaję, nie mam pojęcia, jak się to właściwie świętuje. Otworzyć, zamknąć, zostawić uchyloną. Pomóżcie, dajcie znać, jak wy to robicie. Przypomnę, do 18:00 to jest program
1: Norda na fali.
2: Norda na fali.
0: Bądźcie z nami, będziemy fajnie grali.
1: Norda na fali.
3: Autopromocja. Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
5: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w

0: swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
1: Reklama.
2: Reklama. Set my heart on fire, pour gasoline all over my desire.

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Słówka.
2: Idą w główka.
3: Lekcja 85. Honghue.
2: Honghue.
3: Honghue.
2: Honghue.
3: Szmaty.
2: Szmaty.
3: Hanchów lezi półpłet łodzi, jaśniejdze z miejsce cnodzi.
2: Po co tyle szmat wam? Zapakujcie, komuś dam ja.
3: Hanchów lezi półpłet łodzi, jaśniejdze z miejsce cnodzi.
2: Hanchły.
3: Szmaty.
2: Hanchły.
3: Hanchły.
2: Hanchły.
3: Hanchły.
2: Hanchły.
4: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
2: Słówka.
1: Idą w główkę.
0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
5: Norda na fali. Norda.

0: pokaż mi, co buję, czy jak.
1: Tu Radio Nord FM i o tej porze dajemy wam największe przeboje na weekend. Za nami ekipa i modelki, a wcześniej Purple Disco Machine. Zostańcie z nami, bo takie weekendowe granie zapowiada się przez cały dzisiejszy wieczór po godzinie 18 Norda Szurm. A teraz pozdrawiam kierowców, bo za chwilę nasz ostatni popołudniowy raport drogowy i mamy weekend. Dużo się dzieje na drogach naszego regionu. Uważajcie, bądźcie czujni. W raporcie drogowym będą najważniejsze informacje, ale też tutaj czytam w danmorskim24.pl, że w Łebie kierowców czekają kolejne zmiany, bo po sezonowej przerwie wraca tam remont ulic Wojska Polskiego i Leśnej, a uwaga, bo drogowcy ponownie pojawią się tam 1 października. No warto wiedzieć wcześniej, co się tam szykuje. Zatem bądźcie z nami, 16.30 ostatni raport drogowy, a później na Facebooku będę czekał z ostatnią w tym tygodniu zagadką dnia i to będzie nowy trzycyfrowy kod do rozszyfrowania. Zapraszam.
2: Norda na fali.

0: Reklama. Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
1: Słyszysz market budowlany i myślisz,

0: przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, Market Budowlany, Dom i Ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
1: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
2: Reklama.
3: A na radiowym zegarze 16.30, co oznacza ostatni raport drogowy Radia Nord FM. Mamy dwie ważne informacje, zostańcie z nami. I uwaga, bo w centrum Słupska kierowcy muszą mocniej zdjąć nogę z gazu. Na Podgrodziu i Starym Mieście rozszerzono i wyraźnie oznakowano strefę ograniczenia prędkości do 30 km na godzinę. Od kilku dni na ulicach pojawiają się nowe znaki pionowe, a na jezdniach malowane są duże oznaczenia informujące o wjeździe do strefy 30. Łącznie ograniczenie obejmuje 22 ulice. Co ważne, na części z nich niższa prędkość obowiązywała już wcześniej, ale oznakowanie było mniej widoczne. Teraz kierowcy mają być znacznie wyraźniej informowani o obowiązujących zasadach. Strefa obejmuje m.in. ulicę Grodzką, Armii Krajowej, Dąbrówki, Mostnika, Murarską, Partyzantów, Sądową, Stary Rynek, Szarych Szeregów, Zamenhofa oraz Żwirki i Wigury. Zmiany mają uporządkować ruch w tej części miasta i zwiększyć bezpieczeństwo pieszych oraz innych uczestników ruchu. Kierowcy poruszający się po Podgrodziu i Starówce powinni więc zwracać szczególną uwagę na nowe oznakowanie i pamiętać, że maksymalna prędkość w strefie wynosi 30 km na godzinę. To jest raport drogowy w Radiu Norda FM i teraz ważna informacja dla uczestników ruchu drogowego, bo w sobotę 19 września odbędzie się 24. Gdyński Nocny Przejazd Rowerowy. Przejazd rozpocznie się o godzinie 20 na ulicy Kazimierza Górskiego i potrwa ponad 2 godziny. Rowerzyści przejadą ulicami miasta oraz drogami rowerowymi, a trasę będą

zabezpieczać służby porządkowe i w związku z wydarzeniem wprowadzone zostaną czasowe zmiany w organizacji ruchu, ale też wystąpią zakłócenia w funkcjonowaniu komunikacji. I tak w godzinach od 19.30 do 20.40 utrudnienia w przejeździe spodziewane są na ulicach Bukowej, Chełmińskiej, Dębogórskiej, Gdańskiej, Dąbrowskiego, Pomorskiej i ponownie Gdańskiej, Dębogórskiej, Chełmińskiej i Bukowej. Wprowadzone zostaną zmiany tras linii J, R i 173, a więcej szczegółów na temat jak pojadą autobusy tego dnia dowiemy się ze strony zkmgdynia.pl. To był ostatni raport drogowy w Radiu Nord FM, na kolejny zapraszamy jutro z samego rana, a za chwilę pogoda. A dzisiaj na pogodę spojrzymy trochę bardziej za kierownicy, bo jeżeli ruszacie po południu przez Wejherowo, Rederumie albo dalej w stronę Trójmiasta, warto mieć z tyłu głowy, że pogoda może się dzisiaj zmieniać dość szybko. W rejonie Wejherowa mamy przelotne opady deszczu, więc miejscami asfalt może być mokry, a przy mocniejszym deszczu widoczność na chwilę może się pogorszyć. Do tego dochodzi wiatr, który dzisiaj również będzie odczuwalny. Szczególnie warto uważać na bardziej otwartych odcinkach dróg i przy wyprzedzaniu większych samochodów. Temperatura w ciągu dnia w okolicach 18 stopni, natomiast jutro trochę cieplej i w całym regionie 20 stopni na termometra.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Te wielkie przeboje gramy właśnie dla Was w piątek tu Radio Norda i tak już zostanie przez cały dzisiejszy wieczór. Tu Robert Jastrzębski, jak zwykle w Nordzie na fali, zapraszam Was na zagadkę dnia, w której szukamy trzycyfrowego kodu. A gdzie ten kod? No oczywiście na profilu facebookowym Radio Norda FM. Tam macie maksymalnie 3 próby, a pierwsza osoba, która poda prawidłową i precyzyjną odpowiedź, zgarnia 2 bilety do kina Helios w Gdyni. I jak wiecie, zawsze przygotowałem 3 wskazówki i od razu podaję pierwszą. Nasz kod jest dzisiaj liczbą parzystą. Kod w zagadce dnia to liczba parzysta. No i rzecz jasna, prawidłowy kod ujawnimy przed godziną 18 w finale naszego dzisiejszego programu Nordo na fali i bardzo jestem ciekawy, bo dzisiaj uważam, że zbyt łatwo nie jest. No to się wszystko okaże. Za chwilę magazyn kulturalny, zapraszam.
0: Audycja zawierała lokowanie produktu. Nordo na fali. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej

0: znajdują się na stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Werdeklinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Werde Klinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
5: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
6: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
7: Reklama.
8: Okno na kulturę.
9: Piątek, piąteczek nam pomału mija, przed nami weekend i czas na jakieś snucie planów, jak te weekendy najbliższe spędzić. A jeśli wśród mieszkańców Słupska są miłośnicy motoryzacji, to najbliższe dni mogą być naprawdę wyjątkowe. Na antenie Radio Nord FM rozpoczynamy serwis kulturalny, a przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Będą super samochody, będą atrakcje dla dzieci, ale przede wszystkim będzie okazja, żeby połączyć dobrą zabawę z pomocą potrzebującym. Już 25 i 26 września na Placu Zwycięstwa w Słupsku odbędzie się piknik charytatywno-motoryzacyjny Fundacji Fun and Drive Dzieciom. Organizatorzy zapowiadają wyjątkową strefę motoryzacyjną, w której zobaczymy unikatowe samochody. I tutaj najważniejsza informacja dla tych, którzy zawsze marzyli o przejażdżce. Takim właśnie autem osoby wspierające zbiórkę fundacji będą mogły usiąść na miejscu pasażera i przejechać się jednym z prezentowanych samochodów. Organizatorzy zadbali również o najmłodszych. Na Placu Zwycięstwa powstanie strefa animacji z dmuchańcami, mini motorkami, malowaniem twarzy, kolorowymi warkoczykami, watą cukrową, grami oraz zabawami. Słupsk jest jednym z 60 miast, które Fundacja Fun & Drive Dzieciom planuje odwiedzić w ramach tegorocznej trasy. W ubiegłym roku było ich około 50. Jak informują organizatorzy, organizacja działająca od 2019 roku łączy pasję do motoryzacji z pomocą najmłodszym. Podczas wydarzeń zbierane są środki m.in. na sprzęt medyczny. Wśród celów fundacji znajduje się także także zakup nowoczesnych karetek pogotowia. Piknik w Słupsku rozpocznie się w piątek o godzinie 13 i potrwa do 20. W sobotę na Plac Zwycięstwa będzie można przyjść od 10 do 20. A skoro przed nami weekend, to pozostaje mi życzyć Wam przede wszystkim dobrego odpoczynku.

0: Polskie hity na piątek. Polskie hity na dobry początek weekendu w Radiu Nordo FM. Tu Robert Jastrzębski. Zbliżamy się do godziny 17:00 i jeszcze przynajmniej przez najbliższą godzinę bawimy się w rozszyfrowanie naszego trzycyfrowego kodu, który dzisiaj jest liczbą parzystą. No bo przecież zdradziłem wskazówkę numer 1 i na podstawie tej wskazówki możecie już odfiltrować inne cyfry, bo nasz kod jest liczbą parzystą, ok? A w pierwszych komentarzach widzę panią Magdalenę, która próbuje z 918, a chwilę później 189 i do zabawy dołączył pan Dominik Budek i widzę tutaj cyfrę 101. Jako, że kod jest liczbą parzystą, niektóre z tych propozycji możemy już spokojnie skreślić. No i czas na wskazówkę numer 2. Uwaga, wszystkie trzy cyfry kodu są różne. Wszystkie trzy cyfry kodu są różne. No i teraz pole poszukiwań nam się trochę zawęża, prawda? Przypomnę, że macie trzy próby, a gramy o dwa bilety do kina. Kolejna wskazówka po 17:00, zapraszam.
1: Norda na fali.

0: Reklama.
1: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
2: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
1: Niemożliwe.
2: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
1: Pierwsza klasa.
2: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta. Gdańsk, Lubowicka 48 i Grunwaldzka 303A. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
0: Reklama.
3: Prace nad zaostrzeniem kar po katastrofie kolejowej to na początek. Potem oględziny w zakładzie, gdzie wybuchły zbiorniki. Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego polskim kandydatem do Oscara. Marcin Krzemiński. Ruszyły sejmowe prace nad rządową ustawą dotyczącą zaostrzenia kar wobec wjeżdżających na przejazd w trakcie opuszczania zapór lub przy czerwonym sygnale. Kierujący w takiej sytuacji straci prawo jazdy na 3 miesiące. Projekt przygotowano po katastrofie kolejowej, do której doszło na Mazowszu, mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
4: Poza inwestycjami w infrastrukturę chcemy w tej chwili wprowadzić zmiany w prawie, które będą powodować większą świadomość, większą odpowiedzialność wszystkich kierujących.
3: Obecnie za wykroczenie na przejeździe kolejowym grozi mandat do 2000 zł i 15 punktów karnych. Trwają oględziny miejsca pożaru po wybuchu 10 zbiorników z gazem na terenie suszarni zboża w Osięcinach na Kujawach. Dwie osoby zostały poszkodowane. Biegnąca w pobliżu zakładu droga krajowa nr 62 została już odblokowana. Na działania strażaków polegają obecnie m.in. na kontrolowaniu temperatury dwóch zbiorników, które nie eksplodowały. Przyczyny wybuchu nie są na razie znane. Sprawą zajmuje się już policja. Na poszkodowanymi zajęli się medycy. Zagrożenie ze strony tajnych operacji Rosji rośnie w całej Europie, mówi prezydent Francji. Rząd w Paryżu szykuje plan ochrony infrastruktury.

0: krytycznej i obiektów przemysłu zbrojeniowego. Emmanuel Macron powiedział, że nawet kraje Europy Zachodniej są narażone na ataki Kremla. Wspomniał m.in. o zdarzeniu przy polsko-ukraińskiej granicy.
1: Charakter rosyjskiej agresji i

0: Szczyt odbył się dziś na Ukrainie. Poseł Koalicji Obywatelskiej Wojciech Król usłyszał dziś dwa kolejne zarzuty korupcyjne w Prokuraturze Europejskiej w Katowicach. Nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów. Zarzuty dotyczą podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego polskim kandydatem w walce Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. 9-osobowe jury w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej zdecydowało, że nagrodzony za reżyserię na festiwalu w Cannes ma największe szanse.
1: Uważamy, że ten film jest ważnym głosem polskiej kinematografii w europejskim dyskursie intelektualnym.
0: Mówi Anna Szewski, przewodniczący Komisji Oscarowej. Polska koprodukcja powalczy o Oscara także w barwach Ukrainy. Kandydatem jest film Ślady, który współfinansował Polski Instytut Sztuki Filmowej.
2: Na regionalny serwis informacyjny w Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Policjanci prewencji z Wejherowa w ciągu 2 dni zatrzymali na terenie miasta 4 osoby posiadające środki narkotyczne. Do zatrzymań doszło podczas prowadzonych przez funkcjonariuszy interwencji i działań patrolowych. Do pierwszych 2 zatrzymań doszło 15 września. Podczas jednej z interwencji na terenie Wejherowa policjanci zatrzymali obcokrajowca, przy którym ujawnili niewielką ilość marihuany. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Tego samego dnia w godzinach popołudniowych funkcjonariusze zatrzymali kolejnego mężczyznę. Policjanci ujawnili przy nim aluminiowe zawiniątko z zawartością substancji, która została zabezpieczona do dalszych badań. Mężczyzna również został zatrzymany i osadzony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Kolejne 2 zatrzymania mają miejsce 16 września w godzinach wieczornych na terenie miasta. Policjanci zatrzymali mieszkańca gminy Wejherowo, przy którym ujawnili niewielką ilość białej substancji w postaci kryształów posiadającej cechy mefedronu. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony. Następnie funkcjonariusze zatrzymali kolejnego mężczyznę, przy którym ujawnili amfetaminę w niewielkiej ilości. On również trafił do tego samego pomieszczenia. 2 osoby zostały już przesłuchane i usłyszały zarzuty posiadania środków odurzających. Kolejne 2 osoby zostaną już niebawem przesłuchane i także usłyszą zarzuty w najbliższym czasie za posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. Grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Remont ulic Wojska Polskiego i Leśnej w Łebie zostanie wznowiony 1 października. Prace zostały wstrzymane na czas sezonu turystycznego, żeby ograniczyć utrudnienia w okresie największego ruchu.
3: Na czas sezonu wstrzymaliśmy pracę ze względu na to, że to jedna z głównych ulic w naszym mieście. Też tam dużo osób ma swoje działalności gospodarcze i wiedzieliśmy, że to jest dla nich bardzo ważne, żeby w tym sezonie zarobić pieniądze. Wracamy 1 października. Pierwsza data miała być od połowy września, ale po spotkaniu z wykonawcą. Chcieliśmy wyjść naprzeciw właśnie mieszkańcom, też jeszcze naszym gościom i turystom, którzy przyjeżdżają przez tą ulicę. Też zmieniliśmy termin na 1 października, żeby jeszcze ten wrzesień zostawić taki wolny.
2: Mówi Agnieszka Derba, burmistrz miasta Łeba. Remont obejmuje również ulicę Leśną, gdzie zakres inwestycji ma zostać rozszerzony. W ramach prac zaplanowano m.in. 2 stronę chodnika, dalszy montaż oświetlenia oraz rondo na połączeniu ulic Nadmorskiej, Wojska Polskiego i Leśnej. Przy Leśnej mają powstać także miejsca dla food trucków i przestrzeń związana z gastronomią.
3: W takiej miejscowości jak Łeba każda inwestycja jest ważna i dla turystów, i dla naszych mieszkańców. Czy to jest główne wejście na plażę, czy to są ulice na osiedlach, gdzie też przyjeżdżają do nas gości, turyści, bo i ci, którzy wynajmują, to chcą zapewnić jak najlepsze warunki dojazdu dla swoich gości i wczasowiczów, i nasi turyści też takich oczekują, a wiemy, że standardy się zmieniają, oczekiwania się zmieniają, tak więc każda inwestycja, która prowadzi do zmian infrastruktury na lepsze, jest bardzo ważna.
2: Dodała burmistrz Derba. Całość prac przy ulicach Wojska Polskiego i Leśnej ma zakończyć się do 30 kwietnia 2027 roku. Po wakacyjnej przerwie obradowała Powiatowa Rada Rynku Pracy w Słupsku. Podczas spotkania w starostwie omawiano aktualną sytuację na rynku pracy w mieście i powiecie słupskim. Członkowie rady rozmawiali także o najważniejszych wyzwaniach związanych z aktywizacją zawodową mieszkańców oraz o możliwościach wspierania lokalnego zatrudnienia. Jednym z punktów posiedzenia było również opiniowanie wniosków dotyczących środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Pieniądze z tego programu mogą być przeznaczone m.in. na podnoszenie kwalifikacji pracowników i pracodawców. Powiatowa Rada Rynku Pracy pełni funkcję opiniodawczo-doradczą starosty i zajmuje się m.in. sprawami związanymi z zatrudnieniem, aktywizacją zawodową oraz rozwojem lokalnego rynku pracy. Jak powinna wyglądać Reda za 10 lat. O tym będą rozmawiać młodzi.

0: Mieszkańcy miasta podczas pierwszych obrad okrągłego stołu pod hasłem Reda, w której chce się być. Przy jednym stole zasiądą młodzieżowi radni, przedstawiciele władz miasta, radni Rady Miejskiej oraz osoby zaangażowane w rozwój Redy. Tematem rozmów będą m.in. przestrzeń miejska, sport, kultura, czas wolny i potrzeby młodzieży. Organizatorzy podkreślają, że spotkanie ma być czymś więcej niż tylko możliwością wyrażania opinii. Chodzi o wypracowanie konkretnych pomysłów, które w przyszłości mogą mieć wpływ na kierunek rozwoju miasta. Jak mówi zastępca burmistrza Redy Jakub Pilarski, jeśli mówimy, że młodzi są częścią naszego miasta, to powinni mieć nie tylko prawo do wyrażania opinii, ale również realną możliwość wpływania na to, jak Reda będzie wyglądała za 10 lat. Spotkanie odbędzie się 23 września w Fabryce Kultury i będzie jednym z kluczowych elementów projektu Miasto Przyszłości Reda 2036. Głos młodzieży, który zmienia decyzję. Po dniu ciepłym, ale na pewno nieupalnym, aż tak bym daleko nie zajechał w optymizmie, czeka nas już raczej dość chłodny wieczór i chłodna noc. W nocy termometry pokażą minimalnie około 10 stopni Celsjusza, a w ciągu dnia najwyższe wartości to była 17 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Wejherowie, Redzie, Rumi, Gnieminie, Luzinie, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1009 hektopaskali, zachmurzenie dosyć intensywne, też jest szansa na opady.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Adrenalina.
1: I Michał Szczygieł również dołącza do naszej weekendowej playlisty w Radiu Norda FM. A do 18 to jest...
2: Norda na fali.
1: I jeszcze raz Robert Jastrzębski. Do 18 jestem razem z wami. Później tutaj na moim miejscu usiądzie Gracjan Fopkej i to będzie kolejne wydanie programu Norda Szrym. Zapraszam, zostańcie z nami, będzie fajnie. Można już powoli odłożyć ten tydzień na bok, pomyśleć właśnie o wieczorze i o tym, co dobrego zrobimy z tym weekendem. Dajcie znać na radiowym czacie, bo my zamierzamy grać wam 24 godziny i towarzyszyć wam cały czas. W tej godzinie na pewno trochę sportu, zajrzymy do kina, a przed 18 finał zagadki dnia.
2: Norda na fali. Reklama.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
4: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
2: Reklama. Świat według Romka.
5: Witaj taś bardzo serdeczno, moje dobryzyń, a ześli res bele myślena grzebitwa w las, bue

0: A. Mumę sesun na grzebę. B. Grzebę często jedzą kasiebę. C. Styri grzebę z Ministerstwa Edukacji zafundowale szkolekum nową dieta. Dieta planetarną. A co to za dieta? A takie wiaci je wiele warzewów, brzady, a i grzebę so jaci trafium, zuto je mnie mięsa. W internetach gadają, że wiele mni, ale richtyś to nie wiem, bo im dywno w szkoli nie byl. Zresztą nie chcą szmaka robić, bo jem na diece. Je to dieta marsiewne. Rys na dzyń, marsiefim. A za miesiąc wam rzeka, je ta dieta dobre, czy nie? Jak dze dobre, to ją łe patentaja, a wchedaja ja w marsiewny biznes. Jedna dieta, może kto pamięta, mieli ją parę lat temu wymyślony. Bela to tak zwany dieta płydelkowe. Kupieś so płydelka, łen je frikase, a ciebie i na belny jest kłeniestac. Do te musisz być zderch w rechu, błene płydelci są barochyczci, a lubium wiornąc. Równa gwiza, że dieta płydelkowe nie jest tak popularna, bo większość rytmy dieta maltańska. Ja ci zwom maltańczykłewum. A te maltańscy pse też lubią dobrze zgryzć. A do te musisz z nima często do fryzjera nekac. A to kwestie. Netuńsza dieta to jest ta dieta rencistów. I o sumie wizel w krumie, jak jedna starsza bialka kupila netuńsi, a ne krócić te gwerszte. Krumowe zżinania, a supite. Jeste we bialkę na diece? A łena powiede, ni na rince. Taci rinte to je dietę je równa knikłemu nie rzecza. To ju lepiej wles w dieta jajeczną, to je jajcarskum, kwe uczali po latach badirowaniów, rozmyśliwani, a drapani so po jaglowach, stwierdzele, że tere jaja są dobri. A może jest po trze jaja na dzień, a nie jak przude lat, lecz trze jaja na tydzień. Nie są to jaja? Kwe sum. Bo sport doch musi bec. Temu bide ja przejść na westrum dieta. Nemni płeselskum, a bo senatorskum. Jo są może ta się kłewac, kłe za rok welunci. Niby tak je, że jak so do parlamentu idze, to nie musi gadać z wieloma językama, lepłe wtarzać, co szefłestwo na kyży. Ale i tak wert pyra słówków skaszepściło znac. Tak ty, szkuelekum, uczniom, brzady, owoców, marsiewny biznes, biznes marchewkowy, belni jestkły, porządne jedzenie, derch, wciąż, chłyćci, szybkie, wiornąc, uciekać, nekac, gonić, w krumie, w sklepie, uciali, naukowcy, welunci, wybory. I to by było na ziseteli, czym ta socepla zdrów, do uciecy za tydzień, waj rumk.
1: Świat? Świat według Romka. Norda na fali.

0: Największe przeboje na weekend w Radiu Nord FM. Armin van Buuren za nami. Zostańcie koniecznie z nami, szczególnie wszyscy ci, którzy interesują się sportem, piłką nożną, bo mamy wiadomość, która pokazuje, że w Gdyni szykuje się naprawdę duże piłkarskie wydarzenie. Ponad 6 tysięcy biletów już sprzedanych na mecz stulecia miasta Gdyni. 3 października Arka Gdynia zmierzy się z IFK Göteborg, jednym z najbardziej utytułowanych klubów w Szwecji. Skąd pomysł właśnie na szwedzkiego rywala i dlaczego ten mecz ma szczególne znaczenie? O tym o 17.30 nam powie Tomasz Smuga. Koniecznie zostańcie razem z nami, a ja jeszcze szybko podam ostatnią wskazówkę do naszej zagadki dnia. Pierwsza cyfra jest 4 razy większa od ostatniej, a środkowa jest najmniejszą cyfrą kodu. Kto śledzi naszą zagadkę dnia, to odsyłam oczywiście na profil facebookowy Radio Nord FM. Finał przed 18.00. Zapraszam.
1: Norda na fali.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
4: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
1: Reklama.
5: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Ponad 6 tysięcy biletów sprzedanych na mecz stulecia miasta Gdyni. 3 października na Stadionie Miejskim w Gdyni Arka zmierzy IFK Göteborg. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 19. Szwedzki klub został wybrany nieprzypadkowo. Mecz odbędzie się dokładnie 100 lat po spotkaniu reprezentacji Polski ze Szwecją w Sztokholmie. IFK Göteborg to jeden z najbardziej utytułowanych szwedzkich klubów, który ma na koncie m.in. 18 mistrzostw kraju i 2 triumfy w Pucharze UEFA. Organizatorzy przygotowali także specjalne widowisko w przerwie meczu. Stadion zamieni się wtedy w scenę, na której pojawią się lasery, światło, muzyka, multimedia i efekty specjalne. Tak przygotuje Lord of Lasers, a jego tematem będzie historia Gdyni i gdyńskiego sportu. Bilety na spotkanie kosztują 10 zł, niezależnie od wybranej trybuny. Posiadacze karnetów wejdą na stadion na podstawie swoich karnetów. Arka Gdynia zachęca kibiców do zakupu wejściówek, bo sprzedaż przekroczyła już 6 tysięcy, co oznacza zapełnienie około połowy stadionu miejskiego. Zmieniamy dyscyplinę. Czy rumscy kibice mogą liczyć na prawdziwe pioruny przy stole? Nowym zawodnikiem Akademii Tenisa Stołowego Małe Trójmiasto Rumia został Duńczyk Thor Christensen. To jeden z tematów, o którym rozmawiamy w najnowszym podcaście Sportowa Fala w Radiu Nord FM.
6: Thor jest naszym nowym nabytkiem. Ma na swoim koncie już sporo sukcesów, bo zwyciężył w top 12 juniorów w Danii. W poprzednim sezonie udało mu się awansować ze swoją drużyną do najwyższej klasy rozrywkowej w Szwecji. Wcześniej występował w Pro A we Francji, więc naprawdę ma już przeszłość ligową i nie ukrywamy, liczymy na to, że będzie naszym bardzo mocnym wzmocnieniem i właśnie tym przysłowiowym młotem w tych decydujących momentach.
5: A jak pierwsze spotkania z nowym zawodnikiem?
7: Ja już go poznałem wcześniej, bo zdarzało mi się, grałem parę lat w pierwszej lidze duńskiej i grałem przeciwko niemu, jakby to był mój przeciwnik. Zawodnik bardzo dobry, doświadczony, dużo trenuje, więc jest na pewno dużym wzmocnieniem i będzie nam dużo pomagał jakby w lidze.
5: Prezes klubu Wojciech Cierlica i zawodnik Tomasz Fibrant opowiadają też m.in. o sportowych celach po powrocie do

0: pierwszej ligi. Wywiadu słuchajcie w najbliższy poniedziałek po godzinie 20 na antenie radia. W Redzi Kobiorcza bezpłatny cykl treningów samoobrony dla kobiet. Pod koniec września w zespole szkolno-przedszkolnym rozpocznie 3-miesięczny program Bezpieczna Kobieta, organizowany przez klub Kizuna Judo. Zajęcia będą odbywać się dwa razy w tygodniu, we wtorki, czwartki, a każdy trening potrwa godzinę. Uczestniczki poznają podstawowe techniki samoobrony, m.in. sposoby uwalniania się schwytów. Nie zabraknie też elementów sportowych walki oraz ćwiczeń związanych z reagowaniem w sytuacjach zagrożenia. Program skierowany jest do kobiet niezależnie od wieku, kondycji czy wcześniejszego doświadczenia ze sportami walki. Udział w całym cyklu jest bezpłatny, a zajęcia są dofinansowane przez gminę Redzikowo. Liczba miejsc ograniczona, dlatego decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy poprzez profil klubu Kizuna Judo w mediach społecznościowych.
1: Po dniu ciepłym, ale na pewno nieupalnym, aż tak bym daleko nie zajechał w optymizmie, czeka nas już raczej dość chłodny wieczór i chłodna noc. W nocy termometry pokażą minimalnie około 10 stopni Celsjusza, a w ciągu dnia najwyższe wartości to była 17 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Wejherowie, Redzie, Rumi, Gnieminie, Luzinie, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1009 hektopaskali zachmurzenie dosyć intensywne, też jest szansa na opady.

0: sprawdzamy, co można obejrzeć w kinach regionalnych na dużym ekranie. No dzisiaj weekend, to liczymy na jakieś premiery. Ale na początek Słups i Kino Rejs, tutaj godzinie 18:00, Kura. Oprócz tego w Słupsku w Kinie Rejs dzisiaj o godzinie 20:00 film pod tytułem Obcy. To dwie propozycje ze Słupska, przenosimy się do Lęborka i tutaj dzisiaj o 17:45 100 dni Misja Zeus, a o godzinie 20:00 w Lęborku we Fregacie można obejrzeć Dzień Dziecka księdza Jana Kaczkowskiego. Jak zwykle na koniec Gdynia i premierowo dzisiaj tutaj Resident Evil i na przykład w IMAXie to można obejrzeć dzisiaj o 19:30. 100 dni Misja Zeus o 18:40, 20:00, 21:20, Totalna Magia 2 o 18:15 i o 20:50 i o 19:00 również Dzień Dziecka księdza Jana Kaczkowskiego. I to były propozycje kinowe na wieczór w naszym regionie. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. A ja zapraszam Was, bo za chwilę u nas finał w Zagadce Dnia. Sprawdzimy, kto rozpracował trzycyfrowy kod.
1: Norda na fali. Norda na fali.

Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia.

0: Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Nie zapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
3: Reklama.

0: Blue Lagoon i Heartbreaker w Radiu Norda FM. Takie piosenki zachęcają nas do tego, żeby zostać w Radiu Norda FM. Zapowiada się fajny wieczór, bo już za chwilę u nas Gracjan Fopkę. Tymczasem w Nordzie na Fali finał. Koniec kombinowania, czas rozwiązać ostatnią w tym tygodniu zagadkę dnia. Przez ostatnią godzinę na Facebooku próbowaliście złamać nasz trzycyfrowy kod. Były różne typy, były różne kombinacje. Ja przypomnę tylko, że nasz kod jest dzisiaj liczbą parzystą. Wszystkie trzy cyfry są różne. Ostatnia wskazówka trochę zagmatwana, ale myślę, że bardzo Wam pomogła. Pierwsza cyfra jest 4 razy większa od ostatniej, a środkowa jest najmniejszą cyfrą kodu. Tak to sobie dzisiaj wymyśliłem i tym kodem jest dzisiaj 812. 812 to prawidłowy kod i mamy zwyciężczynię, bo to pani Jolanta Wicka najszybciej poradziła sobie ze złamaniem dzisiejszego kodu. Brawa, brawa! Prawidłowa, precyzyjna odpowiedź. Zatem do pani Jolanty lecą dwa bilety do kina. Pani Jolanto, zapraszamy do wiadomości prywatnej. Jeszcze raz wielkie gratulacje i dziękuję wszystkim, którzy kombinowali dzisiaj z nami i przez ten cały wrześniowy tydzień w programie.
1: Norda na fali. Norda na fali.
0: Tym samym mówię do usłyszenia gdzieś tam w weekend albo dopiero w poniedziałek po godzinie 15. Nazywam się Robert Jastrzębski. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Cześć.
1: Norda na fali. Norda.

0: Reklama.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
0: Reklama.
3: Integrowała się z wielbicielami oraz chodziła na spotkania z najważniejszymi.
4: Jest zgoda rządu z prezydentem w sprawie ewentualnych amerykańskich baz. Nie wiadomo, czy będzie zgoda prezydenta na ustawę w sprawie paliw. A na koniec o poznańskich zakładach Hipolita Cegielskiego mają 180 urodziny, piękną historię i nowe wyzwania na horyzoncie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent, minister obrony i szef sztabu generalnego rozmawiali dziś o bezpieczeństwie polskim. Spotkanie dotyczyło m.in. informacji przekazanych przez CIA, sytuacji na wschodniej granicy i planów utworzenia w naszym kraju stałej bazy amerykańskich wojsk. Po rozmowach wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że w tych sprawach rząd i prezydent mówią jednym głosem.
5: Żeby Polska była przygotowana na przyjęcie amerykańskich żołnierzy, żebyśmy mieli dostateczne środki na zorganizowanie tej inwestycji. Tu nie ma różnic pomiędzy rządem a prezydentem.
4: Jutro do Stanów Zjednoczonych leci prezydent Karol Nawrocki, weźmie udział w sesji ONZ-u. W przyszłym tygodniu do Waszyngtonu na rozmowy w sprawie amerykańskich baz poleci minister obrony. W Rosji zaczęły się dziś trzydniowe tak zwane wybory do Dumy Państwowej, czyli niższej izby tamtejszego parlamentu. Komentatorzy nie mają wątpliwości. Wiadomo, że wygra je rządząca partia Jedna Rosja. Co na ten temat mówią Rosjanie?
6: Nadal ufam mojemu prezydentowi, bo jeśli porównać nasz kraj z innymi, życie tutaj naprawdę nie jest takie złe. Powiedziałabym nawet, że jest dobre. Pragnę stabilności w życiu, w gospodarce, w polityce oraz tego, by ta specjalna operacja wojskowa zakończyła się jak najszybciej naszym zwycięstwem.
4: Z głosowania usunięto partię Jabłoko, jedyną sprzeciwiającą się wojnie. Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą dodatkowy podatek na koncerny paliwowe. Chodzi o podatek od nadzwyczajnych zysków wynikających z rekordowo drogiej ropy. Pieniądze według rządu miałyby sfinansować kolejną edycję programu Ceny paliwa niżej, czyli obniżyć ceny benzyny. Liczy na to szef kancelarii premiera Jan Grabiec.
7: Polacy na to bardzo liczą. Wiemy, że te ceny na skutek tej nieudanej operacji w Zatoce Perskiej na całym świecie są wywindowane bardzo wysoko. Możemy te ceny obniżyć lokalnie u nas w Polsce, ale potrzebujemy do tego przepisów ustawy.
4: Poprzednią podobną ustawę prezydent Karol Nawrocki skierował bez podpisu do Trybunału Konstytucyjnego. Uznał, że łamała prawo, bo

działała wstecz. Co trzeci dorosły Polak w wieku od 20 do 75 lat ma nadciśnienie. Problem dotyczy też co dziesiątego młodego dorosłego. Lekarze ostrzegają, że liczba chorych będzie rosła, głównie z powodu coraz częstszej nadwagi i otyłości.

0: W miesiącach zakład ma się połączyć z polską grupą zbrojeniową i rozwijać produkcję dla wojska. Dzięki temu też zatrudni więcej pracowników. Jest nowe połączenie lotnicze z Polski do Islandii. Na wyspę możemy polecieć teraz islandzkimi liniami z lotniska imienia Lecha Wałęsy w Gdańsku. Pasażerowie pierwszego lotu zostali poczęstowani tortem ozdobionym motywami nawiązującymi do Islandii, samolotem, wulkanem i maskonurem, ptakiem morskim będącym symbolem Islandii.
1: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Jak powinna wyglądać Reda za 10 lat? O tym będą rozmawiać młodzi mieszkańcy miasta podczas pierwszych obrad Okrągłego Stołu pod hasłem Reda, w której chce się być. Przy jednym stole zasiądą młodzieżowi radni, przedstawiciele władz miasta, radni Rady Miejskiej oraz osoby zaangażowane w rozwój Redy. Tematem rozmów będą m.in. przestrzeń miejska, sport, kultura, czas wolny i potrzeby młodzieży. Organizatorzy podkreślają, że spotkanie ma być czymś więcej niż tylko możliwością wyrażania opinii. Chodzi o wypracowanie konkretnych pomysłów, które w przyszłości mogą mieć wpływ na kierunek rozwoju miasta. Jak mówi zastępca burmistrza Redy Jakub Pilarski, jeśli mówimy, że młodzi są częścią naszego miasta, to powinni mieć nie tylko prawo do wyrażania opinii, ale również realną możliwość wpływania na to, jak Reda będzie wyglądała za 10 lat. Spotkanie odbędzie się 23 września w Fabryce Kultury i będzie jednym z kluczowych elementów projektu Miasto Przyszłości Reda 2036. Głos młodzieży, który zmienia decyzję. W Lęborku odbyły się obchody Dnia Sybiraka. Przy pomniku zesłańców Sybiru spotkali się Sybiracy, ich potomkowie, przedstawiciele samorządu, wojska, służb mundurowych, szkół i organizacji społecznych. Uroczystość odbyła się 17 września w 87. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę. Uczestnicy oddali hołd osobom poległym, zamordowanym więźniom i zesłanym w głąb Związku Radzieckiego. Obchody rozpoczęły się od odśpiewania hymnu państwowego oraz hymnu Sybiraków. Przy pomniku odczytano apel pamięci, po którym zabrzmiała salwa honorowa i sygnał Wojska Polskiego. W imieniu Sybiraków głos zabrała Zofia Bladowska, a jej słowo odczytała Gabriela Bibliw. Przypomniano również historię wystawy w hołdzie ze zesłańcom Sybiru oraz pomnika, które powstały 20 lat temu. Na wystawie zachowano nazwiska 67 ówczesnych Sybiraków, obecnie żyje ich 11, a w tym roku zmarło troje: Maria Milanowska, Stanisława Naczki i Marian Siejka. Kulminacją uroczystości było złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy tablicy upamiętniającej w Alei Sybiraków. Podczas obchodów podkreślano znaczenie przekazywania historii zesłań kolejnym pokoleniom. Światowy Dzień Sybiraka przypada 17 września i upamiętnia rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku. Święto zostało ustanowione uchwałą Sejmu w 2013 roku. W całym kraju tego dnia przypomniane są losy Polaków, którzy w wyniku sowieckiej agresji zostali poddani represjom, deportacjom i prześladowaniom. W Słupsku uczczono 87. rocznicę agresji Związku Radzieckiego na Polskę oraz Dzień Sybiraka. Uroczystości odbyły się pod Krzyżem Katyńskim na Starym Cmentarzu. W obchodach uczestniczyli mieszkańcy, przedstawiciele władz miasta, delegacje oraz poczty sztandarowe. Uroczystość rozpoczęła się w samo południe od wspólnego odśpiewania hymnu państwowego. Podczas okolicznościowych przemówień przypomniano wydarzenia z 17 września 1939 roku, kiedy Armia Czerwona wkroczyła na terytorium Polski. Wspomniano także losy Polaków, którzy w kolejnych latach padli ofiarą sowieckiej represji, deportacji i zsyłek na Sybir. Ważnym punktem obchodów był apel pamięci, po którym oddano salwę honorową. Na zakończenie przedstawiciele władz, organizacji i instytucji złożyli pod Krzyżem Katyńskim kwiat oraz zapalili znicze. Uroczystość była okazją do oddania hołdu wszystkim ofiarom sowieckiego terroru i przypomnienia jednej z najtragiczniejszych kart w historii Polski. Dzielnicowa z Komisariatu Policji w Gniewinie spotkała się z dziećmi i uczniami z zespołu szkolno-przedszkolnego w Ciekocinie. Spotkanie to było okazją do przypomnienia zasad bezpieczeństwa dostosowanych do wieku uczestników w ramach akcji Bezpieczna Droga do Szkoły. Policjantka rozmawiała z dziećmi od grup przedszkolnych po uczniów klas ósmych. Najmłodsi przypomnieli sobie podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz podczas przebywania w miejscach publicznych. Ważnym elementem spotkania było również przypomnienie numerów alarmowych i zasad właściwego korzystania z pomocy służb. Z uczniami klas piątych do ósmych policjantka poruszała przede wszystkim temat hulajnóg elektrycznych. Omówiła obowiązujące zasady dotyczące korzystania z tego środka transportu, obowiązki młodych użytkowników oraz konsekwencje nieprzestrzegania przepisów. Spotkanie było także okazją do rozmowy o tym, jak odpowiedzialne zachowanie własne i właściwa reakcja w sytuacji zagrożenia wpływają na bezpieczeństwo nie tylko nas samych, ale również innych osób. Wschód słońca jutro przypadnie nam na godzinę 6.27 i

0: tutaj fajna ciekawostka pogodowa, bo będzie sporo cieplej niż jest to dzisiaj. Jutro na termometrach 20 stopni w całym regionie. Dębki, Władysławowo, Łeba, Ustka, Gdynia, Pusko, Sakowo, Wejherów, Reda, Rumiak, Gniewino, Luźno, Słupsk, Klębor, Koblenica. No wszędzie 20. Zachmurzenie od umiarkowanego po duże, późnym popołudniem wzrośnie do całkowitego. Jest też niewielka szansa na przelotne opady deszczu, ale co do tego deszczu, to szansa naprawdę niewielka.
1: Norda.

My także z Stachurskim rozpoczynamy 176. wydanie Norda Szrym. Jak co piątek witowaj bardzo serdecznie Gracjan Fopkę. Więc proszę, pomóż mi i nie od... Pamiętaj tak w jedno wesilanim. Pozdrowków, a wesilo tutaj na Messengera, na jego radia, radia Norda FM. Nic to nie przyjdzie, je to za darmo, a Signum Plus w Hance. No i mam nadzieję, że te Hance są w Wajrosku.

0: Reklama.
1: Spłacasz właśnie kredyt? A może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
0: Reklama.

No i mamy pierwszy pozdrów, Mildes, Kreśto ze Słepska, Krzychu, pozdrowimy sobie bardzo, bardzo serdecznie, jak i tych świetnych Slechińców, prawie złe kaligłe tego miasta.

Kto tego nie zna, hit światowych, palcznik mat dyskoteków. Chłachterny pamiętam, to 24 minuty po godzinie 6 na zegarach, zaś tucek za parę minut bandze Robert Jastrzębski, sam już we powiodu, bo przerech to wódle na i magazyn, fala ciekawostek, wał ciekawostków, zaś tucek uciejmy prawie ten cykl. Bandz teraz znamy.

0: Polska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
2: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
3: Reklama.
4: Skwerna Abba, bo ociec na tej Abba, tyś na najantenie, Terska Wnetka, pół siódmy na zegrach.

0: Adel Robert Jastrzębski, Fala Ciekawostek.
1: Fala Ciekawostek.
2: Dziś wydaje się to nieprawdopodobne, żeby gwiazda muzyki pop przyleciała do Polski na kilka dni przed planowanym koncertem i zamiast wypoczywać, integrowała się z wielbicielami oraz chodziła na spotkania z najważniejszymi urzędnikami państwowymi. Wizyta Michaela Jacksona w Polsce była pod wieloma względami wydarzeniem bezprecedensowym. 18 września 1996 roku Warszawa, lotnisko Warszawa-Okęcie. To właśnie tego dnia nasz kraj odwiedził Michael Jackson. Artysta zawitał do Polski w ramach trasy koncertowej History World Tour, która miała przypomnieć, że mimo nie najlepszej prasy, wciąż pozostaje niekwestionowanym królem muzyki pop. Dzisiaj to wydaje się nieprawdopodobne, żeby globalna supergwiazda jak chociażby Taylor Swift czy Bad Bunny, którzy w ostatnich latach odwiedzili Polskę, była witana w taki sposób. Artyści chcą być jak najbardziej niedostępni, nieosiągalni, nie pozwalają sobie na liczne interakcje z fanami. W przypadku Jacksona można było natomiast mówić o zbiorowej histerii.

0: Według relacji dziennikarzy i fanów, Michael zjawił się na schodach samolotu dopiero po upływie 30 minut od wylądowania. Po odprawie paszportowej, która odbyła się na pokładzie samolotu, gdzie wręczono mu również klucze do apartamentu prezydenckiego, piosenkarz objawił się uczestnikom wydarzenia ubrany w oliwkowy mundur ze złotymi pagonami, z czarnym kapeluszem na głowie, spod którego wystawał mu kosmyk włosów i okularami w tym samym kolorze. Bilety na koncert Jacksona w Warszawie dostępne były w trzech wariantach cenowych, po 30, 40 i 50 zł. Można rzeczywiście stwierdzić, że bilety na wydarzenia muzyczne są dziś relatywnie droższe, co nie zmienia faktu, że 3 dekady temu wydatek rzędu 50 zł był wyraźnie odczuwalny.
1: Norda Schröna.
2: Dziękujemy Robertowi Michael Jackson, co chyta niezie i Sid Menes, Selat, Czas Flot Lejcy, no ale na naj antenie teraz zaspiwie. Na zegrach 30, 4 minuty po godzinie 6 wieczór.

A to jej czas na ta kukurydza w płelu. Ty nie wiem, że dryblować. Wielcie ma kroga ma zbliżę samą gwiezdna. Siódmy wieczór, a o siódmy pamiętam tutaj z zecnych lat, co mało siódmy w jedno. Młody tego nie znają. Na jedynce w jedno dobranocka lejca. Tery nawet ka nie wiem. Mnie się zdaje, że jej nie ma. No ale w radiu kol nas je. I bandę za parę minut.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
3: TRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko trzech pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko trzech pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
0: Reklama.

macie. Naprzeciwko usiadł jakiś łysy gość. Przez moment myślę, że mi ukradł coś mojego. Właśnie ciebie. Łapię go za kurtkę, rzucam w prawy kąt. Zostaw ją łysy, bo nie wyjdziesz stąd. A on do mnie. Przestań już pić. Miałeś wszystko, a teraz nie masz nic.

0: Płyta dzece, płyta, ciasna dobranocka w Radiu Nord FM na zygrach Mumek i na jednysty minut do głodne. Siódmy wieczór, raz kolejny dobranocka, ty tyś Mumę, da ci frantów ci, dledzecy, naprzód na wyspach Bergamutach.
1: Czas na dobrą nockę z Nordą.
0: Jak dobrze pamiętam, to jest frantówka z filmu Akademia Pana Kleksa i to w tej odnowionej wersji z 2023 roku. Teraz na antenie radia Nord FM.

0: Maria Scharf, Harold. Kangur Harold bardzo się bał opuszczać torbę mamy. Na zewnątrz szalały wiatry i grasowały psy dingo, a w torbie było ciepło i bezpiecznie. Idź, pobaw się z rówieśnikami, prosiła mama. Jesteś już duży. Ale Harold tylko głębiej wciskał się do torby. Pewnego dnia usłyszał czyjś śpiew. Wychylił głowę i zobaczył kangurzycę Ritę. Jej lewe ucho śmiesznie odstawało i było nieco większe.
1: Na co patrzysz?
0: Zapytała Rita i odwróciła głowę tak, by Harold widział tylko prawe ucho.
1: Nie patrzę, słucham, odpowiedział spłoszony. Pięknie śpiewasz.
0: Rita uśmiechnęła się i wróciła do śpiewania. Cały dzień Haroldowi dźwięczała w uszach piosenka Rity. Była głośniejsza niż miarowe bicie serca mamy. Zasnął w doskonałym humorze. Po przebudzeniu, nie zastanawiając się długo, wyskoczył z torby. Gdy zobaczył Ritę na ścieżce, zapiszczał z radości i przyspieszył. Wiatr mocno przyginał trawę do ziemi, ale Harold nawet tego nie zauważył.

0: A poznaję tak, co to śpiewie Natalia Kukulska. Jo, czyli mała myłym dzecy szkaty. Westa nagrony ta frantówka, puszek okruszek. Jo, tałci to są buty. 4 minuty do godziny 7 na zygrach, a o godziny 7, jak widno, na najantenie czas na informacje ze świata i z Kasiep w Norda FM. Ban staro zaznam, a po godzinie 7 ciadzy medali ze 176 wydaniem Norda Szrym.
1: Norda Szrym.

0: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
2: Reklama. Są postępy i współpraca w sprawie amerykańskich baz, mówią polskie władze. 10 zbiorników z gazem eksplodowało na Kujawach. Są poszkodowani. Studenci kończą wakacje. ZUS zachęca, by się ubezpieczali. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Współdziałanie w sprawie amerykańskiej bazy w naszym kraju jest absolutnie konieczne, powiedział dziś w Sejmie minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. To reakcja na deklarację Donalda Trumpa, który oświadczył wczoraj, że czynione są wielkie postępy w kierunku ustanowienia baz wojsk lądowych USA w Polsce. Wiąże się to z ogłoszoną strategią polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, mówi Bartłomiej Wypartowicz z portalu Defense24.
3: Jedyny region, który był tam wspomniany, europejski, na którym Stany Zjednoczone będą trzymać oko i będą trzymać pieczę, to wschodni flanka Sojuszu Północnoatlantyckiego.
2: W ubiegłym tygodniu do Polski przyleciała delegacja z USA, która odwiedziła potencjalne lokalizacje przyszłych amerykańskich baz. Najbardziej prawdopodobne obszary to Dolny Śląsk i Wielkopolska. Trwają oględziny miejsca pożaru po wybuchu 10 zbiorników z gazem na terenie suszarni zboża w Osięcinach na Kujawach. Dwie osoby zostały poszkodowane. Biegnąca w pobliżu zakładu droga krajowa nr 62 jest już odblokowana, a działania strażaków polegają na kontrolowaniu temperatury dwóch zbiorników, które nie eksplodowały. Przyczyny wybuchu są na razie nieznane. Sprawą zajmuje się policja, a poszkodowanymi zajęli się medycy. Poseł Koalicji Obywatelskiej Wojciech Król usłyszał dwa kolejne zarzuty korupcyjne w prokuraturze europejskiej w Katowicach. Nie przyznaje się do winy, mówi jego obrońca, mecenas Marta Smołka.
4: Wszystkie zarzuty mają charakter korupcyjny, natomiast nie chciałabym mówić o szczegółach, bo nie mogę. W sumie jest ich 4, przy czym zgoda na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie została wydana tylko co do 2.
2: Prokuratura zawnioskowała o tymczasowy areszt posła Wojciecha Króla. Nowe informacje po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Zatrzymany kierowca odmówił składania wyjaśnień, a węgierski sąd przedłużył jego tymczasowy areszt do połowy grudnia. Mężczyzna jest podejrzany o nieumyślne spowodowanie katastrofy ze skutkiem śmiertelnym. Według śledczych kierowca zasnął za kierownicą, a w wypadku zginęło 12 pielgrzymów wracających z Medjugorje. Sezon pożarowy w polskich lasach wydłuża się. Ekstremalne upały i susza sprawiają, że lasy przez większą część roku są narażone na szybkie rozprzestrzenianie się ognia. Mówi Mateusz Barczyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
5: Jeszcze w latach 60. to średnio było w Polsce 13 dni w roku, kiedy mieliśmy to zagrożenie pożarowe wysokie. Tak teraz jest tych dni już około 24.
2: W glebie i ściółce jest mniej wilgoci, a to oznacza, że nawet niewielkie źródło ognia może szybko przerodzić się w poważne zagrożenie. Za dwa tygodnie rozpoczyna się nowy rok akademicki. To dobry moment, by studenci

0: Pacjenci upewnili się, że mają ubezpieczenie pozwalające na korzystanie z opieki lekarskiej. Młodzi ludzie, którzy podejmowali wakacyjną pracę, często zapominają o obowiązku ponownego zgłoszenia się do ubezpieczenia zdrowotnego, mówi Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
1: Nie dzieje się to automatycznie.

0: Wraz z żoną Krystyną znalazł się w bardzo trudnej sytuacji. Problemy zdrowotne pani Krysi zaczęły się około rok temu. W październiku ubiegłego roku przeszła dwie poważne operacje, po których przestała chodzić. Od tego czasu porusza się wyłącznie na wózku inwalidzkim i wymaga stałej opieki. Jej stan dodatkowo komplikują inne choroby. Pani Krysia ma problemy kardiologiczne, jest po dwóch zawałach. Cierpi również na nadciśnienie, astmę i cukrzycę. Z czasem zaczęły pojawiać się także coraz większe problemy z mięśniami, sztywnością nóg i utrzymaniem równowagi. Uruchomiona została zbiórka pieniędzy. Zebrane środki mają zostać przeznaczone przede wszystkim na dalszą rehabilitację pani Krysi. Link do zbiórki znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Mieszkańcy Lęborka mogą otrzymać nawet 95% dofinansowanie do szkoleń, kursów, studiów podyplomowych czy egzaminów pozwalających zdobyć nowe kwalifikacje. Wsparcie jest dostępne w ramach projektu Rozwój i kompetencje na miarę przyszłości i subregionu słupskiego. Z programu mogą korzystać osoby dorosłe, które mieszkają, pracują lub uczą się na terenie subregionu słupskiego, obejmującego m.in. powiat lęborski. Uczestnicy mają sami wybierać usługi rozwojowe odpowiadające ich potrzebom i planom zawodowym. Oferta dostępna jest w bazie usług rozwojowych. Można zdecydować się m.in. na kurs zawodowy, szkolenie rozwijające kompetencje przydatne w pracy, studia podyplomowe albo egzamin potwierdzający nowe kwalifikacje. Projekt obejmuje również doradztwo zawodowe i pomoc w przygotowaniu indywidualnej ścieżki rozwoju. Plan zakłada udział 1600 osób z całego subregionu słupskiego, a wsparcie ma charakter popytowy, co oznacza, że to uczestnik decyduje, z jakiej usługi chce skorzystać. Projekt realizuje Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego, a partnerem jest Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Przedsięwzięcie jest współfinansowane z Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027 i potrwa do końca lipca 2029 roku. Jego całkowita wartość to ponad 20 929 000 zł, z czego 19 883 000 stanowi dofinansowanie. Program jest skierowany do dorosłych mieszkańców subregionu, którzy chcą rozwijać kompetencje, zdobyć nowe kwalifikacje lub przygotować się do zmiany zawodowej. Postępują prace przy budowie drogi rowerowej w Strzelinku oraz na odcinku Strzelinko-Gałęzinowo. Inwestycja jest już mocno zaawansowana, a nowa trasa coraz wyraźniej nabiera docelowego kształtu. Zakres prac obejmuje nie tylko budowę samej drogi dla rowerów. W ramach zadania przebudowywane są również nawierzchnia, zjazdy i odwodnienie. Powstaje oświetlenie, a prowadzone są także prace przy infrastrukturze technicznej. Wartość umowy to blisko 2 865 000 zł brutto. Zakończenie wszystkich prac zaplanowano do 30 października. Odcinek Strzelinko-Gałęzinowo jest częścią większego projektu rozbudowy sieci dróg rowerowych na terenie gmin Radzikowo. Łącznie powstanie około 6,3 km nowych tras. Cały projekt ma wartość ponad 9 200 000 zł, z czego ponad 6 milionów złotych stanowi dofinansowanie z Funduszy Unii Europejskiej. Dzieci oceniały kierowców. Uczniowie szkoły podstawowej w Gowinie włączyli się w działania Road Pole Safety Days. Policjanci rozpoczęli wspólnie z uczniami szkoły podstawowej działania w ramach akcji, która potrwa do 22 września. Akcja odbywa się w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności i jest okazją do przypomnienia wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, że bezpieczeństwo na drodze zależy od zachowania każdego z nas. Spotkanie z uczniami nie zakończyło się jednak na rozmowie. Po części edukacyjnej młodzi ludzie mogli przyjrzeć się pracy policjantów podczas prowadzonych kontroli drogowych. Obserwowali, jak funkcjonariusze sprawdzają kierujących i pojazdy oraz na co zwracają uwagę podczas takich działań. Po zakończeniu każdej kontroli policjanci przekazywali uczniom informacje, czy przebiegło ona bez uwag, czy też ujawniono jakieś nieprawidłowości. Kierowcy, którzy jechali zgodnie z przepisami, otrzymywali od dzieci zielone, uśmiechnięte minki. Był to symboliczny znak podziękowania za bezpieczną jazdę. Nie zawsze jednak pojawiała się właśnie zielona buźka. Jeżeli podczas kontroli policjanci ujawnili nieprawidłowości, kierowca otrzymywał żółtą, smutną minkę. Nie chodziło tutaj jednak o karanie czy zawstydzanie kierujących, ale o symboliczne przypomnienie, że nawet pozornie niewielkie uchybienie może mieć poważne konsekwencje. Zaangażowanie uczniów w działania sprawiło, że było to nie tylko lekcja bezpieczeństwa, ale również okazja do poznania pracy policjantów. Zielone i żółte minki stały się czytelnym komunikatem skierowanym przez dzieci prosto do kierowców.
1: No i sam lecę przeżyć na pełę, da mamy jest kalendarzowo już nie je, no ale tako załek na można rzec, a niedługo i kalendarzowo bandy. Kalendarzowo jest lato, darch, no ale niestety nie aż tak chłodno. Fajn bałet i spogoda 15 gradów pokazywały termometry. Webnoc spadł.

0: Spadnie temperatura tak mniej więcej do 10 gradów, koty. No, ciepli jak tydzień temu.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

No i zaczynamy Dragon Quest na 156 wydanie Gwynorda 7 gracją w opkę kol mikrofonu. Witaj taś! A muzyczno tym razem zacznie tą Gwedzna Karna D-Bomb. O złotym deszczu zaspiew jej łe żbice. Ela, ela. No jo, ty chcemy leć.

0: Iza. I serce te są ze inszych slechnictów Radia Nord FM, które nie terska są kwel radiu odbierników, że chce ta ciebie waj pozdrowił na antenie, albo pozdrowił kogoś, kto je krótko waj go serca piszta na messengera Radia Nord, jak w jedno ciekom, zawaj ma pozdrówka ma. Załek nas robi ciemno. Pewno i kończy ta robota.
1: Adelante.
0: Tym bardziej zachęcimy do odpoczywania go, relaksy i słuchania go. Norda 7.

0: wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
2: Reklama.

0: Schrödinger.
1: Na koje jest ta vata musnjodne, czy co? Tych pozdrowków nie widzę i nie widzę, czekam i czekam, no dobra. Jak wanie, jak się napisa z tym, a co łeb powiem. No jo, bała taką historia, że chłop z białką miele żniwa. Jo, białka ciężko robia, chłop pomaga. Jo, a nic z tym nie miał. I ona go do chłopie, czedeme w końcu pojedziemy na jakieś zakupy. Chłop rzekł, skończą so żniwa, pan też dobrze robi do samego końca, ty pojedziemy. No dobra, minął jakiś czas, żniwa mało skończony, jachele. Jachele do miasta, a białka szuka za byksama. Szuka w jednym składze, szuka w drugim składze, nigdy nie bałe. W czwartym, w piątym, w szóstym, na cały dzień to zdyrowałe. Chłopi so znerwował i rzekł, no! Ta moś ten sletki jak kombajn. My nigdy nie naleźmy tych buksów. Ja idę do auta i nie da cieku.
2: Ty bilus, łez to na sama i su sama pojeradza.
1: No dobra, w końcu co udało, białka nalazła so. Bukse, jo, jachle do dom, zjedle wieczerza, przeszedł wieczerza.

0: wieczór. A chłop tak so zaczął dobiałcić smylec. Białka so odwróca do niego, krzyżia ma, pleca ma. Chłop rzekł:
1: na białku, coś ta tere.
0: Na co białka?
2: Myślę co? Te gody, że jebam tam jak kombajn i stwierdza, że do jednego kłosa nie da ekstra całego kombajna nawet poliwa.

A na zegrach za regułę na 8 to mamy czas na informacje. Sesja ta jest Kaszew na antenie Radia Nord FM. Po godzinie 8 jak wiadomo bawimy się dalej.

0: italiano vero.
1: Reklama.
2: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
3: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
1: Reklama.
4: Polska dołącza do koalicji antybalistycznej z Ukrainą. Zwrot w sprawie nocnej prohibicji. PSL zatrzymał pracę. Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego polskim kandydatem w walce o Oscara. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska i Ukraina będą partnerami w ramach tzw. koalicji antybalistycznej, ogłosił to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Chodzi o współpracę w sprawie obrony powietrznej. Więcej na ten temat Marcin Starzec.
5: Donald Tusk podziękował Zełenskiemu za jego deklarację w sprawie udziału Polski w koalicji. Dodał, że kiedy w lipcu w Paryżu Ukraina zawiązała koalicję z 9 partnerami europejskimi, wśród nich nie znalazła się wówczas Polska, bo doszło do pewnego nieporozumienia.
6: Now it's clear that...
5: Teraz już jest oczywiste, że Polska jest częścią tej inicjatywy. Nie muszę chyba tłumaczyć, jak ważny jest dla Ukrainy, dla Polski i dla całej Europy ten projekt. Obaj przywódcy rozmawiali też w cztery oczy o wspólnej historii Polski i Ukrainy. Historia nie może nas dzielić, ale nikt nie ma prawa usprawiedliwiać zbrodni wojennych ani ludobójstwa. Prawda jest naprawdę o wiele lepsza niż kłamstwa czy błędne interpretacje. Premier zapewnił, że polskie wsparcie dla Kijowa się nie skończy i powtórzył, że kolejne miesiące będą prawdziwym testem dla zjednoczonej Europy.
4: Zwrot akcji w sprawie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu. Sejm miał głosować nad ustawą w tej sprawie i nagle zerwano rozmowy za sprawą PSL-u, mówi szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Ta ustawa jest niedopracowana, trzeba ją jeszcze przedyskutować, potrzebny jest czas, takie były wnioski posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tak, dokładnie, nie budzi wątpliwości zakaz sprzedaży nocnej. Dużo bardziej budzą wątpliwość jeszcze inne regulacje.
4: A chodzić ma o zakaz reklamy alkoholu i organizację imprez związanych z wyrobami alkoholowymi. Oburzenia nie kryje lewica, mówi posłanka Joanna Wicha.
8: Zupełnie niezrozumiała decyzja. Nie wiem, co PSL chce tym ugrać, dlatego że żadnych poprawek już nie można wprowadzić, bo było już drugie czytanie. Wszystko zostało omówione.
4: Od kilku tygodni politycy koalicji rządzącej przekonywali, że zgadzają się w sprawie tzw. nocnej prohibicji. Orlen uspokaja, Polsce nie grozi brak ropy. Dostawy w pełni pokrywają zapotrzebowanie. To reakcja na doniesienia o możliwym wstrzymaniu październikowych dostaw saudyjskiego surowca do Europy. Orlen podkreśla, że zakontraktował już dodatkowe dostawy z innych kierunków. Ferie zimowe 27 dopiero za kilka miesięcy, a Polacy już rezerwują noclegi. 7 na 10 rezerwacji przypada na górskie kurorty. Mimo większego zainteresowania średnie ceny pobytów w górach spadły. Między innymi Polanica Zdrój od 310 zł i Wisła 380 zł za dobę. Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego polskim kandydatem w walce o Oscara. Wystartuje w kategorii najlepszy film międzynarodowy, mówi przewodniczący komisji oscarowej Jan Naszewski.
9: Uważamy, że ten film jest ważnym głosem polskiej kinematografii w europejskim dyskursie intelektualnym. Komisja, mając na uwadze powyższe oraz międzynarodowe osiągnięcia i renomę reżysera, jednogłośnie uznała film Ojczyzna za ten, który ma największe szanse w wyścigu po Oscara.
4: Dwa poprzednie filmy Pawlikowskiego przyniosły sukces. Ida dostała Oscara, a Zimna wojna nominację.
10: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z Pomorza w Norda FM. Wojewoda Pomorski.

Śląska wydała decyzję ZRID dla pozostałej części drogi krajowej między Lubiatowem a drogą wojewódzką nr 213. Oznacza to, że cały pierwszy odcinek trasy do elektrowni jądrowej jest już w budowie. Pierwszy odcinek ma ponad 11 km długości i połączy rejon Lubiatowa

0: Już od kwietnia prowadzone są roboty na liczącym około 5 km w fragmencie tzw. ostatniej mili. Trasa połączy plac budowy elektrowni z istniejącą siecią dróg publicznych. Wykonane są m.in. prace ziemne i melioracyjne, wymiana słabonośnych gruntów, wzmocnienie podłoża, budowa nasypów, wykopów i rowów. Powstają również elementy przyszłej konstrukcji drogi. Jak informuje GDDKiA, wykonano już fragmenty podpór mostu w rejonie kanału Biebrowskiego oraz jedno przejście dla płazów. Zaawansowanie robót przekroczyło 9%. Zakończenie prac na ostatniej mili planowane jest na drugi kwartał przyszłego roku. Kolejny etap obejmuje 15-kilometrową trasę od drogi wojewódzkiej 213 do węzła Łęczyce na drodze ekspresowej S6. Cała droga krajowa będzie miała około 26 km długości. Powstanie w nowym śladzie jako droga jednojezdniowa w klasie GP, czyli główna ruchu przyspieszonego, połączy teren przyszłej elektrowni z drogą ekspresową S6. Nadmorskie Dni Seniora rozpoczną się już w przyszłym tygodniu. W programie znalazły się m.in. wycieczka po mieście Mleksem, działania profilaktyczne, bezpłatne spektakle, konkurs fotograficzny, sesje zdjęciowe oraz szkolenie z bezpiecznego korzystania z internetu. Oficjalną inaugurację zaplanowano na 22 września podczas uroczystej sesji Gminnej Rady Seniorów. Wydarzenie organizuje miasto Lęborg i Gminna Rada Seniorów. Jeszcze przed inauguracją 19 września seniorzy będą mogli zwiedzić Lęborg Mleksem. Tego samego dnia odbędzie się akcja Profilaktyka dla Zdrowia, podczas której będzie można m.in. zmierzyć ciśnienie, masę ciała, BMI i poziom glukozy, a także uzyskać informacje dotyczące zdrowego stylu życia, szczepień, żywienia czy bezpiecznego grzybobrania. 30 września w Stacji Kultura zaplanowano natomiast szkolenia z umiejętności cyfrowych. Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak korzystać z profilu zaufanego, internetowego konta pacjenta i e-usług oraz jak rozpoznawać oszustwa internetowe. Zajęcia będą bezpłatne. Program Lęborskich Dni Seniora potrwa również w październiku. 5 października w kinie Fregaty odbędzie się bezpłatny spektakl Tylko dla dorosłych 2 w wykonaniu grupy teatralnej Niepoważni Scewic. 20 i 21 października zaplanowano artystyczne sesje zdjęciowe dla seniorów, a 30 października kolejny spektakl Mufinki przygotowany przez grupę teatralną z Redy. Do 30 września można także zgłaszać zdjęcia do konkursu Światło. Wernisaż prac laureatów odbędzie się 12 listopada w Baszcie Noc. Problemy z dojazdem do szkoły, komunikacja autobusowa, przystanki i pomysły mieszkańców to część tematów, którymi zajęła się Młodzieżowa Rada Gmin Redzikowo podczas kolejnej sesji. Młodzi radni zwrócili uwagę przede wszystkim na funkcjonowanie linii autobusowych numer 2 do Siemianic oraz numer 4 do Redzikowa. Zgłosili też potrzebę ustawienia dodatkowych koszy na śmieci przy lądowisku kultury w Redzikowie. Podczas obrad pojawiły się również nowe pomysły. Młodzież zaproponowała przygotowanie grafik charakterystycznych dla poszczególnych miejscowości, które mogłyby pojawić się na przystankach. Innym pomysłem są specjalne skrzynki, do których mieszkańcy mogliby wrzucać własne propozycje, a także inicjatywy. Radni rozmawiali także o najbliższych działaniach, w tym o współpracy przy projekcie Bardzo Młoda Kultura Talent Challenge. Jego finał odbędzie się 2 października w lądowisku kultury w Redzikowie. Podczas sesji młodzi radni otrzymali też egzemplarze gry Equal Grants, stworzonej przez uczniów Słupskiego 2 Liceum Ogólnokształcącego. Projekt porusza tematykę empatii, wzajemnego szacunku i przełamywania barier społecznych. W Gdyni wystartowała 2 edycja akcji Jak Szkoła to Dwa Koła. Młodzież wzięła udział w inauguracyjnym przejeździe ulicami miasta i trasami znajdującymi się na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Uczestniczki i uczestnicy teraz przez 6 tygodni będą prowadzili sportową rywalizację. Każdy biorący udział w akcji będzie rejestrować przejazdy rowerowe w aplikacji Aktywne Miasta i wybierać jedną z 2 kategorii przejazdy, gdzie liczy się regularność oraz kilometry, w której najważniejszy jest pokonany dystans. Zaplanowano również 2 edukacyjno-rekreacyjne wycieczki rowerowe, podczas których młodzież zgłębi m.in. zasady bezpiecznej jazdy, podstawy przygotowania i naprawy roweru oraz korzystania z map i nawigacji. W ramach kampanii przygotowanych zostanie 100 podręcznych zestawów naprawczych. Uczestniczki i uczestnicy z najlepszymi wynikami otrzymają nagrody, a dodatkowo zostaną wyróżnione szkoły z najlepszymi rezultatami. Zaplanowano również konkurs promocyjno-edukacyjny z własną pulą nagród. Finał kampanii odbędzie się 29 października w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym.
1: No i kunsk spłagła, wiatr wieje w kierunku wschodnim, schódko są 13 km na godzinę. Cesnienie wynosi 1000 ektopaskalów na termometrach. Weperinku ciepłe jak na ten czas, bo ja tydzień temu było chłodniku, ale 1100 gradów. Termometry pokażą

0: Niemniej.
1: Norda FM.

Ósma jej derna zygra, gracjan fopkę koniusa stosy medysunt, siósty wydani Norda Szrym. Andrzej Skobusy wapisy, żeby obec pogasiepsku gruny. Dobra, ty jedzmy. Półgłezne pogasiepsku teraz.

0: Pozdrawiam moja białka, Marylka, bracinu wialdzi go i myły głę. Myły jej na kasze psi zemi, ale jeś te złoty go płynu nie ma się błeje na medykamentach, ale doma, nety nowożniejsi, przyjdź za czas i na to.
1: Ja, Norda FM, Norda Szryna.
0: I tej myły co bardzo mógł, tego złoty głę, tyś. 15 po 8 na zegarach.

0: Norda Szryna.
1: Ciekabana, Bałe Pendolino, to teraz Kabanowo, Frantów, Kałetkarna, Fukus, a ja zachęcimy do wysyłania pozdrówków. Łukasz pisze, jak w jedno jestme, no this fire and i tyś zjący. Co i robię, to Łukasz wysyłał, fajn, belno, boże pomagi wama. Ty jedzmy tą kaszepską baną.

0: Norda Szryna.
1: A czas zabiwa tak, że można tak nakac, że aż kłe załyce się luz. Karno, czad zlezna. Ta frantówka myj lata. Ale myślę, że wszyscy je znają. Mój tata kupił kweza. Na antenie Radia Norda FM 23 minuty po 8 wieczór.

0: to moja maćka mać. Moja mać.
1: Norda Szryna.
2: Norda FM. Na bałtyckiej fali.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: ABBA i inni symfonicznie. Największe hity ABBY, Bonem, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 18 października w hali widowiskowo-sportowej w Lęborku. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Agencja Brussa zaprasza.
1: Reklama.
4: Wieśta, pozdrow się 25 minut do głęzne, 9 terska tak biesiadno, kąski, pozdrow się dla wszystkich lenów.

Mamy sport od Łukasza, a Łukasz nam ma napisał: witam, że banany są dobre na lecie? No ale jakżeś to? No a widzawa, rozsiedzisz choć jedna slepa małpa?

0: Pozdrowienia dla prowadzącego od Krzysztofa Jakołcewicza ze Słupska, stały słuchacz Radia Norda. Jeszcze pozostało mi 7 słupków, a w każdym słupku 31 palet. Krzychu pracuje na sztaplarce i kończę o godzinie 21.45 pracę. Fajnie, że jestem znana tej Słupsku. Będzie pomagał w tej robocie.
1: Norda FM. Na bałtyckiej fali.
2: Norda Śrym.
0: My cyganie. Oderska Don Wasyl. Zawiertel. Zawiąto na zygrach. Kunsk po cygańsku, później stachurści i wodecci. To wszystko w Norda Śrym.

A na zygrach 3 minuty do głosu na 9 wieczór. To będzie czas na postępne informacje ze świata i z kasiep na antenie radia Norda FM. Po godzinie 9 bawimy się dalej w Norda Szyrym Bansta. Raz znam, a już przed głosną 9 Zbigniew Wodec ci zaspiewie. Opowiadaj.

0: Norda Szryna.
1: Wstrzymano ruch pociągów w Lubuskiem. Uszkodzony pantograf na pociągu. Jutro na wschodzie Polski będą treningi reagowania na sygnały alarmowe. Zatrzymano kolejnych podejrzanych w śledztwie dotyczącym tzw. mafii śmieciowej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wstrzymano ruch pociągów w Lubuskiem. Chodzi o pociąg Warszawa Wschodnia – Frankfurt. Powodem jest uszkodzona sieć trakcyjna i uszkodzony pantograf. Informację podaje PKP PLK. Wprowadzona będzie autobusowa komunikacja zastępcza za pociągi dalekobieżne. Teraz o amerykańskich bazach wojskowych w Polsce. Słowa Donalda Trumpa to zielone światło dla stałej bazy. Tak Pałac Prezydencki komentuje wczorajsze deklaracje Trumpa. Prezydent USA poinformował o dużych postępach w rozmowach na ten temat i zapowiedział, że niedługo może być wskazane miejsce, gdzie baza powstanie, mówi szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz.
2: To, co zostało jeszcze do wynegocjowania, to są takie, powiedziałbym, szczegóły dotyczące kwestii lokalizacji, jak ma wyglądać infrastruktura, gdzie będą szkoły, gdzie będzie szpital, gdzie będą koszary, kto za co będzie odpowiadał.
1: Według nieoficjalnych informacji pod lokalizację przyszłej bazy brana jest pod uwagę zachodnia Polska. A jutro na wschodzie Polski, na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu odbędą się treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Organizuje je MSWiA ze Strażą Pożarną. Będzie można przećwiczyć właściwe postępowanie w razie zagrożenia. Ćwiczenia odbędą się między 11 a 14 w strażnicach i remizach. Informacje na ten temat są na stronach internetowych Państwowej Straży Pożarnej w zakładce Specjalne treningi reagowania. Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham chce zacieśnienia relacji jego kraju z Unią Europejską. Spotkał się dziś z premierem Irlandii, sprawującej prezydencję we wspólnocie.
3: Z niecierpliwością oczekujemy na szczyt Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej. Irlandia, sprawująca obecnie prezydencję, zamierza podjąć dalsze kroki w celu pogłębienia stosunków z Europą.
1: Andy Burnham przyznaje, że opuszczenie Unii przez Wielką Brytanię było błędem. Kolejne zatrzymania osób z mafii śmieciowej. Te informacje ujawnił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Mafia działała w całym kraju, często składując niebezpieczne odpady na nielegalnych wysypiskach. Zarabiała na tym miliony złotych. Większość śmieci była sprowadzana z zagranicy.
4: To działająca na Śląsku, ale w różnych miejscach w Polsce mamy takie odłamki tej ośmiornicy śmieciowej.
1: Mówi minister Żurek. Kilka osób zostało już aresztowanych. Jak mówi minister, to jest cały system powiązań lokalnych polityków z przestępcami. O wsparcie prokuratorów apelowali samorządowcy. Jedno z największych takich nielegalnych wysypisk jest w Piekarach Śląskich. Najlepsi motorniczowie tramwajów w Europie zjechali do Warszawy. Jutro w stolicy odbędą się Europejskie Mistrzostwa Motorniczych. Przyjechały reprezentacje z 26 krajów. Dziś był trening, mówi Grzegorz Lechocki, motorniczy z Gorzowa Wielkopolskiego.
5: Hyundai to dla nas to jest kosmos, zupełnie coś nowego. Zresztą tylko Warszawa ma takie wagony w kraju. Jeżeli chodzi o PESy Swing, mamy PESy w Gorzowie, ale to są PESy Twist. One są o dwa człony krótsze. No, trzeba się dostosować do tego, wyczuć te wagony. Także cieszymy się, że możemy przejść przez ten trening.
1: Jakie konkurencje przygotowano? Na przykład zbijanie tramwajem kręgli, nagłe zatrzymanie maszyny i precyzyjne ruszanie, tak by nie rozlać wody umieszczonej wewnątrz wagonu.
6: Na informacje z regionów Norda FM zapraszam Michał Jarosz. W Pierwoszynie odbyła się promocja książki Bronisława Figusa Moje zwyczajne życie z Luzina do Rewy. Wydarzenie odbyło się w Kosakowskim Centrum Kultury. Publikacja stanowi osobisty zapis wspomnień. Bronisław Figus był wieloletnim kierownikiem szkoły podstawowej w Rewie. Gdy w 1973 roku rewska placówka została zlikwidowana, nie zaprzestał swojej misji edukacyjnej i objął stanowisko zastępcy dyrektora szkoły zbiorczej w Mostach, gdzie pracował aż do przejścia na zasłużoną emeryturę w 1980.

0: roku.
1: Miało niezwykły wpływ na bardzo szeroką społeczność lokalną gminy Kosakowo. Rzeczywiście ja też słyszę historię, jakim dyrektorem, jakim nauczycielem był pan Bronisław Pikus. Te wszystkie relacje, świadectwa są bardzo pozytywne.

0: W spotkaniu udział wzięli byli uczniowie, wychowankowie oraz współpracownicy Bronisława Fikusa.
1: Ja sama też go znałam osobiście. Kilkanaście lat temu, jak pisałam pracę magisterską, pisałam również właśnie o szkole w Rewie i wtedy wpadłam na pomysł, żeby odwiedzić pana Bronisława w Wejherowie, bo już wówczas mieszkał tam. Odwiedziłam go, okazało się, że pan Bronisław ma w domu kronikę szkolną, którą prowadził przez całe 25 lat swojego kierowania szkołą w Rewie. Pożyczył mi ją, nie znając mnie, pożyczył mi ją do domu, pożyczył mi również ten maszynopis, który teraz, dzisiaj jest wydany w formie książki.
0: Opowiada dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo Anna Paturej. Każdy uczestnik wydarzenia otrzymał w prezencie swój własny egzemplarz książki Moje zwyczajne życie z Luzina do Rewy. Na części terenu powiatu lęborskiego obowiązuje czerwona strefa związana ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń. Obszar objęty ograniczeniami 3 obowiązuje od 16 września i obejmuje miejscowości w gminach Wicko oraz Nowa Wieś Lęborska. W gminie Wicko są to Żarnowska, Herbrowo, Wicko i Gęś, a w gminie Nowa Wieś Lęborska Janowice, Janowiczki i Niebędzino. ASF jest groźny dla świniedzików, ale nie stanowi zagrożenia dla ludzi. Na objętym ograniczeniami terenie obowiązują dodatkowe zasady bioasekuracji. Właściciele gospodarstw utrzymujących świnie muszą m.in. dbać o dezynfekcję obuwia i rąk, stosować maty dezynfekujące przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz zgłaszać inspekcji weterynaryjnej przypadki padłych lub chorych zwierząt. Ograniczone jest także przemieszczanie świń i materiału biologicznego bez zgody właściwego lekarza weterynarii. Nie można również organizować targów, wystaw, pokazów i konkursów zwierząt, ani odłowów zwierząt łownych. Obowiązkiem jest także stosowanie się do oznakowania granic strefy. To kolejne obostrzenia związane z ASF w powiecie lęborskim. Wcześniej wyznaczono tutaj obszar zagrożony po stwierdzeniu ogniska choroby u świń w powiecie słupskim. W lipcu powiatowy lekarz weterynarii poinformował również o kolejnych przypadkach ASF u dzików w powiecie lęborskim, m.in. w Harbowskim, Borze, Dziechlinie, Unieszynie, Rozgorzu i Krępie Kaszubskiej. Służby weterynaryjne przypominają o konieczności przestrzegania zasad bioasekuracji. Wirus nie zakaża ludzi, jednak człowiek może mechanicznie przenosić go między zwierzętami, między innymi na obuwi i odzieży. Przed nami 9. edycja czułych spotkań w gminie Radzikowo. Cykl wydarzeń odbędzie się od 7 do 13 października i będzie poświęcony emocjom, relacji z własnym ciałem, zdrowiu oraz codziennemu dobrostanowi. W programie znalazły się warsztaty, spotkania, zajęcia związane z pracą z ciałem oraz koncerty relaksacyjne. Organizatorzy chcą stworzyć przestrzeń do zatrzymania się, odpoczynku i większej uważności na własne potrzeby. Pierwsze spotkanie odbędzie się 7 października w Centrum Aktywności Lokalnej w Bydlinie. Dzień później wydarzenie przeniesie się do Wieszyna. 10 października uczestników gościć będzie Lądowisko Kultury w Redzikowie, a finał cyklu zaplanowano na 13 października w Centrum Aktywności Lokalnej w Jeziorzycach. Spotkania w Bydlinie, Wieszynie i Jeziorzycach rozpoczną się o 17. W Redzikowie wydarzenie potrwa od 15 do 20.
2: Chcemy lecą przeżyć na pogoda długoterminowy w Barzinę i tak, witerko słońce w niezla poniedziałek, deszcz wtórk, pężna słońce, ale tyś deszcz, westrzoda deszcz, łed czwartkę przez tydzień czasu ma być pogodno. Ale nie wiem, więcej jak 19 gradów ciepła, ale to i bardzo jesień, kalendarzowy tyś.
3: Radia Nurda FM.

Czas na sztrofa. Od Zeneka. Gwiazda 9 Ejdar. Rozpoczynamy czwartą gwiazdę 107 wydaniu Gwenorda Szyrym. Gracjan w popkę kul mikrofony.

0: Norda Szryna.
1: Jak puchatę kocham miód. Dla mnie ty to jesteś cud.
2: Da ci butę, da ci frandów, ci tyś chodzwolełe. Miedzwitku płyfytku, tak mamy po kasiepsku. Rzekle, byłem puchatek, Kubuś puchatek, ty się dolmaczony na język kasiepsi przetłumaczy, jakby Boże na ugłewski. Z Dodą Osiemańską, chcę na tyś serdeczno pozdrowimy. Przydnik z Rzeszenia Kasiepsko-Pomerści, głę.
0: Norda Szryna.
2: Zapinam pasy. A jak waro zmieta dolmaczec. Polsi na kasiepsi osadowym za sztucek, bo bądź na jezyba, jak w jedno banowa i pitu z kasiepsi go języka. Za szterk.

No i czas na najozywowa radiowo przypomna, że je fajpitum. Bo ja ci pelści słowo, a wamy pisze ta po gaszewsku jak to bandy, ten kto odpowi najlepiej i najrychlej, ten dobywa nadgroda. A odpowiedź zawiesiło tak jak w jedno na Messengera Radia Norda. No i ja ci słowa bał w ostatnim czasu, chłec bele płetry, stoi grzyb trujący barona czasu, bo grzaba terska prawie rozsum. Fresiok pogrzebacz do ognia, a fefleci płatki owsiane skłeczk, konik polny i krołytka. Blecz kreczki anć kto beksa, łebłyna okrasa, płeslidny rak to poślad zbożowy. Chwadryk, talent, umiejętność, zdolność do czegoś deka. Koc skrzysnia, czereśnia, śchanie, nosidła, sadwina, rokitnik i uwaga, słówko na dziś. Części, nie części, ale wiem ciekawe waich odpowiedzów. Proszę mi napisać, jak po gasiewsku bandze. Świnka.

Podłak się czasu, jem i pozdrawiam wszystkich Legińców Nordę, napisał Donaj Sławk z Dolmierza. Pozdrawiam te Sławku bardzo serdeczną. Na imumę rozryszeni konkursy, pytanie bałe, jak je świnka po kasiepsku. Wiele ledzy pisały prosa, no i dobrze, jak no bardziej. Wpisał.

Całe tyś... Swinia, swinka, okej, okay, ty się okej, okay, ale ja da ci paru łeso blewy słowłe. Chterny je peprowdze blus w kasie przymiązyku i nie wiem, czy was zdaje ten z tego sprawa. Bo wiele kasiebów chterny godają po polsku. Nazywałem tak swinia, a tego słowa nie ma w słowniku języka polskiego. To jest rychty kasie przysłowłe, baro kasie przysłowłe. I to jest słowo bućka. Bućka to jest rychty kasie przysłowłe, nie ma takiego odpowiednika w języku polskim. To jest nasie, tyłe, melowy. Pojedzy ta winny dzyle polski rzeczy, ta bućka nie dowiedzę co chłodzy. No jo, pora ledzy dobrze odpowiedzała, a kto odpowiedział nie rechli.

0: Norda Szryna.
1: I z Danielem Cezarem skontaktujemy. Daniel wygrywa bilety do kina. Gratulujemy.

Ty ciągle chodzisz po głowie mi. Amore, damo, damo, damo, moda. Zabiorę cię.

końca. Każdy tu wie, że jestem królem tańca. Na fliperach mam wszystkie rekordy. Jak ktoś się dzieli, to tylko forty, forty. 20% pobiera tutaj kasa. Ruda Grażyna, ty jesteś ekstra klasa. Szpan na max, ja ostro jeżdżę. Chodź na parking, przejdziemy przez zaplecze.

dancing. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringów. Kazek z Teweksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajrancie dotyk twych dłoni.

0: celu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny w środę.
3: Tak.
0: Słucham mocno.

0: Norda Szryna.
1: Siedne, pozdrowcie, gorąco pozdrawiam moją teściową Helenkę i wujka Stacha, którzy wracają do domu. A może miał być chłopa Stacha i teściową Helenka, ale pozdrawiam bardzo serdecznie, to Karolina z Cechławy napisa. No i zatem będziemy grali klubowe pogłędzenie dysunty, jak wiedno. Myślę, że ta muzyka bandzy są widzec. A gwina dysunto za 2 minuty.

Mamę Konekta, śros, gorące pozdrowienia dla mojej teściowej Helenki i wujka Stacha. Wujka. Tu mamy taką sytuację, że i wuja, i chłop mena miono Stanisławnej. Temu bała taką wątpliwość, ale teraz wszystko wiemy, kogo pozdrowimy. A te pozdrowcie od Karoliny z Sychłewy.

0: Trzy.
1: Siostry i bracia, to ja, wszechpotężny Etyzer. Jest rok 2K19. Na horyzoncie zdarzeń zmaterializowała się kolejna płyta mojego galaktycznego brata. Madzin Set Stachurski i jego 11 pieśni. Zaginaj przestrzeń. Zaginaj muzę. Zaginaj ogień. Słuchajcie, a będzie wam dane.

0: wieczna, niekończąca się meandryczna monaterka.
1: I w ten sposób rozpoczynamy ostatnią klubową Głędzna 176 wydanie Głęd Norda Szrym. Kol mikrofon jak w jedno raz z wama Gracjan Fopke.

Taka muzyka bardzo mi się podoba, napisał Krzychu ze Słepska. No ty fajn, ty jesteś, aś pewnie na klubowe pograjmy. Pamiętaj też, że to nie jest Queens, bo za głedzna jest diskopolowo głedzna. Miej Niemdzel, muzyka pan zagrała, disco polo. Do 12. No i tyś musiała jej poinformować, że za tydzień mnie Niemdzę. I za dwie niezłe, tyś mnie Niemdzę. A zastąpi mnie Jakub Szumilas, najdrach z radia. W audycję Norda Party. No ale później przyjdę na zet.

Just for Mo, band Queen Jets. To stosy medycyny, 6 wydanie Norda Szrym. Pamiętasz, że się w tej godzinie informacje, sport, podrachowanie dnia. A po godzinie 9 głez na disco, przepraszam, po godzinie 11 głez na disco polowo.

0: Ciao, sołedzam, kłewac, dobrej nocy. Gracem Fabku Buzlom okol mikrofony. Spyta, dobrze. To mało 176 wydanie Norda, śrymme, zaciejme. Zajacisz czas. Do uciecygłe.
1: Norda FM. Na bałtyckiej fali.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Policjanci prewencji z Wejherowa w ciągu 2 dni zatrzymali na terenie miasta 4 osoby posiadające środki narkotyczne. Do zatrzymań doszło podczas prowadzonych przez funkcjonariuszy interwencji i działań patrolowych. Do pierwszych 2 zatrzymań doszło 15 września. Podczas jednej z interwencji na terenie Wejherowa policjanci zatrzymali obcokrajowca, przy którym ujawnili niewielką ilość marihuany. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Tego samego dnia w godzinach popołudniowych funkcjonariusze zatrzymali kolejnego mężczyznę. Policjanci ujawnili przy nim aluminiowe zawiniątko z zawartością substancji, która została zabezpieczona do dalszych badań. Mężczyzna również został zatrzymany i osadzony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Kolejne 2 zatrzymania miały miejsce 16 września w godzinach wieczornych na terenie miasta. Policjanci zatrzymali mieszkańca gminy Wejherowo, przy którym ujawnili

wielką ilość białej substancji w postaci kryształów posiadającej cechy mefedronu. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony. Następnie funkcjonariusze zatrzymali kolejnego mężczyznę, przy którym ujawnili amfetaminę w niewielkiej ilości. On również trafił do tego samego pomieszczenia. Dwie osoby zostały już przesłuchane i usłyszały zarzuty posiadania środków odurzających. Kolejne dwie osoby zostaną już niebawem przesłuchane i także usłyszą zarzuty w najbliższym czasie za posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. Grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Jak powinna wyglądać Reda za 10 lat? O tym będą rozmawiać młodzi mieszkańcy miasta podczas pierwszych obrad okrągłego stołu pod hasłem Reda, w której chce się być. Przy jednym stole zasiądą młodzieżowi radni, przedstawiciele władz miasta, radni Rady Miejskiej oraz osoby zaangażowane w rozwój Redy. Tematem rozmów będą m.in. przestrzeń miejska, sport, kultura, czas wolny i potrzeby młodzieży. Organizatorzy podkreślają, że spotkanie ma być czymś więcej niż tylko możliwością wyrażania opinii. Chodzi o wypracowanie konkretnych pomysłów, które w przyszłości mogą mieć wpływ na kierunek rozwoju miasta. Jak mówi zastępca burmistrza Redy Jakub Pilarski, jeśli mówimy, że młodzi są częścią naszego miasta, to powinni mieć nie tylko prawo do wyrażania opinii, ale również realną możliwość wpływania na to, jak Reda będzie wyglądała za 10 lat. Spotkanie odbędzie się 23 września w Fabryce Kultury i będzie jednym z kluczowych elementów projektu Miasto Przyszłości Reda 2036. Głos młodzieży, który zmienia decyzję. Dzielnicowa z Komisariatu Policji w Gniewinie spotkała się z dziećmi i uczniami z zespołu szkolno-przedszkolnego w Ciekocinie. Spotkanie to było okazją do przypomnienia zasad bezpieczeństwa dostosowanych do wieku uczestników w ramach akcji Bezpieczna Droga do Szkoły. Policjantka rozmawiała z dziećmi od grup przedszkolnych po uczniów klas 8. Najmłodsi przypomnieli sobie podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz podczas przebywania w miejscach publicznych. Ważnym elementem spotkania było również przypomnienie numerów alarmowych i zasad właściwego korzystania z pomocy służb. Z uczniami klas 5 do 8 policjantka poruszała przede wszystkim temat hulajnóg elektrycznych. Omówiła obowiązujące zasady dotyczące korzystania z tego środka transportu, obowiązki młodych użytkowników oraz konsekwencje nieprzestrzegania przepisów. Spotkanie było także okazją do rozmowy o tym, jak odpowiedzialne zachowanie własne i właściwa reakcja w sytuacji zagrożenia wpływają na bezpieczeństwo nie tylko nas samych, ale również innych osób. Wejherowski listonosz, znany ze swojego złotego roweru, potrzebuje wsparcia. Pan Wiesław wraz z żoną Krystyną znalazł się w bardzo trudnej sytuacji. Problemy zdrowotne pani Krysi zaczęły się około rok temu. W październiku ubiegłego roku przeszła dwie poważne operacje, po których przestała chodzić. Od tego czasu porusza się wyłącznie na wózku inwalidzkim i wymaga stałej opieki. Jej stan dodatkowo komplikują inne choroby. Pani Krysia ma problemy kardiologiczne, jest po dwóch zawałach. Cierpi również na nadciśnienie, astmę i cukrzycę. Z czasem zaczęły pojawiać się także coraz większe problemy z mięśniami, sztywnością nóg i utrzymaniem równowagi. Uruchomiona została zbiórka pieniędzy. Zebrane środki mają zostać przeznaczone przede wszystkim na dalszą rehabilitację pani Krysi. Link do zbiórki znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Wejherowski listonosz, znany ze swojego złotego roweru, potrzebuje wsparcia. Pan Wiesław wraz z żoną Krystyną znalazł się w bardzo trudnej sytuacji. Problemy zdrowotne pani Krysi zaczęły się około rok temu. W październiku ubiegłego roku przeszła dwie poważne operacje, po których przestała chodzić. Od tego czasu porusza się wyłącznie na wózku inwalidzkim i wymaga stałej opieki. Jej stan dodatkowo komplikują inne choroby. Pani Krysia ma problemy kardiologiczne, jest po dwóch zawałach. Cierpi również na nadciśnienie, astmę i cukrzycę. Z czasem zaczęły pojawiać się także coraz większe problemy z mięśniami, sztywnością nóg i utrzymaniem równowagi. Uruchomiona została zbiórka pieniędzy. Zebrane środki mają zostać przeznaczone przede wszystkim na dalszą rehabilitację pani Krysi. Link do zbiórki znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Dzieci oceniały kierowców. Uczniowie szkoły podstawowej w Gowinie włączyli się w działania Road Pole Safety Days. Policjanci rozpoczęli wspólnie z uczniami szkoły podstawowej działania w ramach akcji, która potrwa do 22 września. Akcja odbywa się w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności. Jest to okazją do przypomnienia wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, że bezpieczeństwo na drodze zależy od zachowania każdego z nas. Spotkanie z uczniami nie zakończyło się jednak na rozmowie. Po części edukacyjnej młodzi ludzie mogli przyjrzeć się pracy policjantów podczas prowadzonych kontroli drogowych. Obserwowali, jak funkcjonariusze sprawdzają kierujących i pojazdy oraz na co zwracają uwagę podczas takich działań. Po zakończeniu każdej kontroli policjanci przekazywali uczniom informacje, czy przebiegło ona bez uwag, czy też ujawniono jakieś nieprawidłowości. Kierowcy, którzy jechali zgodnie z przepisami, otrzymywali

0: Byli od dzieci zielone, uśmiechnięte minki. Był to symboliczny znak podziękowania za bezpieczną jazdę. Nie zawsze jednak pojawiała się właśnie zielona buźka. Jeżeli podczas kontroli policjanci ujawnili nieprawidłowości, kierowca otrzymywał żółtą, smutną minkę. Nie chodziło tutaj jednak o karanie czy zawstydzanie kierujących, ale o symboliczne przypomnienie, że nawet pozornie niewielkie uchybienie może mieć poważne konsekwencje. Zaangażowanie uczniów w działania sprawiło, że było to nie tylko lekcja bezpieczeństwa, ale również okazja do poznania pracy policjantów. Zielone i żółte minki stały się czytelnym komunikatem skierowanym przez dzieci prosto do kierowców. Wojewoda pomorska wydała decyzję ZRID dla pozostałej części drogi krajowej między Lubiatowem a drogą wojewódzką nr 213. Oznacza to, że cały pierwszy odcinek trasy do elektrowni jądrowej jest już w budowie. Pierwszy odcinek ma ponad 11 km długości i połączy rejon Lubiatowa z drogą wojewódzką 213. Wartość kontraktu przekracza 177 milionów złotych. Inwestycja powstaje w formule projektuj i buduj, a jej zakończenie zaplanowano na drugi kwartał 2028 roku. Już od kwietnia prowadzone są roboty na liczącym około 5 km w fragmencie tzw. ostatniej mili. Trasa połączy plac budowy elektrowni z istniejącą siecią dróg publicznych. Wykonane są m.in. prace ziemne i melioracyjne, wymiana słabonośnych gruntów, wzmocnienie podłoża, budowa nasypów, wykopów i rowów. Powstają również elementy przyszłej konstrukcji drogi. Jak informuje GDDKiA, wykonano już fragmenty podpór mostu w rejonie kanału Biebrowskiego oraz jedno przejście dla płazów. Zaawansowanie robót przekroczyło 9%. Zakończenie prac na ostatniej mili planowane jest na drugi kwartał przyszłego roku.
1: Tomasz Smuga, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Radiu Nord FM. W sobotę 19 września weekend Luźno rozegra mecz 9. kolejki 3. ligi. Zespół z Luźna na wyjeździe zmierzy się z Unią Swarzędz. Początek spotkania o godzinie 13. Weekend po 8 kolejkach zajmuje drugie miejsce w tabeli i ma na koncie 19 punktów. Luźnianie wygrali 6 spotkań, raz zremisowali i ponieśli jedną porażkę. Ich bilans bramkowy to 25 zdobytych i zaledwie 9 straconych goli. W ostatniej kolejce weekend pokazał ofensywną siłę, pokonując u siebie Grom Nowy Staw aż 5-1. Wcześniej drużyna z Luźna wygrała również z Gdańską Gdańsk 4-0. Znacznie niżej w tabeli znajduje się Unia Swarzędz. Gospodarze sobotniego spotkania zgromadzili dotąd 7 punktów i zajmują 15 miejsce. W poprzedniej kolejce Unia przegrała na wyjeździe z Polonią Środa Wielkopolska 3-4. Pozostajemy na Zielonej Murawie. Przed nami 8. kolejka pomorskiej 4. ligi. Najciekawiej zapowiada się niedzielne spotkanie w Wejherowie, gdzie gry w podejmie Pogoń Lęborg. Początek meczu o godzinie 14. Obie drużyny są w czołówce tabeli. Gry Wejherowo po 7 spotkaniach ma 15 punktów i zajmuje 5 miejsce. Zespół pozostaje w tym sezonie niepokonany. 4 mecze wygrali i 3 zremisowali. W poprzedniej kolejce Wejherowa nie pokonali na wyjeździe Doliny Sparanda Niepoględzie 3-0. Jeszcze wyżej jest Pogoń Lęborg. Lęborczanie zgromadzili 17 punktów, co daje im 3. miejsce. W 7 meczach odniesie 5 zwycięstw i dwukrotnie zremisowali. W ostatniej kolejce Pogoń wygrała na wyjeździe z Jaguarem Gdańsk 3-2. Ciekawie będzie również w Bożym Polu Wielkim. Sokół zmierzy się z KP Starogard Gdański. Gospodarze mają obecnie 11 punktów i zajmują 7. miejsce. W poprzedniej kolejce przegrali jednak ze Stolemem Gniewno 1-3. KP Starogard jest 8 i ma na koncie 10 punktów. Przed nami również mecz z udziałem Stolemu Gniewno, który w 8. kolejce zagra na wyjeździe z Kartuzją Kartuzy. Gniewnianie zajmują 15. miejsce z 3 punktami na koncie. Zwycięstwo nad Sokołem było dla nich dopiero pierwszą wygraną w tym sezonie. Natomiast gry w Słupsk podejmie Choniczanką 2 Chonice. Słupszczanie rozegrali dotąd 6 spotkań i pozostają niepokonani. Mają jedno zwycięstwo oraz 5 remisów, co daje im 8 punktów. W ostatniej kolejce zremisowali 1-1 z Powiślem Dzierzgoń. Mecz z Choniczanką 2 rozpocznie się w sobotę o godzinie 18. Zmieniamy dyscyplinę. Przed nami druga kolejka pierwszej ligi piłki ręcznej. W niedzielę Tytani Wejherowo zagrają przed własną publicznością z MKS-em albo Sphinx Grudziądz. Początek spotkania o godzinie 16 w hali powiatowego zespołu szkół nr 4 przy ulicy Sobieskiego 344. Rywal Tanów jest wymieniany w gronie kandydatów do walki o zwycięstwo w lidze. Grudziądzanie mocno wzmocnili skład przed sezonem, a w pierwszej kolejce potwierdzili swoje możliwości, pokonując Czersk 38-27. Tytani rozpoczęli rozgrywki od porażki z SMS-em ZPRP Kwidzyn. W tym spotkaniu problemem była przede wszystkim skuteczność rzutowa. W ostatnich dniach zespół pracował nad poprawą tego elementu. Liczy, że w niedzielę pokaże się z lepszej strony. Klub liczy również na wsparcie kibiców. Początek meczu Tytani Wejherowo Alba Sphinx Grudziądz w niedzielę o godzinie 16. Występ jest bezpłatny. To będzie początek intensywnego tygodnia dla wejherowskiej drużyny. Już w środę 23 września o godzinie 19 Tytani zagrają u siebie z OX System KPR Żukowo w finale Wojewódzkiego Pucharu Polski. Podczas niedzielnego spotkania będzie można także kupić kartę kibica KS Tytani Wejherowo. Kosztuje 120 zł i obowiązuje przez cały sezon. Akademia Tenisa Stołowego Małe Trójmiasto Rumia wraca do pierwszoligowych stołów. Dwa pierwsze spotkania w sezonie Rumianie rozegrają przed własną publicznością.
2: Ja przyszedłem długą drogę od czerwca, tak naprawdę, jeśli chodzi o jakieś pomysły na nowy sezon. początek rzeczywiście.

0: myślałem tylko na tym, żeby się utrzymać, kiedy tych zawodników na rynku transferowym było bardzo mało. Natomiast kiedy spojrzałem w połowie sierpnia na składy, uważam, że mamy mocną, solidną ekipę i naprawdę wynik sportowy zadecyduje, która z drużyn utrzyma się, która będzie wyżej. Są silne ekipy za miedzą, mam tutaj na myśli Pogoń Lęborg czy AZS AWF, który może na poszczególne mecze wzmocnić się zawodnikami z Superligi, ale myślę, że my nie odstajemy kadrowo. Wszystko okaże się przy stole. Z ligi spada bezpośrednio jedna drużyna, a dwie ostatnie grają baraże o utrzymanie, więc w gronie 10 drużyn to bardzo dużo, kiedy 30% ligi zagrożonych jest spadkiem. Będziemy grali, myślę, że o czołówkę tabeli, a czas pokaże, jak będzie w rzeczywistości.
1: Mówi dla Radia Nord FM prezes ATS Wojciech Cierlica. Na inaugurację Rumianie podejmą Gorzowią Gorzów Wielkopolski oraz Gryfin z Pien Szczecin. Pierwszy mecz z Gorzowią już w sobotę o godzinie 16, a dzień później ze szczecińskim zespołem o godzinie 14. Oba spotkania zostaną rozgrane w nowej hali w Rumie przy ulicy Świętojańskiej 11. Zmieniamy dyscyplinę. Przed nami 9. kolejka pierwszej ligi. W tym weekend na boiska wyjdą m.in. dwa pomorskie zespoły Arka Gdynia i Lechia Gdańsk. W niedzielę Arka zagra na wyjeździe z Pogonią Siedlce. Gdyniani od 4 spotkań czekają na zwycięstwo i będą chcieli przełamać tę serię jeszcze przed przerwą reprezentacyjną. Pogoń ma obecnie 2 punkty mniej od Arki, dlatego zapowiada się ważne spotkanie dla obu drużyn. Historia ligowych pojedynków przemawia za Arką. W 6 dotychczasowych meczach Gdynianie wygrali 3 razy, a 3 spotkania zakończyły się remisami. Gres bramkowy to 13-8 dla Arki. Co ciekawe, wszystkie zwycięstwa Gdynian w tych starciach odniesione zostały na własnym stadionie, a mecze w Siedlcach kończyły się remisami. Dzień wcześniej w sobotę ligowe punkty powalczy Lechia Gdańska. Biało-Zieloni przed własną publicznością podejmą Stal Mielec. Trener Lechii Władysław Lupaszko podkreśla, że jego zespół z meczu na mecz robi postępy. Szkoleniowiec zwraca jednak uwagę, że drużyna potrzebuje większej agresywności i dynamiki, a przede wszystkim utrzymywania wysokiego poziomu przez całe spotkanie. Stal Mielec to według trenera Lechii jedna z bardziej doświadczonych ekip w lidze. Gdańszczanie spodziewają się rywala grającego wertykalnie i nastawionego na szybkie akcje. Lechia chce dobrze wykorzystać także zbliżającą się przerwę reprezentacyjną. Zespół ma pracować intensywnie, a trener zapowiada 2 treningi dziennie. Celem jest nadrobienie tego, co drużyna straciła na początku sezonu. Lechia Gdańsk Stal Mielec w sobotę, a dzień później Pogoń Siedlce Arka Gdynia. Ponad 6 tysięcy biletów sprzedanych na mecz stulecia miasta Gdyni. 3 października na Stadionie Miejskim w Gdyni Arka zmierzy IFK Göteborg. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 19. Szwedzki klub został wybrany nieprzypadkowo. Mecz odbędzie się dokładnie 100 lat po spotkaniu reprezentacji Polski ze Szwecją w Sztokholmie. IFK Göteborg to jeden z najbardziej utytułowanych szwedzkich klubów, który ma na koncie m.in. 18 mistrzostw kraju i 2 triumfy w Pucharze UEFA. Organizatorzy przygotowali także specjalne widowisko w przerwie meczu. Stadion zamieni się wtedy w scenę, na której pojawią się lasery, światło, muzyka, multimedia i efekty specjalne. Spektakl przygotuje Lord of Lasers, a jego tematem będzie historia Gdyni i gdyńskiego sportu. Bilety na spotkanie kosztują 10 zł, niezależnie od wybranej trybuny. Posiadacze karnetów wejdą na stadion na podstawie swoich karnetów. Arka Gdynia zachęca kibiców do zakupu wejściówek, bo sprzedaż przekroczyła już 6 tysięcy, co oznacza zapełnienie około połowy stadionu miejskiego. Zmieniamy dyscyplinę. Czy romscy kibice mogą liczyć na prawdziwe pioruny przy stole? Nowym zawodnikiem Akademii Tenisa Stołowego Małe Trójmiasto Rumia został Duńczyk Thor Christensen. To jeden z tematów, o którym rozmawiamy w najnowszym podcaście Sportowa Fala w Radiu Nord FM.
0: Thor jest naszym nowym nabytkiem. Ma na swoim koncie już sporo sukcesów, bo zwyciężył w top 12 juniorów w Danii. W poprzednim sezonie udało mu się awansować ze swoją drużyną do najwyższej klasy rozrywkowej w Szwecji. Wcześniej występował w Pro A we Francji, więc naprawdę ma już przeszłość ligową i nie ukrywamy, liczymy na to, że będzie naszym bardzo mocnym wzmocnieniem i właśnie tym przysłowiowym młotem w tych decydujących momentach.
1: A jak pierwsze spotkania z nowym zawodnikiem?
2: Ja już go poznałem wcześniej, bo zdarzało mi się, grałem parę lat w pierwszej lidze duńskiej i grałem przeciwko niemu, to był mój przeciwnik. Zawodnik bardzo dobry, doświadczony, dużo trenuje, więc jest na pewno dużym wzmocnieniem i będzie nam dużo pomagał w lidze.
1: Prezes klubu Wojciech Cierlica i zawodnik Tomasz Filbrand opowiadają też m.in. o sportowych celach po powrocie do pierwszej ligi. Wywiadu słuchajcie w najbliższy poniedziałek po godzinie 20 na antenie radia. W Redzi Kobiorcza bezpłatny cykl treningów samoobrony dla kobiet. Pod koniec września w zespole szkolno-przedszkolnym rozpocznie 3-miesięczny program Bezpieczna Kobieta, organizowany przez klub Kizuna Judo. Zajęcia będą odbywać się 2 razy w tygodniu, we wtorki, czwartki, a każdy trening potrwa godzinę. Uczestniczki poznają podstawowe techniki samoobrony, m.in. sposoby uwalniania się schwytów. Nie zabraknie też elementów sportów walki oraz ćwiczeń związanych z reagowaniem w sytuacjach zagrożenia. Program skierowany jest do kobiet niezależnie od wieku, kondycji czy wcześniejszego doświadczenia ze sportami walki. Udział w całym cyklu jest bezpłatny, a zajęcia są dofinansowane przez gminę Redzikowo. Liczba miejsc ograniczona, dlatego decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy poprzez profil klubu Kizuna Judo w mediach społecznościowych.
3: Norda FM. na Bałtycki FM.